0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Mietnikowski w studiu faktów. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Fakt o czwartej zaczniemy od kolejnego ustępstwa w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska chce odroczyć przepisy metanowe. Szpital w Nowej Soli pod kontrolą NFZ-u. W tle nieprawidłowości z dokumentacją oraz problemy pacjentów z dostępem do leków. Jak rozpoznać u siebie zawał serca? Mówiliśmy o tym w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
1: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli, w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca, a potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się też, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Fakty w tej sprawie ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie Ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny. I to mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów oraz złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
5: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału. Jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka. Części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzję, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
1: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreślał, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
6: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą być mylone z objawami menopauzy.
7: Kobiety później się zgłaszają?
6: Faktycznie, poprzez to, że te objawy są nietypowe i panie są zdecydowanie dużo bardziej wytrzymałe na ból, często trwa to dużo dłużej, zanim panie się zgłoszą do nas.
1: Przestrzega profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Uchojcu, a z ekspertem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już jutro po 12.

0: Jest piąta, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Sąd zdecydował w sprawie Romanowskiego. Jest postanowienie o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Resort cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych, mimo że poszkodowane mogą być miliony osób. Schrony i miejsca ukrycia będą oznakowane. W życie weszły nowe przepisy. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
2: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
3: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
2: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
4: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
2: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
5: Niestety, ale zaufam podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
2: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
1: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet kilku milionów osób.
6: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokaja wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
7: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
6: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
1: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A resort zapowiada, że w ciągu kilku tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu Bezpieczne Dane, czy informacje na nasz temat zostały objęte ostatnimi wyciekami.
8: To są fakty RMF FM.
1: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi uniemyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
1: Wczoraj weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Więcej o tym Jakub Rybski.
10: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
1: Lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia można znaleźć także za pomocą oficjalnej rządowej aplikacji przygotowanej przez Państwową Straż Pożarną pod adresem schrony.straż.gov.pl. To już wszystko ode mnie na dziś. Za niecałe pół godziny startuje poranne wydanie Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
4: Reklama.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
7: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
15: Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 roku, wynika z aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
16: Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć 4 lata później.
15: Wczoraj na swoich stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął aktualizację programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Strategiczny cel pozostaje niezmienny, budowa 2 elektrowni i nawet 9 gigawatów energii nowych mocy, które mają wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce we wrześniu urosła do 4% rok do roku.
16: Jest najwyższa od czerwca 2025 roku. Wtedy było to 4,1%.
15: Za pół godziny przypominamy gościem Piotra Salaka w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF 24 będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.
16: Hollywood zaczęło od jednego żagla z Gdańska, a skończyło na całej filmowej flocie.
15: Do Odysei Christophera Nolana gdańscy żaglomistrzowie z przeróbki przygotowali w sumie 15 żagli.
17: Zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no życzenie armatora, czemu nie? Teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie?
18: Jak przetransportować tak wielki żagiel, bo to był duży żagiel, prawda?
17: Tak, ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Większość transportów odbywała się drogą lotniczą. Były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja.
15: Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako Penelopa, Christopher Nolan w fotelu reżysera i żagle uszyte w Polsce.
16: O szczegółach współpracy opowiadał Paweł Roslen w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: Piłkarska młodzieżówka niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wczoraj kadra U21 pokonała Szwedów 3-0.
16: Pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Witamy Patryka Sermańskiego.
4: Dzień dobry. Na bardzo dobra gra Polaków i kolejne zwycięstwo. Do tego trzeba przyznać duża kontrola tego, co w ogóle działo się na murawie. Efekt: dwie bramki Bartosza Mazurka, jedna Daniela Bąka. W drużynie sporo zmian, ale trener Jerzy Brzęczek miał możliwość, by wprowadzić tych nowych piłkarzy do zespołu.
13: To zgrupowanie było dla nas korzystne. Przede wszystkim ze względu na to, że mieliśmy praktycznie 6 dni treningowych, tak więc w realiach reprezentacyjnych to jest niesamowicie dużo czasu.
4: Mówił trener młodzieżówki. Drużyna w eliminacjach ma jak na razie komplet 9 zwycięstw, bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłem oddany. Teraz życzę powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, napisał piłkarz na Instagramie. Wieczorem Portugalia zagra na wyjeździe z Danią. To będzie mecz Ligi Narodów. Wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
21: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, będzie mieli troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
4: Komentował trener Industrii Krzysztof Lijewski. Talent dawał nadzieję na dużą sportową karierę, zahamowały ją powracające kontuzje. 5 lat temu Kornelia Lesiewicz odnosiła juniorskie sukcesy w biegu na 400 metrów, była choćby wicemistrzynią świata, biegała też w sztafecie, a wczoraj ogłosiła zakończenie kariery w wieku zaledwie 23 lat.
22: Są decyzje, których nie chce się podejmować. Są też marzenia, z których nie chciałoby się zrezygnować, ale kiedy wiesz, że to jedyna słuszna decyzja, to po prostu nie masz wyboru.
4: Tak mówiła była już lekkoatletka.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
20: Radio RMF24.
23: Dzień dobry, Rafał Jędraszek, słuchacie RMF24 Wrocław. Kłaniam się w pierwszy dzień nowego miesiąca. Październik, czyli pierwsze skojarzenie, rok akademicki. Także z wielką pompą, ale i z oczekiwaniami, pozytywnymi emocjami chyba rusza we Wrocławiu. Wiem, są tacy, którzy powiedzą, wracają studenci, korki będą w mieście jeszcze większe. No ale studząc takie opinie, może spójrzmy, co dziś czeka nas w pogodzie. Na szczęście bez deszczu, ale wysokie i stabilne od kilku dni ciśnienie w granicach 1028 hektopaskali sprawia, że aura całkiem przyjemna. Obecność słońca mimo delikatnego czasami zachmurzenia i na termometrach wciąż powyżej progu 20 kreski dziś maksymalnie wskażą we Wrocławiu oczko, czyli 21 stopni Celsjusza. Kto więc do pracy, na uczelnię czy w innych celach będzie poruszał się dziś samochodem po mieście, to pogoda powinna sprzyjać. No ale kto planowałby parkować na osiedlu Powstańców Śląskich, to uprzejmie przypominamy, że tam na kolejnych 5 ulicach obowiązuje od dziś opłata za parkowanie. To, jak przypomina Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, domknięcie fragmentu strefy płatnego parkowania, która jest wdrażana na tym obszarze od 2022 roku. I nasz rozmówca dodaje, na jakich ulicach i ile zapłacimy za postój.
24: Ulica Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł.
23: A za postój można zapłacić w parkomacie, przez aplikację mobilną lub kupując abonament. A my do tematu strefy płatnego parkowania na Powstańców Śląskich będziemy wracać także w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. Polecam, pierwsze już o 9.30. No ale kto jeździ rowerem po mieście albo może z różnych względów wolałby na rower się przesiąść, to jest okazja. Dzisiaj bowiem rusza jesienna edycja kampanii W kółko kręcę. To już 9. edycja tej akcji we Wrocławiu, która zachęca mieszkańców do codziennego korzystania z roweru jako środka transportu. Akcja potrwa do 30 listopada i skierowana jest do pracowników, studentów oraz uczniów uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy rejestrują swoje przejazdy w bezpłatnej aplikacji, zdobywając punkty za dojazdy rowerem do pracy, do szkoły lub na uczelnię. Najwięcej punktów można uzyskać za codzienne kursy w dni robocze. Punkty można wymieniać na nagrody, takie jak akcesoria rowerowe, odzież czy vouchery do wrocławskich instytucji kultury i kawiarni. Badania pokazują, że rower stanowi już 4,7% wszystkich podróży mieszkańców Wrocławia, a większość rowerzystów wybiera ten środek transportu ze względu na szybkość, wygodę i niskie koszty. Wrocław systematycznie rozbudowuje infrastrukturę rowerową. Obecnie miasto dysponuje trasami o długości 428 km, a do 2030 roku planuje budowę kolejnych 100. I tymi, ale nie tylko statystykami, bo właśnie wspomnianą kampanią W kółko kręcę Wrocław chce promować rower jako środek codziennego transportu, ale jako także wydłużenie sezonu rowerowego. Z danych poprzednich edycji wynika, że coraz więcej mieszkańców decyduje się na jazdę rowerem także jesienią, rezygnując z samochodu lub miejskiej komunikacji. Rejestracja do udziału w kampanii W kółko kręcę prowadzona jest na stronie internetowej akcji. No dobrze, to w RMF 24 Wrocław, zanim powiemy dziś o sprawach studentów, o nowym roku akademickim, to powiedzmy najpierw o młodszej grupie uczniów, których miasto postanowiło docenić. I aż 421 uczniów wrocławskich szkół otrzymało w tym roku stypendia w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych Promovere Talenta. To najwyższa liczba stypendystów w historii tego programu, a miasto przeznaczyło na ten cel rekordową kwotę niemal 1 100 000 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu Szkolny Nobel. Stypendia przyznano na rok szkolny 2026-27 i będą wypłacane przez 10 miesięcy. Uczniowie szkół podstawowych otrzymają 200 zł miesięcznie, uczniowie szkół ponadpodstawowych 300 zł, laureaci olimpiad 400, a laureaci Szkolnego Nobla 450 zł miesięcznie. A my serdecznie gratulujemy. W RMF 24 Wrocław o poranku na razie tyle informacji i ciekawostek. Słyszymy się raz jeszcze przed godziną 7 po muzycznej przerwie.

0: Rafał Jędraszek, raz jeszcze witam się z wami o poranku w RMF 24 Wrocław. Mamy czwartek, 1 października. To co faktycznie w związku z powrotem studentów większe korki o poranku? Chyba jeszcze wrocławscy żacy śpią, uroczystości związane z rozpoczęciem roku dopiero późniejszym, przed południem lub po południu. Ale gdyby faktycznie większe niż zazwyczaj zagęszczenie zauważylibyście na ulicach, to dajcie znać. Nasz mail wrocław@rmf24.pl lub automatyczna sekretarka czeka na was pod numerem telefonu 717 506 506. Są do waszej dyspozycji te kontakty. A na pewno dodatkowych utrudnień w ruchu trzeba spodziewać się wciąż w okolicach placu Orląt Lwowskich, gdzie trwa usuwanie awarii rurociągu. Utrudnienia w ruchu drogowym występują na odcinku między Robotniczą a Nabycińską. Przejazd w kierunku Braniborskiej tylko jednym pasem. Jak podaje MPWiK, naprawa może potrwać nawet do najbliższego poniedziałku do godziny 14. Jeszcze o poranku przy okazji pracy ekip wodociągowych, ale w związku z planowanymi robotami na sieci przerw w dostawie wody muszą dziś spodziewać się mieszkańcy budynków przy między innymi ulicach Pieprznej 357 oraz Rumiankowej 66, 68, 70, 72, 7 i tam możliwe utrudnienia w godzinach między 8 a 16. Natomiast od 8 do 14 możliwe suche ekrany w budynkach przy ulicach Stefana Jaracza 2/4, numery od 6 do 14, a przy ulicy Brata Alberta 15, Janusza Korczaka 16, Jasnej 11, Promień 18 oraz Sępołowskiej 9 oraz numery od 12 do 34. No dobrze, to wracamy do zapowiadanego tematu ruszającego nowego roku akademickiego. Ponad 110 tysięcy studentów od dzisiaj wraca na uczelnie. Rok akademicki we Wrocławiu 2026-27 rozpocznie się tradycyjnym już akcentem tuż po uroczystej inauguracji w Auli Leopoldyńskiej. Orszak społeczności akademickiej przejdzie na rynek, gdzie wspólnie z chórami uczelni odśpiewana zostanie pieśń Gaudeamus Igitur. Kto miałby ochotę zobaczyć na żywo, to z pewnością ciekawe wydarzenie. To polecamy pojawić się na wrocławskim rynku w okolicach pomnika Aleksandra hrabiego Fredry około godziny 17:15. My dziś o rozpoczęciu roku akademickiego i o tym, co dzieje się na wrocławskich uczelniach, będziemy z pewnością jeszcze mówić w faktach RMF 24 Wrocław, ale zanim to warto odnotować już teraz jeden z sukcesów. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni świata według najnowszego rankingu Times Higher Education World University Rankings 2027. Wrocławska uczelnia zajęła miejsce w przedziale 451-500, co oznacza awans w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem. Wtedy to był przedział od 501 do 600 i najwyższą pozycję wśród polskich uczelni. W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowano 2297 uczelni z całego świata. Ranking ocenia m.in. liczbę publikacji, cytowań, jakość badań, środowisko badawcze, współpracę z przemysłem oraz umiędzynarodowienie. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu systematycznie poprawia wyniki w obszarze środowiska badawczego. Jego najmocniejszą stroną pozostaje jakość prowadzonych badań. Przykładem międzynarodowej współpracy jest projekt Raport HF o wartości 30 milionów euro, realizowany wspólnie z uczelniami z Berlina i Oxfordu. A więcej o sukcesach wrocławskiej uczelni przeczytacie na rmf24.pl. I na koniec naszego porannego spotkania wielki sukces opery wrocławskiej. Spektakl Frida zrealizowany na deskach wrocławskiej sceny został uznany za najlepsze przedstawienie jubileuszowej 20. edycji prestiżowych teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektorka opery, odebrała na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury aż 5 spośród 18 statuetek i jedno wyróżnienie.
1: Uznany został za najlepszy spektakl, a ten spektakl również otrzymał 3 inne statuetki, co jest dla nas bardzo ważne, bo za najlepszą choreografię, za najlepsze kostiumy i dla najlepszej tancerki nasza Karola Minardo otrzymała.
0: Dodajmy, że teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury przyznawane są od 2007 roku przez Mazowiecki Teatr Muzyczny. Konkurs obejmuje różne dziedziny teatru muzycznego, od opery i operetki przez musical po balet i inne formy taneczne, a nagrodzony spektakl Frida będzie wznowiony w Operze Wrocławskiej w kwietniu przyszłego roku. Tyle z mojej strony o poranku. Dobrego dnia i do usłyszenia w pierwszych faktach RMF 24 Wrocław o 9.30.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
4: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już w niedzielę po 18:00.
4: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
6: Po, polecam Państwu to. Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
9: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
10: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
3: Po reklamie.
2: Poranek w Radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, to jest pierwszy dzień października. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę o budżecie, tym domowym i tym państwowym. Doktor Sławomir Dudek z Rady Fiskalnej będzie razem z nami. Po ósmej Jacek Sasin. Na początek oczywiście fakty RMF FM. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. Jest siódma.
1: Brutalny rozbój i porwanie w Warszawie.
2: Trzech mężczyzn zatrzymanych w akcji kontrterroryści. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz RMF FM.
1: Potem ważne zmiany w amerykańskiej armii, które zapowiada amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth.
2: A czy polski rząd panuje nad finansami publicznymi?
1: O tym w rozmowie o siódmej w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Naszym gościem będzie przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek. Trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego rozboju z użyciem broni i porwanie mężczyzny zatrzymali stołeczni policjanci.
2: W akcji w Warszawie i powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
3: W jednym z garaży podziemnych na warszawskiej Woli do mężczyzny miało podejść dwóch napastników. Jeden przyłożył mu nóż do gardła, drugi broń palną do głowy. Domagali się pieniędzy, grożąc pozbawieniem życia. Następnie wciągnęli pokrzywdzonego do jego samochodu, którym odjechali do lasu. Wciąż go bili i grozili mu, tam zostawili go ze skrępowanymi rękoma i nogami. Wolskim policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych. W akcji z kontrterrorystami zatrzymali 25, 47 i 51-latka. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich natrafili na broń, którą wyrzucił na sąsiedni balkon. Dwóch zatrzymanych trafiło do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. Trzeci odpowie za utrudnianie śledztwa.
2: Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
1: Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu. Nadano je z Tyraspolu na terenie kontrolowanego przez Rosjan, Naddniestrza. Co o decyzji sądu w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości mówi Świat Polityki? Komentarze zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski.
4: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski może utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
5: Decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego jest zadziwiająca i mnie osobiście oburza.
4: Mówił Mirosław Suchoń z Unii Centrum. Politycy opozycji uważają natomiast, że dzięki decyzji sądu Romanowski będzie mógł liczyć na uczciwy proces.
6: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odbędzie się proces, mam nadzieję, przed obiektywnym i uczciwym sądem i zostanie wszystko wyjaśnione, więc ja tylko z tego powodu się cieszę.
4: Tak twierdzi były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk dodał, że jego zdaniem sąd podjął właściwą decyzję.
1: Amerykański sekretarz wojny odchudza amerykańską armię. Zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20%.
2: Ale zapowiada też odchudzanie w innym sensie. Żadne grubasy, osoby trans, brodacze, dziwacy i mięczaki nie będą tolerowani w armii USA. To wywołując za oceanem kontrowersję cytat z wystąpienia Pete'a Hegsetha w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
1: Jak mówiliśmy przed godziną, zapowiedział budowę nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy.
2: Jak mówił Hegseth, przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Szef Departamentu Wojny nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
1: Hegseth mówił też o powołaniu dowództwa do spraw wojny autonomicznej.
2: AutoWar.com. Ono odpowiadać ma za prowadzenie wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stać ma czterogwiazdkowy generał. Hegseth powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Jako motywację do utworzenia tego nowego dowództwa zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.
1: Usłyszeliśmy też o projekcie Meridian.
2: Celem tego projektu ma być zbadanie przyszłości sztuki wojennej. Wezmą w nim udział Elon Musk, był przewodniczący Izby Reprezentantów, Newt Gingrich i Palmer Luckey z Unreal Industries. Ta firma specjalizuje się w systemach autonomicznych, sztucznej inteligencji i robotyce dostarczanej Departamentowi Obrony USA.
1: To fakty w RMF FM. Odmowa przyjmowania opakowań, awarie urządzeń.
2: Śmieci, puszki, butelki porozrzucane przy recyklomatach. Tak wy podsumowujecie rok systemu kaucyjnego w Polsce.
1: Problemem wciąż są też kolejki.
7: Przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
2: Jak system działa u was?
1: Co powinno się zmienić po roku funkcjonowania?
2: Dajcie znać. Adres fakty@rmf.fm. A teraz...
8: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: I w informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salak, jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%. To myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
3: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
0: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nawet tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
3: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
0: A jeżeli jesteśmy powyżej celu inflacyjnego, to rozumiem, że należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych, tak niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią.
3: Tak, trzeba się spodziewać. Inne banki już to, centralne w innych krajach już to zaczęły robić.
0: I myśli pan, że to w listopadzie nastąpi cały ciąg podwyżek, tak?
3: Nie możemy się spóźnić i powtórzyć błędów wtedy, jak ta inflacja nam bardzo mocno wyskoczyła i stopy procentowe były zbyt późno podnoszone.
0: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Za chwilę o finansach, o naszym budżecie, o tym, jak wiele niebezpieczeństw czeka na polską gospodarkę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24. Panie doktorze, jak pan patrzy na dług publiczny, to pan sobie myśli, że Polsce grozi bankructwo, jeżeli w ogóle kraje mogą zbankrutować?
3: Znaczy, bankructwo takie klasyczne, że nie będziemy płacić za obligacje, nam nie grozi. Na pewno możemy mieć bardzo duże problemy w finansach publicznych. I dług to jest tak naprawdę wynik wysokiego deficytu. Mnie bardziej martwi tempo przyrostu długu i bardzo, bardzo wysoki deficyt finansów publicznych.
0: Czyli dziura w budżecie, mówiąc prosto.
3: No różnica dochody minus wydatki, to się nie spina, jest na minusie i to jest najwyższe w Unii Europejskiej deficyt.
0: Ale jak to spiąć, panie doktorze, skoro trzeba wydawać i na wydatki socjalne, które są duże, i na koszty związane z obronnością i z bezpieczeństwem?
3: No musimy to spiąć. No, mamy gorączkę, mamy deficyt. W zeszłym roku był 7,3%, drugi najwyższy w całej Unii Europejskiej. W tym roku rząd planuje, że to będzie 7,1% i to jest ostrożny szacunek i prawdopodobnie to będzie już najwyższy w całej Unii Europejskiej. Dotychczas byliśmy za Rumunią, a Rumunia już ma problemy. Rynki już wymusiły tam podwyżki podatków, cięcia wydatków. Większość jest niestabilna, rząd jest niepewny, bo rynki wymuszają dostosowanie. Mamy gorączkę 40 stopni. I planujemy
0: jeśli chodzi o budżety, tak? Jeśli chodzi o budżet.
3: O deficyt. To jest gorączka 40 stopni porównując do zdrowia i się okazuje, że planujemy ją utrzymywać przez 3 lata. Wiemy, jak to się kończy dla organizmu. Musimy zredukować deficyt.
0: To co musimy zrobić w takim razie? Gdzie ciąć, pańskim zdaniem?
3: Skąd się wziął ten deficyt? My w naszej opinii Rady Fiskalnej mówimy, skąd on się wziął. On zaczął to jest rezultat decyzji w polityce gospodarczej w ciągu ostatniej dekady. I w poprzedniej kadencji, i w tej. Obie ekipy dołożyły nam do tego deficytu. On wynika ze wzrostu wydatków. Od 2021 roku relacja wydatków do PKB, tych wydatków na wszystko, na policję, na szkoły, na wojsko, na transfery socjalne, emerytury, renty, na wszystko, co państwo, jakie usługi dostarcza, to ta relacja w relacji do PKB wzrosła o 7,3%.
0: Czyli nie stać nas na takie wydatki, mówiąc wprost.
3: Nie stać nas, bo mamy, tego może społeczeństwo nie wie, ja to mówię bardzo często, my pod względem łącznych wydatków państwa przegoniliśmy już Danię, kraj wysokiej jakości usług publicznych, Grecję, kraje naszego regionu jak Czechy, Słowacja, to już o 4 okrążenia, patrząc na stadion lekkoatletyczny, właśnie przegoniliśmy Niemcy, właśnie przegoniliśmy mityczną Szwecję, kraj dobrobytu społecznego. Jesteśmy na 6. miejscu pod względem wydatków, łącznych wydatków państwa, a z dochodami jesteśmy na szarym końcu. Dochody, wydatki wynoszą 51% PKB, a dochody 44%.
0: Panie doktorze, ale to jest wiedza dość powszechna, jeśli chodzi o środowisko ekonomistów, że za dużo wydajemy, za mało zarabiamy, ale nikt nie mówi, nikt z polityków nie mówi, zajmujących się gospodarką, gdzie ciąć. Czy dlatego, że się boi, czy dlatego, że nie wie, gdzie ciąć?
3: Boją się, bo politycy optymalizują swoje postępowanie. Pytanie, kto będzie ten pierwszy? Kto pierwszy powie, że musimy tutaj zacisnąć pasa, tu podnieść podatek, być może wprowadzić kryterium dochodowe? Bo tylko, że tą dyskusję musimy odbyć. My już jesteśmy w takim momencie, że dotykamy głową sufitu i to widać w strategii zarządzania długiem, którą właśnie rząd wczoraj pokazał.
0: I co pan czyta w tej strategii zarządzania długiem?
3: Rząd mówi, że nie przekroczy, jeżeli chodzi o dług, tych bezpieczników 60%
0: zapewnie,
3: w konstytucji.
0: Tak jest.
3: ale tam, jak ja czytam to jako ekonomista, no liczby mają, tam są liczby, tam są tabelki. Liczby mają tą niewygodną cechę, że mówią jak jest. I co mówią te liczby? No te liczby mówią, że żeby nie złamać konstytucji, reguł zapisanych w konstytucji, żeby nie złamać wiarygodności naszych finansów publicznych, musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych. Żeby powiedzieć obrazowo, co to jest 140 miliardów. I teraz nie ma odpowiedzi. Można to zrobić na dwa sposoby. I to trzeba zrobić w 29, w 2030. To jest pokazane w strategii. Ja tam widzę krew, pot i łzy i o tym trzeba rozmawiać. Musimy rozmawiać o tym, bo ten rachunek właśnie zapłata za ten wzrost wydatków w ostatnich latach tam jest pokazany. 140 miliardów złotych to jest ponad dwukrotność całego 800+. Gdybyśmy to chcieli zrobić na przykład... Czyli weźmy 800 plus, 13, 14 to jest dopiero 90 miliardów. Jakbyśmy to robili po stronie podatkowej, to VAT trzeba by było podwyższyć do 32%, a CIT do 44%. To są takie liczby.
0: Ale to z tego, co pan mówi, to podniesienie podatków jest nieuniknione, jeżeli mówimy o latach 29-30, tak?
3: Tak, jest nieuniknione. Mamy gorączkę 40 stopni i planujemy ją utrzymywać przez 3 lata. Organizm by tego nie wytrzymał. Tą gorączką jest deficyt 7,1. Nie ma pomysłu, jak go zredukować. Politycy nic nie chcą ani w lewo, ani w prawo, złapali się za ręce, stoją w klinczu i nie podejmują żadnych decyzji. Są dwa rozwiązania. Jeżeli jako społeczeństwo chcemy mieć wydatki na poziomie Szwecji, a już przegoniliśmy Szwecję, to musimy mieć szwedzkie podatki. Jeżeli nie godzimy się jako społeczeństwo i politycy też się w imieniu społeczeństwa nie podniosą podatków, to musimy zredukować wydatki. Innego wyjścia nie ma.
0: A jeżeli tego nie zrobimy, panie doktorze, to co się stanie wtedy?
3: No dług, po pierwsze mamy zapisy w Konstytucji i w ustawie o finansach publicznych, te progi. Mamy gorączkę, jeżeli ktoś chce stłuc termometr, to nie rozwiązuje problemu. I nawet jeżeli weźmiemy leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, to też nie rozwiązuje problemu. Musimy walczyć z przyczynami.
0: Mamy też rok wyborczy i nikt tego nie zrobi teraz w roku wyborczym i nikt nie będzie mówił Polakom, co mają zrobić, że mają zaciskać pasa. Pan sobie wie o tym doskonale.
3: Ale to trzeba będzie zrobić. Agencja ratingowa Moody's, która właśnie obniżyła nam rating, powiedziała, że jeżeli będziecie próbowali zbić termometr i nic nie robić, no to jest przesłanka do kolejnego obniżenia. To oznacza coraz dłuższe koszty obsługi długu. Dług nam, rząd pokazuje, że dług rośnie, ten taki już łącznie z tymi funduszami w BGK-u, bo wiemy, że my ten termometr to mamy trochę przekręcony, tak? 16% PKB długu na koniec 2030 roku będzie już w BGK-u. Teraz jest 10, czyli cały czas poszerzamy ten równoległy dług w równoległym budżecie i kończymy z rezultatem 76, zakładając tą redukcję deficytu, o której powiedziałem.
0: Ale co się stanie, panie doktorze, jeżeli rząd, ta władza następna nie będzie się przejmowała tymi prognozami, tymi czarnymi prognozami i zostawi to wszystko tak, jak jest? To?
3: Na końcu są rynki finansowe i one powiedziały już w Rumunii stop. I w pewnym momencie rynki powiedzą albo stop. To nie jest tak, że jeżeli możemy brać kredyt, to mamy brać ile Bozia da tego kredytu i się finansować. Musimy patrzeć, czy możemy to obsłużyć.
0: Przestaną nam udzielać kredytów, mówiąc wprost.
3: Odsetki, tak? koszty obsługi długu według prognozy rządu w 2023 mają wynieść 3,6% PKB.
0: W 2030.
3: 3,6. Grecja dzisiaj płaci przy długu 140%. My na razie dług mamy 65, a ma być 76. Grecja płaci łącznie w budżecie za odsetki 3,1. Każda rodzina wkrótce, miesięcznie będzie płacić 1500 zł odsetek w budżecie.
0: To są wielkie cyfry, to są wielkie agencje ratingowe. A jak Kowalski może odczuć to, że przekroczymy te wszystkie możliwe granice ekonomiczne?
3: Kowalski już czuje. Ta dyskusja w kwestii progu podatkowego, tak? Był pewien protest społeczny, nie wiem, nauczyciele, urzędnicy zgłaszali problem, że w grudniu, w listopadzie wpadają w stawkę 32.
0: No i Ministerstwo Finansów proponuje swoją wizję, zapłacą za to przedsiębiorcy i wielkie firmy.
3: I tu jest koszt.
9: Czyli już rząd pokazuje, że nie jest tak łatwo z finansami publicznymi, bo musimy podjąć bardzo niepopularną decyzję i podnieść dużym firmom CIT do 22 i podnieść tym tak zwanym ryczałtowcom, zwiększyć ten limit, że więcej osób będzie płacić ten ryczałtowy PIT więcej. To już jest bardzo niepopularna decyzja.
0: I takich niepopularnych decyzji będzie więcej?
9: Będzie więcej. Rachunek, znaczy zresztą w strategii zarządzania długiem rząd pokazał, że musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych, z czego 120 w 2 lata. To są ogromne sumy i my musimy rozmawiać o tym, co ta liczba oznacza i odbyć tą debatę uczciwą. To jest proste, być może obywatel zrozumie. Czy nie możemy mieć szwedzkich wydatków i płacąc irlandzkie podatki. To jest bardzo proste. To nie da się tego utrzymać w długim okresie. Dług to jest wynik, to jest skomplikowana liczba w miliardach. Przeciętny Szwed, żeby mieć szwedzkie wysokie wydatki, płaci VAT 25, my płacimy 23. Przeciętny Szwed płaci PIT 50%, już był protest społeczny przy 32, no jak dodamy składkę, to 41. Takie są realia.
0: Ale panie doktorze, pan słyszał i wypowiedzi prezydenta, ale też wypowiedzi ze strony rządu. Prezydent mówi, że nie podpisze żadnej ustawy, która by podnosiła podatki. W tej chwili też widzi, minister finansów zapowiada, że trzeba przeznaczyć duże pieniądze i na wydatki socjalne i jednocześnie na armię. W związku z tym nie ma tutaj takiego myślenia, że trzeba o zaciskaniu pasa.
9: No niestety to jest polityka, ale jeżeli nie podnosimy podatków, no to musimy proponować jakieś obniżki wydatków. Za stan finansów publicznych odpowiada cała scena publiczna. Widzimy, że prezydent może zawetować ważne decyzje w zakresie dochodów, no ale jeżeli nie można się jednocześnie martwić o dług i stan finansów publicznych, i blokować działania, które redukują, mimo że się można się z nimi nie zgadzać, ale jeżeli nie podatki, no to wydatki. To teraz zaproponujmy, które wydatki chcemy obciąć.
0: Pan patrzy na program CPN, pan patrzy na program PKN, chociażby na propozycję prezydenta, na propozycję rządu, która jest korzystniejsza dla naszych finansów?
9: Znaczy, obie są niekorzystne. Ta druga propozycja jest dosyć bardzo niejasna.
0: Mówi pan o PKN-ie, tak?
9: Tak, że tam nie ma dużo szczegółów, trudno mi jej ocenić. Jeżeli chodzi o CPN, on niczego nie rozwiązuje, dokłada nam, powiększa nam deficyt i nie rozwiązuje problemów. Pierwszy CPN kosztował 5 miliardów złotych. Za 5 miliardów złotych moglibyśmy sobie kupić 10 samolotów najnowocześniejszych F-35, a ceny, proszę zobaczyć, nic nie rozwiązało. Plus ten instrument jest źle zaadresowany. Kto najbardziej korzysta na CPN? Ktoś, kto ma Porsche, SUV-a, który pali 30 litrów.
0: Ale ci, którzy mają firmy transportowe, korzystają.
9: No właśnie z VAT-u nie korzystają, bo VAT jest neutralnym podatkiem. Tam jest niewiele dla firm. W ogóle był CPN 2, był powroty z wakacji. Naprawdę? To gdzie tu były firmy? Chodzi o to, że taki przeciętny Kowalski w ramach CPN-u na jednym tankowaniu zarabia 40-50 zł, a ktoś, kto zarabia milion albo więcej i jest na ryczałcie i być może to jest ten lekarz, nie chcę uderzać w lekarzy, to on jeździ bardzo dużo, bo musi do tych szpitali po całej Polsce, on 500 dostaje od rządu. No, jaka jest logika w tym? A firma transportowa dostaje niewiele, bo z VAT-u nie korzysta. My za chwilę będzie problem taki, że braknie tych paliw i tego diesla, szczególnie na stacjach benzynowych, bo teraz wszyscy walczą o diesla w całej Europie, na całym świecie, a my stosujemy taki instrument, który znowu jest rozrzucaniem na lewo i prawo. Jeżeli chcemy pomóc, to pomóżmy tym, którzy rzeczywiście mają problem i cierpią ubóstwo w związku jakieś ubóstwo paliwowe, energetyczne.
0: To jak to zrobić w takim razie? To nie robić takiego programu w formie dopłat z budżetu?
9: Znaczy, to jest szeroki problem, jest szeroko adresowany, nie rozwiązuje problemu, w zasadzie nie zachęca do oszczędzania paliwa. No jeżeli brakuje diesla i paliwa na całym świecie, zabraknie dla firm transportowych, to powinniśmy wprowadzać po pierwsze instrumenty, które zachęcają do tego mniejszego jeżdżenia, a nie do częstszego jeżdżenia, a jeżeli pomagać, to osobom, które rzeczywiście cierpią ubóstwo, a nie na lewo i prawo redukować cenę, która redukuje cenę osobom, które nie potrzebują tej pomocy.
0: I jeżeli te wysokie ceny paliw się utrzymają jeszcze powiedzmy 2 miesiące, a nic na to nie wskazuje, żeby coś się zmieniło na Bliskim Wschodzie, to się odbije na naszych portfelach, będzie wyższa inflacja, o ile wyższa?
9: Znaczy, trudno powiedzieć, bo to jest bardzo złożona sytuacja. To jest po pierwsze paliwa, ale wiemy, że też ta sytuacja w tamtym regionie może wpłynąć na ceny nawozów, na ceny azotu, wpływa na kraje azjatyckie.
2: Kwestia gazu chociażby.
9: No bo te paliwa były dostarczane do krajów przez tą zatokę, może nawet nie do Europy, tylko do Azji, ale Azja z kolei to są łańcuchy dostaw. Chiny sobie poradzą, ale inne kraje jak Indie, tam w regionie, ale one z kolei dostarczają jakieś inne towary do Europy. To jest tak bardzo złożony mechanizm, że trudno przewidzieć, ale największe banki centralne na świecie, które mają tęgie głowy i ekonomistów też z tęgimi głowami, oni już zaczęli podwyższać stopy procentowe i widzą, że są zagrożenia. No, do kilkunastu stop.
2: Ale to myśli pan, że na takim poziomie, z jakim mieliśmy w 2022 do czynienia, czy na przykład wzrośnie nam bezrobocie, pańskim zdaniem, czy możemy oczekiwać jakiegoś, czegoś w rodzaju kryzysu, nie tylko kryzysu paliwowego, ale kryzysu ekonomicznego?
9: Nie, no to nie jest ta skala. Mówię, tam dotyczyło też gazu, tutaj mówimy tylko o paliwach. Trzeba reagować szybciej.
2: Jesteśmy lepiej przygotowani niż powiedzmy w tym 2022?
9: No czyli w tym sensie jesteśmy lepiej, że już przeżyliśmy taki kryzys energetyczny, ale ta skala jest inna. Tam była rzeczywiście bardzo dużo większa skala i pamiętajmy, żaden rząd na świecie, ani polski, żaden ośrodek władzy, ani prezydent, ani rząd nie mają wpływu na ceny ropy na świecie.
2: Czy...
9: Nie zwalczymy tego. Ten nurt rzeki jest za silny i musimy też patrzeć na budżet i na inne usługi publiczne.
2: Panie doktorze, czy na te uwagi Rady Fiskalnej, które były do budżetu, które były do finansów publicznych, w ogóle jakoś zareagowało Ministerstwo Finansów, oprócz tej krótkiej takiej zdawkowej notatki?
9: Znaczy, tamtego komunikatu nie będę komentował. To jest niefortunna instytucjonalnie informacja, niespełniająca wymogów ustawy. Ustawa o Radzie Fiskalnej zakłada, że minister finansów może się nie zgadzać z rekomendacjami Rady. W ustawie jest wpisany mechanizm zastosuj lub wyjaśnij. To jest taki mechanizm, że jeżeli Rada Fiskalna coś rekomenduje, to minister finansów stosuje tą rekomendację, a jeżeli nie stosuje, to przedstawia merytoryczne, głębokie wyjaśnienia dlaczego. I ten mechanizm funkcjonuje we wszystkich radach fiskalnych w Unii Europejskiej.

0: rekomendacji zostało uwzględnione.
1: A spotkał się pan w ogóle z ministrem finansów?
0: Rozmawiam z ministrem finansów, spotykam, umawiamy się też na spotkanie. Teraz minister pojechał na G20. Są te, można powiedzieć, pewne takie techniczne tarcia w urzędzie. Próbujemy je rozwiązać. Trochę iskrzy, ale ja z ministrem finansów rozmawiam i chcemy... I na pewno będziemy rozmawiać i przekazywać te rekomendacje. No, wolałbym, żeby z tych 14 rekomendacji któraś była uwzględniona. Czekamy na wyjaśnienia merytoryczne i będziemy rozmawiać i będziemy, my jako Rada będziemy ostrzegać. Będziemy patrzeć nie tylko na jeden rok budżetowy, bo właśnie problemy fiskalne i ten rachunek do zapłaty jest w 29 i w 30 roku i musimy o tym rozmawiać, bo to są poważne kwoty, które dotkną społeczeństwa. A jeżeli ktoś chce zbić termometr, to też będą koszty. Agencja Moody's powiedziała, że gmeranie w regułach długu tych zapisanych w Konstytucji czy w ustawie o finansach publicznych to jest negatywna przesłanka dla ratingu.
1: Panie doktorze, jeszcze pana chciałem zapytać o sytuację w zarządzie Banku Centralnego. W listopadzie może tak być, że nie będzie konstytucyjnego składu do tego, żeby podejmować decyzje. To jest problem dla gospodarki?
0: No tak, są pewne instytucje, które powinny działać. Jeżeli są te problemy, musimy je rozwiązywać. Ja mogę powiedzieć ze swojego podwórka. My jako Rada Fiskalna mamy w ustawie zapisanych 7 członków. Jednego nie mamy, bo dwóch kandydatów wskazanych przez prezydenta w procedurze sejmowej, przez Sejm tam wskazany był jedna osoba, ale w Senacie została odrzucona, ale możemy działać. Mam kworum Rady Fiskalnej, to są 4 osoby. No i gdyby doszło do sytuacji, że na przykład nie byliby powoływani i byłoby nas 3, nie moglibyśmy podejmować decyzji. Także jako szef niezależnego organu Rady Fiskalnej uważam, że musimy pilnować i naprawdę dogadywać się w pewnych kwestiach i też warto, że ten organ zarządu Narodowego Banku Polskiego, jeżeli jest ryzyko, żeby on przestanie działać, To trzeba to pilnować i uzupełnić. I ja też mówię, też czekam, my jako Rada czekamy na kandydata wskazanego przez prezydenta. Bardzo dobrze, jakbyśmy byli... Czasy są trudne, finanse są na zakręcie. Dobrze by było, żeby było nas 7.
1: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Czas na fakt o 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski.
1: Co dalej z inflacją?
2: Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025.
1: Co przed nami? Między innymi o to Piotr Salek pytał Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej.
0: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%, to myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
3: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
0: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nawet tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
3: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
2: Cała rozmowa ze Sławomirem Dudkiem jest na rmf24.pl. Za chwilę fakty ekonomiczne, ale wcześniej aktualne informacje dla kierowców. Korek na katowickim odcinku autostrada 4. Zator jest na trasie numer 86.
1: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry. Marcinie, co się tam stało?
4: Na autostradzie tu w Katowicach na wysokości komendy policji na pasach do Wrocławia jest kolizja. Jak widziałem, uszkodzone są tam dwa samochody, osobowy i dostawczy. Do stłuczki doszło na skrajnym lewym pasie i wszystkie cztery autostradowe pasy są teraz zakorkowane, a ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86, tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86, natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
2: Jeszcze aktualna Warszawa. Cztery samochody osobowe zderzyły się na S8 między węzłami Modlińska Wisłostrada.
1: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
6: Witam, dzień dobry. Państwowe serwisy internetowe dla przedsiębiorców zaliczyły twarde zderzenie z rzeczywistością. 7,5 godziny temu, czyli o północy, osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na założenie skrzynki w systemie e-doręczenia, bo od teraz to nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami. No i jak to u nas, wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie. Albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję. Będziemy dzisiaj pytać, kto za to odpowie. Zdążył natomiast Główny Urząd Statystyczny, zdążył podać dane o inflacji, chociaż lepiej chyba, gdyby tych danych nie podawał, no bo właśnie, okazało się, że tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło we wrześniu z 3,4% do równych 4%. Głównym powodem wzrostu inflacji są oczywiście bardzo drogie paliwa, ale widać też, że żywność przestała tanieć, no i teraz to też uderzy nas po kieszeni.
7: Widzieliśmy, że żywność za chwilę odwróci się z tego trendu spadkowego, chociażby przez koniec sezonu warzywno-owocowego w Polsce i konieczność wprowadzania warzyw, owoców z zagranicy, poprzez to, że ceny na przykład głównych produktów spożywczych na świecie już rosną.
6: Mówi ekonomista Lewiatana Mariusz Zielonka, a ceny produktów spożywczych z zagranicy rosną, bo przez drogie paliwa transport jest droższy, a przez drogie waluty generalnie wszystko jest droższe. A skoro sprawdziliśmy i wywołaliśmy te waluty, to zerknijmy, ile teraz kosztują. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut, godzina 8, Radio RMF 24, nasz poranny program. No, proszę pana, tak się gra w piłkę nożną. Patryk Serwański, redakcja sportowa, dzień razem dobry. Ze mną, prawda? No, kadra oczywiście. Do 21 lat, imponuje w eliminacjach do Mistrzostw Europy. 9 meczów, 9 zwycięstw, pokonana Szwecja w Katowicach, 3-0. I do tego jeszcze nawet nie wiadomo, że będzie awans, prawda? Cały czas.
1: Tak, cały czas tego nie wiemy.
0: Co to za eliminacje są, Patryk? Kto to ustawiał w ogóle?
1: Tak, trudne to, no ale to przede wszystkim dlatego, że tych drużyn na tym młodzieżowym Euro jest mniej, tylko zwycięzcy grup wywalczą bezpośredni awans i najlepsza drużyna z drugich miejsc, pozostałe drużyny z drugich miejsc będą grały w barażach. Wczoraj 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka, czyli tego piłkarza, 19-latka zaledwie. On debiutował dopiero w tej kadrze Brzęczka. Wcześniej grał w tych, no, kategoriach bardziej bliższych swojego wieku. Teraz jest piłkarzem Red Bull Salzburg i wczoraj naprawdę grał fantastycznie. Do tego jeden gol jeszcze napastnika Korony Kielce. Bardzo dobry mecz, kontrola, świetna gra w obronie. No dość powiedzieć, że reprezentacja Jerzego Brzęczka w tych 9 zwycięskich meczach straciła tylko 2 gole jak na razie w eliminacjach.
0: Kto tam gra, posłuchaj, w takim razie?
1: Wiesz co, ważniejsze jest, kto nie gra, bo to jest pytanie. Ilu piłkarzy, których mógłby mieć Brzęczek, nie miał podczas tego meczu, a mimo to drużyna dalej grała w takim swoim stylu, pokazała takie swoje DNA. Potulski, Mońka, Reguła, Urbański, Pietuszewski, to są piłkarze, którzy są na zgrupowaniu kadry seniorów. Wiktor Nowak, kolejny taki przykład. Do tego Faberski i Kozubal, dwaj też istotni piłkarze środka pola, obecnie leczą kontuzję. Tych wszystkich piłkarzy nie miał Brzęczek, musiał dokoptować innych, a przecież no to jest tylko reprezentacja do lat 21, to nie możesz sobie tak wybierać z bardzo szerokiego grona, a Brzęczek pokazuje, że można to robić, że można tego szukać i że ci piłkarze chcą grać do przodu, że są odważni, kreatywni.
0: Ale to jest optymistyczna wiadomość, bo to znaczy, że idzie młode w polskiej kadrze i ta młodość wejdzie z przytupem do tej kadry dorosłej, a może już, jak mówił klasyk, trzeba zmienić szyld i jechać dalej.
1: Niektórzy już w niej zadebiutowali, są, tak jak mówię, na tym zgrupowaniu reprezentacji. Bartosz Mazurek wydaje się kolejnym takim mocnym kandydatem do tego, żeby zrobić ten przeskok, ale też nie oszukujmy się, w tej drużynie u Jerzego Brzęczka są tacy, którzy pewnie ostatecznie kariery nie zrobią, no bo tak to po prostu, tak to pokazuje statystyka. Natomiast mówiłeś o tym, że nie jesteśmy pewni awansu.
0: Tak.
1: Mamy 9 zwycięstw w 9 meczach, jeszcze jedno spotkanie w poniedziałek z Włochami na wyjeździe. Włosi z nami przegrali w Szczecinie 1-2 w pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami. Mogą nas jeszcze dogonić, bo to była jedyna strata punktów przez reprezentację Italii, więc teoretycznie Włosi mogą nas jeszcze w tabeli prześcignąć i zepchnąć nas na drugie miejsce. Natomiast w tej tabeli drużyn z drugich miejsc istnieje jeszcze scenariusz, w którym z tego najlepszego miejsca spycha nas Grecja, więc jest jeszcze cień szansy, że jeżeli przegramy jeden mecz w tych eliminacjach z Włochami, no to możemy mieć konieczność grania w barażach, mimo że tak dobrze nam na razie idzie. Ale póki co rozdajemy karty, w poniedziałek mecz z Italią na wyjeździe, remis da nam na pewno już awans na te Euro. Ale rzeczywiście zwariowane eliminacje.
0: Zwariowane. To jeszcze chwilkę o tym, co się dzieje w dorosłej piłce. Cristiano Ronaldo opuszcza zgrupowanie portugalskiej kadry. Obraził się?
1: Obraził się, tak. No, doszło do konfliktu. To nie pierwszy zresztą konflikt pomiędzy poszczególnymi selekcjonerami reprezentacji Portugalii a Cristiano Ronaldo. Chodzi o taką sytuację z ostatniego meczu Portugalii z Norwegią, gdzie Jorge Jesus zaprosił na rozgrzewkę Cristiano Ronaldo. Ten się bardzo długo rozgrzewał, ostatecznie na boisko nie wszedł. No i to już spowodowało poważny zgrzyt. Wczoraj konferencja prasowa przed kolejnym meczem Portugalczyków z Danią. Cristiano Ronaldo był w tym czasie na stadionie, no bo zaraz miał się rozpocząć oficjalny trening. No i padają takie sformułowania, że jakby Jorge Jesus zbagatelizował tę sytuację z Ronaldo. Te słowa Ronaldo się nie spodobały, te słowa trenera nie spodobały się piłkarzowi. Do tego padła informacja, że w pierwszym składzie w meczu z Danią też nie zagra Cristiano Ronaldo, tylko Gonzalo Ramos. No i to wszystko spowodowało, że Cristiano Ronaldo zapakował swoje rzeczy, pojechał do hotelu, później podobno zmienił hotel, żeby przypadkiem nikt go już nie znalazł w tej Kopenhadze, w tym miejscu, gdzie reprezentacja razem nocowała. Wezwał swój prywatny samolot i w ten sposób opuścił zgrupowanie. No grozi mu kara finansowa, to jakieś śmieszne pieniądze, biorąc pod uwagę zarobki zawodowych piłkarzy, ale też zawieszenie w reprezentacji, jest taka możliwość. No i pytanie, czy on w ogóle do tej reprezentacji jeszcze wróci. Opublikował na Instagramie taką informację, że powie wszystkim Portugalczykom, dlaczego tak się stało, ale na razie nie. Na razie trzyma kciuki za kolegów z reprezentacji, więc postąpił, powiedzmy, mało egoistycznie. Na razie piłka najważniejsza, ale pewnie ta bomba niedługo wybuchnie.
0: Prywatny samolot Patryka Serwańskiego już też czeka. Niestety, Patryk, muszę się z tobą pożegnać. Muszę się z tobą pożegnać w Radiu RMF 24. Fakty sportowe, najbliższe wydanie o godzinie 8:30. Pięknie dziękujemy.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, radio RMF 24. Nasi chłopcy wracają do domu. No, nie nasi oczywiście, tylko chodzi o amerykańskich chłopców. Przekładając to na język informacji agencyjnych. Administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Takie informacje przekazuje już oficjalnie sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych. Pete Hegseth podczas orędzia o stanie sił zbrojnych ogłosił wprowadzenie 6 nowych inicjatyw. No i między innymi budowy nowych pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy. Zwiększamy liczebność naszych sił połączonych o dziesiątki tysięcy wojskowych, no i kierujemy uwagę tam, gdzie powinna ona być, czyli na obronę naszej ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym zwalczaniu potencjału każdego globalnego zagrożenia. Aby wesprzeć naszych żołnierzy po ich powrocie do kraju, nie będziemy jedynie ich przenosić do starych, przestarzałych obiektów. Nie, zbudujemy dla nich od podstaw nowe, wspaniałe bazy. Tak mówi Pete Hegseth. Nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej tego powrotu żołnierzy, lecz przypomnę, że ona pada w ważnym momencie, bo pada w trakcie przeglądu sił amerykańskich w Europie, a to ma z kolei skutkować redukcją sił wojsk amerykańskich na starym kontynencie. Wczoraj także ostatnie amerykańskie wojska wycofały się z Iraku, a główne ogłoszenie Hegsetha dotyczyło zapowiedzi utworzenia nowego dowództwa do spraw wojny autonomicznej w strukturze wojska, poświęconego prowadzeniu wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
8: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
7: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Co robisz w weekend?
11: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
10: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
11: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
10: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
11: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
10: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
12: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.
0: Do faktów zostało nam 5 minut z kawałeczkiem, oczywiście. A po faktach? Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Jacek Sasin. Na pewno pojawią się pytania o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. W faktach będzie między innymi o tym, kto będzie bronił naszego nieba, oprócz oczywiście polskich pilotów. Za 5 minut godzina 8 radio RMF 24, poranny program.

0: Zbliża się godzina 8, to jest zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Jacek Sasin.
1: €115 milionów zablokowane przez Pfizera.
2: To środki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
1: A powodem spór o nieodebrane przez nas szczepionki na COVID-19.
2: Szwedzkie Gripeny będą wspierać ochronę polskiego nieba przez najbliższe 2 miesiące.
1: A czy Polacy mogą liczyć na niższe ceny paliw?
2: Czy dostęp do broni jest nam potrzebny?
1: O tym między innymi w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem jest poseł PiS Jacek Sasin. Już teraz zapraszamy. €115 milionów, czyli prawie €500 milionów nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko od początku lipca. Powodem jest zajęcie środków na wniosek firmy Pfizer, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To pieniądze, które trafiają na konto brukselskiej organizacji Eurocontrol, której linie lotnicze płacą za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. 15 października w Brukseli ma dojść do kolejnej rozprawy, podczas której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie wnioskować o odblokowanie pieniędzy zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19.
1: A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach. Kasiu, jakie strona polska szykuje argumenty?
3: Rozmawiałam z prezes PAŻP Magdaleną Jaworską-Maćkowiak, która powiedziała mi, że strona polska będzie argumentować, że blokada pieniędzy uderza w stabilność finansową agencji i może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, szczególnie podczas wojny za wschodnią granicą. Drugi ważny argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia. Ma on chronić pieniądze należne europejskim agencjom kontroli ruchu lotniczego właśnie przed zajęciem. Co ważne, w podobnej sprawie rumuńskiej belgijski sąd już uwzględnił znaczenie tego protokołu.
1: Szwedzka telewizja SVT mówi o Polsce i szwedzkich myśliwcach Gripen.
4: One
1: od października wspierają ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce.
2: Chodzi o powtarzające się przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazał wczoraj rząd Szwecji.
1: Minister obrony Paul Jonsson podkreśla, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Jonssona myśliwce stacjonować mają głównie w Szwecji, a w Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja realizowana jest z bazy lotniczej w regionie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji, potrwa 2 miesiące.
2: W tym okresie piloci podlegać będą Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.
5: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
1: Oddajemy zatem głos Tomaszowi Terlikowskiemu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Witam panie ministrze, witam. Panie premierze,
7: witam
6: panie pośle.
7: Witam
6: panie pośle,
7: państwa.
6: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
7: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
6: Ten sędzia, się nie
7: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
6: To słowo minister Żurka, rzeczywiście.
7: To pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
6: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
7: Tak, zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas Dibuła, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie. Wiemy, jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśpierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak czwartym razem trafiono właściwego.
6: I sobie teraz będzie tak samo?
7: Tak, spodziewam się.
6: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski?
7: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, który jest poddawany bez sądu, bez wykazania
6: winy. Na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
7: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
6: To jeszcze pytanie o ceny paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
7: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili.
6: Powyżej
7: 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
6: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
7: Możemy.
6: Cały czas słyszymy o tym.
7: Możemy.
6: Ale no to dlaczego się nie
7: dlatego,
6: dogadujecie?
7: Że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
6: Donald
7: powiedzieliśmy...
6: Donald Tusk nie chce, mówi, podpisujcie.
7: My powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który no powinny dobrze, trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
6: Premier też tego nie chce, pana zdaniem.
7: No, dlatego tego nie chce,
6: bo
7: ponieważ...
6: Mówi, że to wy nie chcecie.
7: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
6: Ponieważ za chwilę będzie wyższa inflacja, wyższe
7: rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych
6: panie
7: cenach
6: pośle,
7: jest wyższa.
6: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę, pójdzie inflacja, wybory są za rok.
7: Panie redaktorze,
6: i to nie służy temu
7: mamy
6: rządowi.
7: Katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im, wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
6: panie
7: tym
6: pośle,
7: VAT wyższy.
6: Jest pan doświadczonym politykiem. Pan ma,
7: wiem, co mówię.
6: Ma świadomość,
7: wiem,
6: że w ciągu roku
7: powiem panu więcej.
6: Polacy będą płakać,
7: powiem panu więcej.
6: Krzyczeć,
7: wie pan ile zarobił, wie pan ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa? Prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim
6: panie
7: roku 2700.
6: Oczywiście
7: 2700,
6: wie, że nie
7: 17
6: tylko pieniądze
7: miliardów.
6: Się w polityce liczą,
7: ale bez pieniędzy,
6: liczą się także wyniki
7: panie
6: wyborcze za rok.
7: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
6: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
7: odebrane.
6: I pan
7: odebrane. W to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
6: To chodzi o to, co ja wierzę, co do tej pory nie zabrali.
7: Nie zabrali.
6: Panie pośle,
7: nie zabrali.
6: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
7: Panie redaktorze,
6: uczciwie
7: na
6: trzeba
7: razie,
6: powiedzieć,
7: na razie,
6: że nie zabrała.
7: Na razie nie zabrała. Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać. Jeśli
6: jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie. No jak jest ruina,
7: panie redaktorze, my
6: no to
7: pokazaliśmy,
6: wy też
7: my pokazaliśmy panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
6: Premierem
7: naprawiać.
6: Był Mateusz Morawiecki,
7: nie, panie redaktorze,
6: a teraz go nie,
7: nie
6: ma.
7: Panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu. Premierem była Beata Szydło, a minister finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaję
6: czyli
7: również Mateusza.
6: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w
7: chociaż
6: uzdrowieniu.
7: Również oddaję.
6: Twardo mówiliście,
7: oddaję,
6: że to jest jego ogromna umiejętność.
7: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
6: A Jarosław Kaczyński nie mówił o
7: panie,
6: zasługach
7: panie
6: Mateusza
7: redaktorze, ja też tu o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował.
6: A teraz kto to będzie
7: natomiast
6: robił?
7: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypomnę.
6: Panie ministrze, i panie
7: teraz,
6: pośle, kto teraz będzie ministrem
7: cała
6: finansów,
7: ekipa,
6: jeśli wygracie
7: cała
6: wybory?
7: Ekipa fachowców, panie redaktorze, nie, w najbliższą sobotę, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji
6: pośle,
7: z tej
6: Daniel
7: konferencji.
6: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
7: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
6: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
7: Panie doktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
6: Daniel Obajtek może nim być?
7: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie doktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
6: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
7: Nie
6: żałuje pan żadnej straty?
7: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
6: Rozmawiacie? Wczoraj Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
7: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
6: Pan też rozmawia?
7: Nie.
6: Pan nie uczestniczy
7: w tym? Ja akurat się tym nie zajmuję.
6: I kto może wrócić w najbliższym czasie, kiedy to się stanie?
7: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no, nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
6: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarża, głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody pod nogi PiS-owi.
7: Bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona. Ja mam dużą pamięć historyczną, polityczną taką. Pamiętam rok 93.
6: Pan nie przyczynił się do tego, że się podzielił PiS?
7: Nie przyczyniłem się, panie redaktorze, do tego. Ani to nie Prawo i Sprawiedliwość się do tego przyczyniło. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość od początku apeluje o to, żeby działać w jedności. A jeśli chodzi o to, co
6: Rozwój
7: pan w tej
6: Plus
7: chwili...
6: mówi, że zostali wypchnięci także przez
7: Szanowny
6: pana.
7: Szanowny panie redaktorze, no ja proszę mi wybaczyć, nie będę się do tego odnosił, ponieważ nie chcę generować tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji publicznych z naszymi byłymi kolegami. Wystarczy, że oni to robią. Natomiast ja powiem tak, obserwowałem ten cały proces bardzo z bliska i tyle, ile pan prezes Jarosław Kaczyński zrobił w tej sprawie, żeby zachować jedność Prawa i Sprawiedliwości, na ile ustępstw poszedł, na ile kompromisów, które w każdym normalnej sytuacji w ogóle nie powinny mieć miejsca, to naprawdę to nie wskazuje na to, że to po stronie Prawa i Sprawiedliwości była to jakakolwiek wina.
6: Tu postawimy kropkę, pożegnamy się z służbami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest poseł Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Panie ministrze, panie pośle, no, przedstawia pan taką wizję, w której za wszystko odpowiada Mateusz Morawiecki. W PiS-ie same owieczki, nikt ich nie chciał wypchnąć, nikt nie chciał pozbawić Mateusza Morawieckiego wpływu, tylko on sam wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu i wbrew tej wielkiej, miłosiernej polityce odszedł i jeszcze pociągnął ze sobą ludzi.
7: Ale panie doktorze, naprawdę jest tyle problemów w Polsce, a pan proponuje dyskusję o Mateuszu Morawieckim.
6: Nie, proponuję dyskusję o tym, czy prawica rzuca wam kłody
7: pod nogą. Własną drogą, jego wybór, jego odpowiedzialność. Nie chcę tego tutaj publicznie oceniać, choć swoją ocenę mam. Natomiast oczywiście lepiej by było, żeby prawica była w tych wyborach
6: z Konfederacją
7: zjednoczona.
6: Razem?
7: Tak, razem z Konfederacją.
6: Jedna szczególnie, lista, szczególnie, nie tylko senacka?
7: Panie doktorze, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie słyszymy zapowiedzi, że będzie jeden blok wyborczy przez całej koalicji 13 grudnia. Mówi o tym otwarcie na przykład Włodzimierz Czarzasty, że takie porozumienie zostanie zawarte. Z tego, co słyszę, również PSL jest gotowy na takie rozwiązanie wspólnej listy wyborczej.
6: No, PSL to jest specjalnie nie ma wyjścia.
7: No więc właśnie, z Koalicją Obywatelską. W związku z powyższym, no, my nie możemy być na to ślepi. Powinniśmy na to odpowiedzieć własnym blokiem wyborczym.
6: Panie pośle, ale rozmawiacie o tym?
7: I jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
6: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
7: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają, a dzisiaj jakby mogę powiedzieć...
6: Nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
7: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób. My jesteśmy na to gotowi, deklaruję to. Będą również składane bardzo konkretne deklaracje i propozycje przez naszego lidera w tym zakresie. To
6: Panie
7: mogę, mogę zapowiedzieć.
6: Wobec kogo?
7: Wobec partii szeroko pojętej prawicy.
6: Korona Polska również?
7: Panie doktorze, wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie widzimy żadnej możliwości współpracy z tym ugrupowaniem, które jest ugrupowaniem szkodzącym polskiemu interesowi.
6: Czyli Konfederacja
7: narodowemu,
6: i Rozwój
7: więc,
6: Plus.
7: To wykluczamy.
6: Konfederacja i Rozwój Plus.
7: Tak, jesteśmy oczywiście gotowi tutaj do tego, żeby takie rozmowy toczyć.
6: Ma pan pozwolenie na broń?
7: Nie, nie mam pozwolenia na broń. Nigdy się nie starałem. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie,
6: nie,
7: czy bym chciał mieć.
6: Jakiejś
7: szczególnej potrzeby wewnętrznej tutaj ja akurat osobiście nie czuję. Natomiast tak, to jest potrzebna i ważna dyskusja. Polska jest krajem w bardzo specyficznej sytuacji, gdzie ważne byłoby, żeby jakaś większa część społeczeństwa miała obeznanie z bronią, bo dzisiaj chociażby doświadczenia wojny na Ukrainie
6: pan się
7: pokazują,
6: że... Większa część miała, pan nie ma.
7: No panie to, że ja nie mam, ale jeśli będzie taka możliwość, nie spełniam dzisiaj żadnych kryteriów, które by pozwalały mi wystąpić o pozwolenie na broń, jeśli by te przepisy się zmieniły, to bym się wtedy nad tym zastanowił.
6: Powinny się zmienić? Co się powinno wydarzyć? Bo cały czas mówicie, otwieramy dyskusję. Co to
7: otwieramy
6: znaczy?
7: Dyskusję, no jak otwieramy dyskusję, no to nie chcę jakby mówić, przesądzać o finale tej dyskusji.
6: Ale
7: ja tylko,
6: macie jakieś
7: ja dostrzegam
6: stanowisko.
7: Tylko, tak, mamy takie stanowisko, że dzisiaj pożądanym było byłoby poszerzenie, likwidacja barier pewnych niepotrzebnych i poszerzenie możliwości dostępu do broni dla obywateli.
6: Ale jak szeroko to powinno być otwarte?
7: To jest do dyskusji właśnie. I teraz Polska jest krajem, panie doktorze, który ma albo najniższy, albo jeden z najniższych współczynników posiadania broni przez dorosłych mieszkańców.
6: Pan wie o tym, że to jest około także definicja kwestii broni.
7: Nie.
6: Są kraje, gdzie wiatrówki są bronią, są kraje, gdzie czarnoprochowa jest bronią.
7: Panie redaktorze, zaledwie około 1% dorosłych obywateli w Polsce ma pozwolenie na broń. To nie jest tutaj kategoria powinno, prawda? Znaczy to, bo to jakby nikomu na siłę też się broni nie wciśnie. No ja nie wiem, jakie jest tutaj też społeczne oczekiwanie, no ale porównuję na przykład do Szwajcarii, spokojnego kraju, niezagrożonego bezpośrednio jakimiś działaniami wrogimi przez sąsiadów. Na przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 30 sztuk broni. 30% populacji posiada broń.
6: Tylko społeczeństwo szwajcarskie jest nieco mniej podzielone. Nie boi się pan eskalacji, jak będą wszyscy mieli broń? No nie wszyscy, nawet te 30%.
7: Ale nie róbmy z Polaków jakichś ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, nienormalni. Ale w Stanach Zjednoczonych to jednak jest ten dostęp do broni jest jeszcze dużo łatwiejszy jednak.
6: Czyli nie chcecie tak szerokiego.
7: W wielu miejscach. Natomiast my przecież nie mówimy chociażby o tym, żeby nie sprawdzać przeszłości osób, które występują z pozwoleniem na broń, czy przeszłości nie łamały prawa. Czy nie mówimy o tym, żeby odejść od jakichś tutaj badań psychologicznych. My dzisiaj proponujemy, w odpowiedzi zresztą na apel pana prezydenta, uważamy, że trafny apel pana prezydenta, który zwraca też uwagę na te okoliczności, w których się obecnie znajdujemy, zagrożeń zewnętrznych, że trzeba byłoby podjąć tutaj poważną dyskusję w tej sprawie, nie cechowaną jakimś niepotrzebnym strachem, czy nakręcaniem takiego poczucia zagrożenia, bo pokazuję panu ten przykład Szwajcarii również z tego powodu, że to nie jest tak, że większa ilość broni w rękach obywateli automatycznie oznacza jakieś niebezpieczeństwo.
6: Automatycznie nie. No pytanie, czy rzeczywiście Polacy chcą tego większego dostępu? To jest kluczowe pytanie.
7: No to by się okazało, panie redaktorze, czy będą chcieli. Jeśli jest tak, że Polacy tego nie chcą, to nie będą korzystali z tych możliwości też, prawda? No to jest jakby tego typu również kwestia.
6: No przecież my nie proponujemy
7: przepisów, które będą automatycznie zmuszały obywateli do posiadania broni. My mówimy tylko o tym, że ci obywatele, którzy czują się zagrożeni, albo chcieliby na przykład nauczyć się, jak posługiwać się bronią z tego względu, że chcieliby móc skutecznie bronić ojczyzny w wypadku zagrożenia, żeby mogli to robić.
6: Ale rozumiem, że pan się nie czuje zagrożony specjalnie.
7: W sensie w takim osobistym, codziennym, to jakoś, pan, jestem dosyć odważnym człowiekiem, więc raczej takich obaw bezpośrednich nie mam. Na razie sobie radzę.
6: Zna pan prezesa nowego, pełniącego obowiązki, Mariana Kmitę?
7: Tak, miałem okazję go poznać oczywiście.
6: I to panowie razem wypromowali, tak twierdzi Sławomir Nitra, z Radosława Piesiewicza?
7: Panie to, że ja już naprawdę, niech pan mnie zwolni z komentowania to, czego mówi pan Nitras, naprawdę, bo to szkoda czasu naszych słuchaczy, tym bardziej, że benzyna prawie, paliło prawie po 10...
6: Ale o benzynie już mówiliśmy.
7: No ale co mówiliśmy?
6: Mówiliśmy,
7: po 10 zł, panie redaktorze, Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty, prawie 17 miliardów złotych zysku z kieszeni
6: panie
7: Polaków.
6: Panie pośle, ale to już pan powiedział.
7: A my tutaj będziemy opowiadać o Marianie.
6: Nie wiem,
7: kwicie,
6: że ale to już pan powiedział.
7: Nie, no tylko, że ja wiem, ja się burzę zawsze, kiedy jest taka próba przykrywania ważnych tematów w naszym kraju tematami zastępczymi. Ja jestem posłem z województwa podlaskiego, gdzie grozi dzisiaj likwidacja na przykład większości szpitali powiatowych. Bo tak mapa potrzeb medycznych przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z NFZ-em przesądza. I o tym się nie rozmawia. Natomiast pan proponuje tego typu dyskusję.
6: Dyskusję proponuję, dlatego że w tym studiu oskarżał i pana, i Mariana Kmitę, i Radosława Piesiewicza, oskarżał Sławomir Nitras.
7: Ale my jesteśmy ludźmi poważnymi, i pan, i ja. No i mamy każdą głupotę komentować, którą jakiś przedstawiciel rządzącej partii w przestrzeni publicznej wygłasza. Przecież to czasu by nie starczyło, żeby się do tych wszystkich
6: głupot... Ale Bekol to nie jest głupota.
7: Żeby się odnosić do głupot, które opowiadają przedstawiciele rządzącej koalicji. Naprawdę.
6: Czyli
7: tym ludziom dzisiaj zależy na tym, żebyśmy my nie rozmawiali o poważnych problemach w Polsce, które wygenerowali, tylko żebyśmy rozmawiali o takich właśnie różnych historyjkach,
6: panie pośle,
7: z palca
6: wyssanych. Krótkie pytanie na ten temat ostatnie. A chcieliście, żeby Radosław Piesiewicz został kandydatem na prezydenta? Bo też jest takie oskarżenie, które padło z ust Sławomira Nitrasa, że pan i pan Kmita chcieli, żeby promować...
7: Pan śmieje się tutaj, naprawdę się rzeczywiście z tego powodu
6: nie.
7: Ja nie wiem, co chciał pan Kmita, pan prezes Kmita. Nie siedzę w jego głowie i nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o wszystkich jego planach, natomiast
6: powiem, pan nie chciał.
7: Nie, znaczy, przez chwilę nawet nie było takiej koncepcji.
6: Dobrze, Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem zostanie odbity, przejęty, wkroczy tam policja?
7: No, nie wykluczam tego scenariusza, że on się stanie, bo ta władza rzeczywiście nie cofa się absolutnie przed niczym, a słuchając zapowiedzi, no jeśli miałoby się poważnie traktować zapowiedzi chociażby ministra Kierwińskiego, ale też i samego premiera Donalda Tuska, no to wygląda na to, że taki scenariusz jest przesądzony.
6: Przesądzony? Czy no tylko tak, rozważany?
7: No, wie pan, pan minister Kierwiński na przykład no, ogłosił to ze zdumieniem i z takim, no muszę powiedzieć, zmrożeniem wręcz słuchałem, że praca Trybunału Konstytucyjnego ma być usprawniana, czy odblokowana w tej chwili poprzez interwencje służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. No to jak mam rozumieć tego typu
6: minister
7: komunikat?
6: Minister Żurek w tym studiu mówił co najwyżej, że zostaną, że wejdą sędziowie,
7: panie,
6: którzy
7: no,
6: są...
7: Ale panie ministrze, znaczy to jest komunikat...
6: To
7: przepraszam, panie redaktorze, oczywiście, no mówimy o ministrach, dlatego tutaj też pana zaliczyłem. Ale to pan jakby sugeruje w tej chwili, żeby nie traktować poważnie tego, co mówi minister spraw wewnętrznych. To chyba, no to jeśli mamy żyć w kraju, gdzie mamy nie traktować poważnie tego, co ci panowie opowiadają...
6: Ja sugeruję tylko tyle, że, że politycy często mówią dużo ostrzej niż robią z wszystkich partii, że słowa to jedno, a czyny to drugie.
7: Ja powiem tak, ja sobie... No, jeśli Polska byłaby normalnym krajem, gdzie funkcjonują normalne mechanizmy demokratyczne, to sobie nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby mogło dojść do interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym, czy do zatrzymania, o czym się mówi też w tej chwili, o zatrzymaniu przewodniczącego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no, pana...

0: Tak to on powiedział i porównywał prezesa Trybunału Konstytucyjnego do złodzieja w sklepie.
1: Różne wizje są snute przez różne osoby. Ale to nie jest osoba decyzyjna w tej sprawie.
2: Dobrze, to dlaczego, to jeśli dlaczego my mamy przyjąć, że to są tylko różne wizje różnych osób, dlaczego to nie jest przecięte przez przedstawicieli rządu, tylko wręcz przeciwnie. Oni podsycają tego typu atmosferę, żeby budować taką właśnie atmosferę strachu i zagrożenia.
1: Z tego samego powodu, do których prezydent nie przyjął zaprzysiężenie od części wybranych przez parlament sędziów.
2: Przepraszam bardzo. Po pierwsze, tak, przedstawiciele rządu mówią o działaniach bezprawnych, po pierwsze, więc proszę tego nie porównywać w żadnym wypadku z tym, co robi pan prezydent.
1: Profesor Matczak mówi na przykład, że prezydent też zachował się bezprawnie, łamiąc konstytucję i nie przyjmując zaprzysiężeń.
2: Powiem tak, no przykro mi, że pan profesor Matczak, którego jakby poglądów mogę się nie zgadzać, no ale rozumiem, że jednak jest dobrym prawnikiem, jakby się wydawało, nie zna wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został wydany w czasach, kiedy szefem tego Trybunału był pan Rzepliński. Ja rozumiem, że nikt, ani pan Matczak, ani nikt inny nie będzie tego kwestionował. I ten wyrok Trybunału przesądza, że pan prezydent ma prawo do tego, że kiedy ma wątpliwości co do prawidłowości wyboru sędziów, ma prawo nie przyjąć tego ślubowania i próbować te wątpliwości wyjaśnić. Tutaj nie dano panu prezydentowi szansy na wyjaśnienie tych wątpliwości, ponieważ ci państwo złożyli ślubowanie przed Czarzastym, który chyba w tym momencie wydawał im się Karolem Nawrockim, więc
1: no to jest bardzo, to jest sugestia, że byli niespełna...
2: No wie pan, no ale no, jak to ocenić, prawda? Czy albo to są ludzie, którzy...
1: Nie
2: tak
1: powiedzieli
2: powiem,
1: wobec, to znaczy wobec autorytetu prezydenta. No przecież pan wie, jaki
2: ale
1: był.
2: I rozumiem, że pan Czarzasty to jest autorytet prezydenta, tak? Tak powiem, on reprezentował autorytet prezydenta Rzeczypospolitej. No, bądźmy poważni, panie redaktorze, no bo ta dyskusja trzeba przyjmować przy poważnym, tutaj dosyć humorystyczny obrót, ale...
1: To ostatnie pytanie, panie, ale już tak zupełnie...
2: Nie ma w tym...
1: Żeby zakończyć i to już na zupełnie inny temat. Jadł pan dzisiaj śniadanie?
2: Jeszcze nie.
1: A w ogóle pan je śniadanie?
2: Tak.
1: A kolację?
2: Staram się ograniczać.
1: No właśnie, bo chcieliśmy się zapytać, tu koledzy, ja też mamy taki problem. Jak pan to zrobił, że pan cały czas chudnie?
2: Twarda dieta. Twarda dieta. Twarda dieta to jest trudne.
1: Czyli czego pan nie je?
2: Panie redaktorze, czego ja nie jem? Och, wielu rzeczy ja nie jem.
1: No może to pan powie, co pan je?
2: To szerokie, nie jem. Białego pieczywa, makaronu, ryżu, słodyczy, broń Boże, słodyczy, cukru nie używać, tłustych mięs, jakichś tego typu rzeczy, a przede wszystkim jeść regularnie i w niewielkich porcjach.
1: A nie pan na, a nie biega na, pan?
2: No pan, niestety z bieganiem to jest problem, bo tak powiem, no mam problem troszkę z kolanem, ale natomiast ruszam się za mało i to jest rzeczywiście coś, co powinienem poprawić. A ruch jest ważny też.
1: Nasz dietetyk radiowy.
2: Daleko mi do tego, ja powtarzam.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.

0: rana.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Po reklamie.
7: Czas na fakt o 8.30. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski czekają.
8: Czy były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski po uzyskaniu listu żelaznego powinien wrócić do Polski?
9: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, posła PiS Jacka Sasina.
10: Ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
11: Ten sędzia,
10: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to winąć.
11: To
10: pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
11: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
10: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas Dibuła, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
9: Jacek Sasin między innymi o wczorajszej decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego, który wydał wstępną zgodę na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
8: Brytyjskie więzienia zaczynają dziś zwalniać skazanych po odbyciu 1/3 kary.
9: Ma to na celu zwolnienie miejsc w przepełnionych zakładach karnych.
12: Według dostępnych danych około 350 z ponad 5 tysięcy osób, które do czerwca przyszłego roku przedterminowo opuszczą więzienia, to Polacy. Brytyjskie zakłady karne nieco się opróżnią, ale pojawią się problemy w krajach, do których część zwolnionych zostanie deportowana. Co więcej, w chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o tym, kto dokładnie zostanie wydalony z Wielkiej Brytanii. Rządowym programem objęto skazanych odsiadujących wyroki za kradzieże, włamania, handel narkotykami i rozboje. Nie będzie wśród nich morderców i gwałcicieli.
8: O czym z Wysp Brytyjskich informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tu poranny program w radiu RMF 24 w czwartek 1 października. Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli pilotów, którzy wykonują loty do tego kraju. I to chodzi zarówno o izraelskich, jak i zagranicznych przewoźników. Według władz Izraela pilot samolotu Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu próbował wczoraj rozbić maszynę. Został jednak obezwładniony przez pasażerów, a inny członek załogi przejął stery i ustabilizował lot. Według kanału 12 telewizji izraelskie władze nie mają obecnie żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, że ten napastnik działał na polecenie Iranu lub jakiejś innej zorganizowanej grupy terrorystycznej. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam. Fly Dubai podkreślił jednak, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Zaapelował też o powstrzymanie się od przedwczesnych spekulacji do momentu zakończenia śledztwa. Władze saudyjskie na razie zatrzymały, przesłuchują drugiego pilota, a izraelski urzędnik przekazał, że jest on obywatelem Omanu. Władze Omanu z kolei nie skomentowały w ogóle tej sprawy. Inny kanał telewizyjny, kanał 16, podał, powołując się na pilota po prostu linii Fly Dubai, że podejrzany pilot pracował w liniach od 8 miesięcy i rozmówca stacji określił go jako religijnego ekstremistę. Natomiast sam Fly Dubai nie potwierdza tych informacji. Bardzo zagadkowa, bardzo tajemnicza sprawa. Będziemy wracać do tego jeszcze na antenie radia RMF 24 i to już wrócimy do tego po 9:10. Moim gościem będzie publicysta lotniczy Michał Setlak.

0: Za niespełna kwadrans będzie godzina 9:00. To jest poranny program w radiu RMF24 w czwartek 1 października. Dlaczego zwracamy uwagę na datę? Bo od roku jest z nami system kaucyjny. W ciągu jednego roku w ramach tego systemu zebrano 5 miliardów opakowań. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że przez ten czas skuteczność systemu wyniosła blisko 60%. Paulina Henning-Kloska zapowiada rozbudowę systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
1: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, przy parkach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania i chcą również, by one zniknęły z naszego otoczenia, by go nie zaśmiecały. Ten wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu. Tak, wielu obywateli, nawet parlamentarzystów, zwracało nam uwagę na to, że logistyka bonu jest zbyt niewygodna i będziemy ją zmieniać.
0: Och, tych niewygód, jeśli chodzi o system kaucyjny, pewnie jest wiele. Tak nam mówiła szefowa resortu klimatu, a wasze oceny, jeśli chodzi o system kaucyjny, na pewno wzbudza emocje, ale sprawdzaliśmy też i czy słuchaliśmy waszych opinii przy jednym z punktów, w którym można oddawać opakowania.
2: Kolejki są olbrzymie, najgorzej na weekendzie, na sobotę. W sensie. To czasami faktycznie stoimy i czekamy. Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie, nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
3: I to myślę, nie 120, tylko 240 litrów.
2: No dokładnie, dokładnie tak, więc po prostu się czasami stoi i się czeka.
4: Niestety korzystam, nieszczególnie jestem z tego powodu zachwycony. No cóż, mam wrażenie, że trochę takie to uciemiężenie jest i zrobili z nas, brzydko mówiąc, no takich zbieraczy troszeczkę, no. Wydaje mi się, że dotychczas jak był system tak jak do tej pory, tak, czyli segregacja odpadów, te butelki znajdowały się w koszu, to dobrze działało, ja sam segregowałem, nie było z tym żadnego najmniejszego problemu. Natomiast teraz no, jest to troszeczkę problem, szczególnie, że gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane, także...
5: Zacina się, tak? Tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
3: Gdzie pani w domu te butelki przechowuje, żeby je oddać?
5: Tak, cały czas zbieram. Nie można ich... No zbieram. W piwnicy. W worku, w piwnicy.
0: Każdy ma swoją historię, jeśli chodzi o system kaucyjny. W jednym z punktów przy jednym z warszawskich marketów była nasza reporterka Magdalena Greiner. Do faktów nam zostało 11 minut. Po faktach więcej powiemy o nowych, bezpłatnych badaniach dotyczących profilaktyki raka płuc od dzisiaj, od 1 października. Szczegóły po godzinie 9:00 na naszej antenie.

0: Ogłoszenie.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Co robisz w weekend?
14: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
13: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
14: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
13: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
14: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
13: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
18: Czas najwyższy na fakty, jest godzina 9:00, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski już czekają.
19: Wypadki i utrudnienia na 78 w Świętokrzyskiem, a także na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
20: Co z cenami paliw? Dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliwa?
19: Posłuchajcie, co na ten temat mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Sasin, poseł PiSu.
20: Od dziś obowiązuje nowa lista refundacyjna. Zmiany dotyczą m.in. bezpłatnych leków dla seniorów.
19: Nasz reporter sprawdza w aptece, co to oznacza w praktyce.
20: Tragiczny wypadek na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem.
19: W Jaronowicach, to na odcinku Szczekociny-Jędrzejów, dechował samochód osobowy.
20: W wypadku jedna osoba zginęła, w tej chwili na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
19: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
20: Na trasie Kurnik Południe, Środa Wielkopolska w okolicach miejscowości Trzebiesławki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem.
19: W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana.
20: To fakty RMF FM. Władza zarabia na cenach paliw. Tak mówi poseł PiS Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM. Pytany, dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliw.
19: Gość Tomasza Terylkowskiego zaznacza, że rząd zrobi wszystko, żeby dotrwać do wyborów.
21: Bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie
0: są jasne
21: inwestycji.
0: Deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
21: odebrane.
0: I pan
21: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
0: To nie chodzi o to, co ja wierzę, no, co właśnie. Do tej pory nie zabrali.
21: No, nie zabrali.
0: Panie pośle,
21: no, nie zabrali.
0: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
21: Panie redaktorze,
0: uczciwie trzeba powiedzieć,
21: że
0: nie zabrała.
21: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
2: Jacek Sasin, Tomasz Telikowski.
19: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
2: Nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca są na nowej liście refundacyjnej. Ten wykaz wszedł w życie o północy wraz z początkiem października.
19: Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci? To sprawdza nasz reporter Michał Dobrołowicz, który odwiedził aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy cię, Michale.
22: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Zapytałem tu farmaceutkę Monikę Wąsowską-Imielską, na co powinni przygotować się, gdy już przyjdą do apteki.
23: Zmieniają się ceny. Na pewno będą proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
22: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
2: A szczegóły na temat tej nowej listy refundacyjnej sprawdźcie na rmf24.pl.
19: Testu syren alarmowych mogą się dziś spodziewać mieszkańcy powiatu kreśnickiego na Lubelszczyźnie.
2: Taka próba nastąpi między 10 a 12, zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowaniu spokoju. To będzie powtarzane raz jeszcze. Test systemu alarmowego.
19: Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Szwajcara Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA.
2: Jak czytamy w komunikacie federacji, decyzja jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Z perspektywy SVF szereg incydentów rodzi fundamentalne pytania dotyczące przywództwa, zasad zarządzania, przejrzystości oraz procesów decyzyjnych wewnątrz FIFA.
19: Infantino głośno krytykowany jest w związku z propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w prawach komercyjnych FIFA, w tym praw do Mistrzostw Świata.
2: Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne federacje.
19: Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku.
2: Zestaw nieznanych dotąd nagrań zespołu Oasis, wyceniony na kwotę od 1 200 000 do ponad 1,5 miliona funtów, wycofany z aukcji.
19: Wycofany po tym, jak zespół złożył wniosek o nakaz sądowy.
2: Jak informuje BBC, na początku miesiąca ogłoszono, że dom aukcyjny Littleton Auctions w Evesham sprzedaje zestaw nagrań obejmujący 63 koncerty na żywo, a także próby dźwięku i ponad 100 godzin nagrań Noela i Liama Gallagherów z lat 90. Te nagrania zebrał inżynier dźwięku Oasis Hal Richards, który współpracował z zespołem od wydania ich debiutanckiego albumu Definitely Maybe.
19: Nagrania zostały wystawione na sprzedaż przez syna realizatora dźwięku. Spór prawny trwa.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: W Radiu RMF 24 w tej godzinie wrócimy do dramatycznych wydarzeń na pokładzie samolotu Fly Dubai. Jakie są procedury, jak się sprawdza pilotów linii pasażerskich? O tym za moment powie nasz gość. No i będziemy też świętować Dzień Polskiej Muzyki.

0: 13 minut po godzinie 9 to jest Radio RMF 24, nasz poranny program. Wracamy do tych dramatycznych wydarzeń na pokładzie samolotu Fly Dubai. Przypomnę, że według izraelskich władz pilot tej maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, próbował rozbić samolot. Na szczęście został powstrzymany przez pasażerów. Drugi pilot przejął stery. Historia skończyła się bezpiecznie, natomiast budzi wiele wątpliwości i budzi się w związku z tym wiele pytań. Między innymi dotyczących bezpieczeństwa w samolotach pasażerskich. Razem z nami publicysta lotniczy pan Michał Setlak. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak wygląda procedura, jeśli chodzi o taką sytuację, kiedy mamy jednego z pilotów samolotu, który jest agresywny? Czy te procedury pańskim zdaniem zadziałały, jeśli chodzi o tą sytuację w samolocie Fly Dubai?
1: Szczerze mówiąc, sytuacja jest na tyle egzotyczna, że trudno tutaj mówić o jakichkolwiek procedurach. Procedury przewidują agresję skierowaną z zewnątrz, tak? W związku z tym po zamachach na World Trade Center w 2001 roku wprowadzono absolutny zakaz wstępu kogokolwiek do kokpitu. Drzwi do kokpitu są zamknięte. Mało tego, drzwi zostały wymienione na specjalne wzmocnione w zasadzie pancerne drzwi. Tak jak powiedziałem, one przez cały czas lotu są zamknięte, zablokowane. Można je odblokować od wewnątrz elektronicznie, można od zewnątrz specjalnym szyfrem, ale ten szyfr również załoga samolotu może zablokować. Otwierane są drzwi tylko i wyłącznie przez pilotów, jeżeli jest potrzebny kontakt z personelem pokładowym, na przykład personel pokładowy podaje posiłek pilotom. Tak cały czas drzwi są zamknięte, otwierane tylko ewentualnie na moment, kiedy jeden z członków załogi musi wyjść do toalety.
0: A to jest sytuacja zupełnie inna, prawda? To mamy agresję jednego pilota wobec drugiego. Jak sobie w tej sytuacji radzić?
1: No, tutaj generalnie obrona polega na doborze załóg w ten sposób, że powinni je tworzyć ludzie o stabilnej psychice. To w dużej mierze się sprawdza, aczkolwiek od tego niestety są wyjątki.
0: I pana zdaniem ten dobór pilotów tutaj zawiódł, to dobór ludzi, którzy byli skierowani do pracy?
1: No prawdopodobnie tak. Najprawdopodobniej te badania, powiedzmy, odsiew był mało skuteczny, nie zadziałał tutaj, nie sprawdził się dokładnie.
0: Pana zdaniem, jakie są najważniejsze pytania, żeby tutaj wyjaśnić tę sytuację? Czy mamy tutaj do czynienia, pańskim zdaniem, czy wskazuje coś na to, że mamy tutaj do czynienia z atakiem terrorystycznym? Czy bardziej chodzi może, nie wiem, o rozszerzone samobójstwo? Chociaż wydaje się, że to jest najmniej prawdopodobna hipoteza.
1: Oczywiście przychodzi do głowy taka myśl, że pilot narodowości, powiedzmy, arabskiej, tak, Omańczyk, mógł chcieć się zemścić na Izraelu. Lot był przecież do Izraela, tak? Mógł chcieć się zemścić za, powiedzmy, zbrodnie popełnione przez wojsko izraelskie w Strefie Gazy, tak? Natomiast wydaje mi się, że gdyby motywy były tego rodzaju, to atak nastąpiłby nieco później, w momencie, kiedy samolot byłby już nad ziemią izraelską, żeby spowodować jak największe zniszczenia właśnie w Izraelu. Tutaj atak nastąpił dużo wcześniej, także myślę, że w grę raczej wchodzą takie przyczyny bardziej osobiste, przyczyny psychiczne, właśnie rozszerzone samobójstwo. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości.
0: Tak jest, zdarzały się takie wypadki. Teraz Izrael zapowiada, między innymi Izrael zapowiada zwiększenie kontroli pilotów, tych wszystkich linii, które do Izraela latają, także i linii izraelskich. Na czym pańskim zdaniem może polegać to zwiększenie kontroli pilotów?
1: Na pewno jeżeli chodzi o pilotów linii izraelskich, to Izrael będzie miał wpływ, natomiast jeżeli chodzi o pilotów innych linii, no to tutaj już może być kłopot, chyba że linie te będą skłonne współpracować bardzo ściśle z Izraelem. Na czym to miałoby polegać? No przede wszystkim bardzo dokładne prześwietlenie profili pilotów, sprawdzenie ich historii medycznej, być może jakieś dodatkowe testy psychologiczne, no dużo bardziej zaawansowane, dużo głębsze niż stosowane do tej pory.
0: Wyobrażam sobie w ten sposób taką sytuację potencjalną, że Izrael na przykład mówi nie na to, żeby ten pan wleciał samolotem, nie wiem, jak dowolnych linii, w naszą przestrzeń powietrzną się nie zgadzamy. Może tak powiedzieć?
1: No, może, myślę, odmówić wpuszczenia takiego samolotu, co do którego załogi nie ma pewności. Natomiast raczej będzie się to wiązało z jakimiś umowami z zewnętrznymi liniami lotniczymi, z umowami dotyczącymi właśnie badań załóg, prześwietlania historii załóg i tak dalej. I no, głównie chodzi o pogłębioną współpracę pod tym względem.
0: Jak pan sądzi, czy po tym incydencie, z którym mieliśmy do czynienia na pokładzie samolotu Fly Dubai, zmienione zostaną jakoś procedury, jeśli chodzi o dobór załóg, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa lotów pasażerskich?
1: Myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. W tej chwili przypuszczam, że trwają... czy rozpoczynają się rozmowy, i to zarówno w liniach lotniczych, jak i we władzach lotniczych światowych, na temat podejścia do badania załóg, tak? Właśnie pod względem psychologicznym, i może to spowodować generalnie zmianę przepisów lotniczych na całym świecie.
0: Bo pan przypomniał ten 11 września 2001, wydawało się, że już wtedy podjęto na tyle skomplikowane procedury, także utrudniające osobom podejrzanym może dostęp do szkoleń lotniczych, no bo przecież pamiętamy, że ci terroryści, ci samobójcy z 11 września, oni przechodzili kursy pilotażu. Wydawało się, że te procedury już zostały zmienione. Czy pańskim zdaniem one są jeszcze niewystarczające?
1: No, procedury, jeżeli chodzi o lotnictwo pasażerskie, komercyjne lotnictwo pasażerskie, jak do tej pory okazały się bardzo skuteczne. Udaremniono sporo możliwych zamachów i to generalnie działa. Jest to duże utrudnienie dla pasażerów, no bo po pierwsze przedłuża czas oczekiwania przed lotem, dochodzi dodatkowe badanie, dochodzą przeszukania. To jest raz, że uciążliwe, dwa, że poniżające tak naprawdę dla pasażerów. Niemniej jednak okazało się skuteczne. Tutaj trzeba będzie podejść do tematu od drugiej strony, właśnie od strony pilotów, od strony załóg samolotów, personelu latającego, personelu pokładowego. To będzie musiało zostać zdecydowanie wzmocnione bezpieczeństwo na tym odcinku.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za komentarz do tej historii. Pan Michał Setlak, publicysta lotniczy, był razem z nami w radiu RMF 24. 21 minut po godzinie 9. RMF 24.

0: czwartek.
1: 25 minut po 9 w Radiu RMF 24. W czwartek 1 października będziemy grali po polsku. Będziemy dzisiaj świętować Dzień Polskiej Muzyki. Blisko 100 stacji radiowych, stacji telewizyjnych, muzycznych, serwisów streamingowych, sklepów muzycznych, bileterii, partnerów z różnych sektorów kultury. Dzisiaj wszyscy świętują właśnie Dzień Polskiej Muzyki i wszyscy łączą siły, żeby promować polską muzykę i ludzi, którzy ją tworzą. Do świętowania włącza się też Radio RMF 24. Między 10 a 11 będziemy grali wyłącznie po polsku, bo warto promować polską muzykę, tym bardziej, że ma się świetnie. Dane Związku Producentów Audio-Wideo za pierwsze półrocze tego roku pokazują rosnące zainteresowanie muzyką w streamingu i na nośnikach fizycznych. Polska utrzymuje najwyższe w historii 16 miejsce w rankingu największych rynków muzycznych świata. A z raportu International Federation of Phonographic Industry wynika, że polski rynek muzyczny w ubiegłym roku rósł w Polsce 3-krotnie szybciej niż rynek całej Unii Europejskiej. Prawda? Można. No to w takim razie gramy po polsku.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 9:30 na zegarach, w RMF 24 Wrocław, czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek utrudnienia dla kierowców na trasach szybkiego ruchu wokół Wrocławia. Na wlocie z S8 na AOW tworzy się korek, zaczyna za wysokością Łoziny, a ruch dopiero przyspiesza za węzłem Wrocław-Psiepole. Powodem trwające prace przy naprawie dylatacji. Z tego powodu kierowcy stoją także w korku na końcówce łącznika Długołęka. Dalej na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłami Wrocław Północ a Wrocław Stadion w kierunku Kudowy prowadzone są roboty drogowe. Zablokowany jest fragment lewego pasa ruchu. A na S5 za Wrocławiem w pobliżu miejscowości Malin prowadzone są prace związane z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych. Tam zamknięty jest prawy pas oraz pas awaryjny. Także tam również kierowcy zachowajcie ostrożność. I dodatkowo na drodze S8 za Wrocławiem w kierunku Kłodzka prowadzone są prace utrzymaniowe, obejmują zarówno pas awaryjny, jak i lewy pas w obu kierunkach.
1: Poznaj fakty RMF 24 Wrocław.
0: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu ma nowego rektora, komendanta. Generał broni w stanie spoczynku dr Marek Tomaszycki przekazał obowiązki generałowi brygady doktorowi Dariuszowi Czekajowi. Uroczystość odbyła się wczoraj na placu apelowym AWL.
2: Obejmując stanowisko rektora, komendanta Akademii Wojsk Lądowych, chciałbym się dzielić tym doświadczeniem i jednocześnie czerpać z dorobku intelektualnego Akademii, z doświadczenia kadry dydaktycznej, badawczej i dowódczej oraz wszystkich pracowników Akademii. A to wszystko po to, by przygotować naszych absolwentów na miarę oczekiwań sił zbrojnych i wyzwań, jakie będą stały przed nimi w przyszłości.
0: Nowy zwierzchnik wrocławskiej AWL do niedawna był zastępcą dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej.
1: O zdrowiu w faktach RMF 24 Wrocław.
0: Wypadek na motocyklu, kładzie czy rowerze, a potem długa walka o powrót do zdrowia. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu regularnie trafiają pacjenci z najcięższymi urazami. Prawdziwym wyzwaniem dla tamtejszych chirurgów są uszkodzenia splotu ramiennego. Ich leczenie to wielogodzinne operacje wymagające precyzji pod mikroskopem. Wrocławska klinika radzi sobie jednak z najtrudniejszymi przypadkami.
3: W pierwszym etapie używamy powiększenia optycznego lub operacyjnych. W przypadku zespolenia mówimy o używaniu mikroskopu. Tak obrazowo można powiedzieć, że nici, które stosujemy do zespoleń nerwu, to są nici cieńsze niż nasze włosy. Jest to bardzo precyzyjna i żmudna chirurgia.
0: Mówił RMF 24 Wrocław profesor Paweł Reichert, kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki we wrocławskim USK.

Za 23 minuty będzie godzina 10. Dramatyczne doniesienia z USA. Chodzi o sprawę Christy Pike. To jest kobieta skazana na karę śmierci i w amerykańskim stanie Tennessee została przewieziona do szpitala potem, jak podczas egzekucji jej serce nadal biło, mimo podania dwóch zastrzyków, które właśnie miały doprowadzić do jej śmierci. Prawnicy tej 50-letniej kobiety złożyli w trybie pilnym wniosek o wstrzymanie egzekucji. Jak relacjonowali, kobieta straciła przytomność, jednak jej serce wciąż biło. Tak to opisywała jedna z dziennikarek, która była świadkiem tej egzekucji. To jest ogromna dawka środka uspokajającego. To jest sytuacja, w której trzeba by go podać po raz drugi. Nigdy nie powinna mieć miejsca, a jednak do tego doszło. I skazana przeżyła. Wydaje mi się, że problem polega tutaj na tym, że przyjęty protokół nie przewiduje, co należy robić, jeśli po dwukrotnym podaniu leku osoba nadal żyje. Nie sądzę, by taki scenariusz w ogóle uwzględniono. Tak mówiła Catherine Sweeney, dziennikarka jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Pike, przypomnę jej historię, bo ona też jest niezwykła. I Pike została skazana na śmierć w 1996 roku za zabójstwo Colin Slamer. Pike miała wtedy 18 lat. Miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem pobiła, torturowała, no i zabiła 19-letnią Slamer, którą poznała, razem poznali ją na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami psychicznymi. We wniosku o ułaskowienie Pike przyznała, że zamierzała pobić Slamer, ale nie zabijać, nie chciała jej zabijać, jednak nie była w stanie, jak to napisała, zatrzymać się w porę. Ta dramatyczna historia, o której rozpisują się nie tylko amerykańskie media, powróci jeszcze na naszej antenie. Po godzinie 14 będzie razem z nami Monika Prześlakowska. To jest autorka podcastu Kryminalne Historie.

0: Za kwadrans będzie 10:00, poranny program w Radiu RMF24, 1 października. Ważna data, bo sporo nowości, także jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Będą bezpłatne badania, z których można korzystać od dzisiaj w całej Polsce. To są badania dla osób, które od lat palą papierosy. Niskodawkowa tomografia komputerowa. To jest wszystko w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki raka płuc. Kto może skorzystać? Osoby, które mają co najmniej 50 lat i do tego co najmniej 20 lat, tak zwanych paczkolat, czyli paliły jedną paczkę papierosów dziennie przez ostatnich 20 lat, albo dwie paczki papierosów przez ostatnie 10 lat. Wszystko dlatego, że oczywiście takie osoby są najbardziej narażone na zachorowanie na raka płuc. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z pulmonologiem, z panią profesor Joanną Chorostowską-Wnimko, która przekonywała, że to badanie, ta tomografia niskodawkowa jest bardzo prostym i łatwym badaniem.
1: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym, to zawsze podkreślamy, i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje nie pacjenta, tylko osoby z grupy ryzyka. To jest ważne rozróżnienie.
2: Ile trwa takie badanie?
1: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
2: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
1: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej z wysoką ekspozycją, czy wyższą ekspozycją na promieniowanie. To, co nam wystarczy, co wystarczy doświadczonemu radiologowi, to właśnie badanie niskodawkowe. Czyli trzeba rozróżnić badanie diagnostyczne od badania przesiewowego. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
2: Jaka będzie informacja w wyniku po tym badaniu?
1: Informacja jest pełna, to znaczy informacja odpowiada całej klatce piersiowej. Przede wszystkim radiolog w opisie skupia się na potencjalnych zmianach, które mogą zwiastować jakiś problem onkologiczny, ale również opisuje inne zmiany w klatce piersiowej, inne zmiany w płucach, w sercu, w dużych naczyniach. I tu chciałabym podkreślić wielki walor tego badania, bo to jest badanie, które oczywiście jego głównym celem jest identyfikowanie ewentualnego ryzyka związanego z onkologią, ale przy okazji oglądamy tętnice wieńcowe, widzimy zwapnienia, oglądamy płuca, widzimy cechy rozedmy, widzimy rozstrzenia, jeśli one tam są oczywiście. No i wreszcie oglądamy ewentualnie całą klatkę piersiową. Jeśli tam jest jakiś problem, to radiolog go dostrzeże. I to jest sytuacja, kiedy możemy zidentyfikować inny problem, nie tylko problem związany z rakiem płuca.
2: Na przykład?
1: Na przykład przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czyli rozedmę, bo proszę pamiętać, że mówimy o grupie ryzyka, przede wszystkim identyfikowanej przez wywiad palenia. Czyli mówimy tu i myślimy przede wszystkim o chorobach, które bezpośrednio wynikają z nałogu palenia. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby układu krążenia. I co my widzimy? Widzimy rozedmę, widzimy zwapnienia w tętnicach wieńcowych, widzimy zwapnienia w dużych naczyniach. To są te główne nieprawidłowości, które możemy dostrzec, i wiele innych, ale na razie one pozostają w kwestii, powiedziałabym, oceny, co możemy zrobić z tymi znaleziskami.
0: Tak nam mówi pani profesor Joanna Chorostowska-Wnimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. To jest jedna z ważnych spraw, które zmieniają się 1 października, jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia. Także zmiany dotyczące listy leków refundowanych. Więcej o tym piszemy na RMF24.pl. Będziemy także o tym informować na antenie naszego radia, radia RMF24.
3: Radio RMF24.

0: netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Piotr Salak, bardzo dziękuję. Do usłyszenia do jutra. Tomasz Terlikowski za chwilę w Radiu RMF24. Wcześniej fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski. 10:00.
12: Zabójca kobiety z Kędzierzyna Koźla był niepoczytalny.
13: Taką opinię wydali biegli w sprawie zabójstwa z końca sierpnia.
12: Co to oznacza, o tym reporter RMF FM na początek faktów.
13: Potem żal a la Jacek Sasin.
14: Ja żałuję każdej straty.
12: Według Sasina trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do Prawa i Sprawiedliwości.
13: Cristiano Ronaldo wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Portugalii.
12: Czy 41-latek może tam jeszcze powrócić? Posłuchajcie.
13: Zabójca kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli w sprawie sprawcy zbrodni, do jakiej doszło pod koniec sierpnia. Kobieta, przypominamy, została zaatakowana, kiedy spacerowała w lesie z psem. A wcześniej ten sam napastnik zaatakował w Opolu i tam poważnie ranił mężczyznę.
12: Na linii nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, dzień dobry. Jakie konkretnie są wyniki badań ekspertów?
15: Opinia wydana przez dwóch psychiatrów i psychologa jest jednoznaczna. Kiedy mężczyzna atakował, był niepoczytalny. Mówiąc specjalistycznie, miał w pełni zniesioną zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego była choroba psychiczna. Jak powiedział mi przed chwilą prokurator, specjalistom wystarczyło jedno badanie, aby dojść do takich właśnie wniosków.
13: Co zatem dalej ze śledztwem w tej sprawie?
15: Śledztwo będzie dokończone, jak usłyszałem od prokuratora, może to jeszcze potrwać około 3, może 4 miesięcy. Chodziło o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu, ale aktu oskarżenia już nie będzie, natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
13: Trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do PiS, ujawniał dziś w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.
12: Poseł Prawa i Sprawiedliwości deklarował także konieczność powołania jednej listy całej prawicy.
13: W warszawskim studiu gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, kto zatem może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości?
16: Tego Jacek Sasin nie chciał zdradzić, choć deklarował, że wie, kto to może być.
14: Ja to, że żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
17: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
14: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
17: Pan też rozmawia?
14: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
16: Nazwiska jednak nie padły. Zamiast tego Jacek Sasin zadeklarował, że prawica poza koroną polską powinna iść z własną, wspólną listą wyborczą, która byłaby odpowiedzią na jedną, planowaną jego zdaniem, listę obecnej koalicji rządowej.
14: Jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
17: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
14: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają. Dzisiaj,
17: ale
14: skoro
17: nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
14: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób.
16: Poseł Sasin zapowiedział też, że niebawem oficjalne propozycje zostaną zaprezentowane przez Jarosława Kaczyńskiego.
12: To także są fakty. Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji?
13: Jeden z najlepszych piłkarzy w historii opuścił wczoraj zgrupowanie portugalskiej kadry, w tle konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
12: Patryk Sterwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, co mówią o tym portugalskie media?
10: Dzień dobry. Wyliczają, że od debiutu Ronaldo w reprezentacji minęło ponad 8 tysięcy dni. Przypominają, że w przeszłości piłkarz miał już napięte relacje z selekcjonerami. Teraz jednak opuścił zgrupowanie, a za to grozi mu kara finansowa, symboliczna oraz zawieszenie w reprezentacji. Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
12: Po gwieździe portugalskiej życzenia z kosmosu.
13: Po chińsku, ale gwiazdy też będą. Załoga statku Shenzhou-23 przebywająca na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong przekazała dziś pozdrowienia dla ojczyzny z okazji 77. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas wykonywania misji w kosmosie zawsze towarzyszy nam flaga państwowa. Nieustannie przypomina nam ona, by nosić ojczyznę w sercu i z szacunkiem podchodzić do naszej misji. Tak mówi astronauta Zhang Jiuan, dumnie prezentując czerwoną flagę z 5 gwiazdami.
12: Ta największa to przywództwo Komunistycznej Partii Chin.
13: Te 4 małe to 4 klasy społeczne i jedność.
12: Robotników,
13: chłopów,
12: inteligencji
13: i drobnej burżuazji. Oczywiście wokół tych socjalistycznych idei jednej prawowitej partii.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
18: Przed południem we Wrocławiu będzie pochmurnie, a miejscami też dosyć mgliście. Termometry wskażą okolice 18 kreski, a ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie. Po południu wciąż zdecydowanie przeważać będą chmury, a do tego zrobi się trochę bardziej wietrznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 24 stopnie Celsjusza.
16: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 2 godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od informacji na temat listu żelaznego i o tym, co z tym listem żelaznym dla Marcina Romanowskiego może się wydarzyć. Już za chwilę porozmawiam o tym z naszym dziennikarzem Tomkiem Skorym.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz wracamy do komentarzy po wczorajszej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który postanowił wydać Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Szczególne znaczenie ma tu oświadczenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który wczoraj skrytykował sędziego Konrada Mielcarka, a dziś oświadczył, że niewyłączenie tego sędziego z orzekania w tej sprawie było błędem prokuratury. Tak, jak słyszycie, w studiu ze mną Tomasz Skor. Tak. Tomku, no właśnie, minister trochę przeholował, to takie...
1: Wcale nie trochę, nie oszukujmy się. Na pewno reagując na wyrok sędziego Mielcarka, natychmiast po postanowieniu recytując w mediach społecznościowych, ja przeczytam, a co? Awansowany do sądu okręgowego przez upolitycznioną neo-KRS, komisarz wyborczy z nadania ekipy Ziobry, sygnatariusz list poparcia do neo-KRS dla Stanisława Zduna, człowiek, którego orzeczenia sąd apelacyjny w Warszawie musiał już uchylać z powodu wadliwości powołania i braku niezależności sądu, to minister sprawiedliwości o sędzim, który właśnie wydał wyrok, który mu się nie podoba.
0: Ale żebym ja dobrze zrozumiał, bo zdaje mi się, że ta wiedza, którą minister przedstawił na X-ie, to ona mogła być znana wcześniej. To znaczy, to nie chyba tylko nie była wiedza tajemna.
1: Ale nie tylko mogła, ale była. Ja sam rozmawiałem o tym z prokuratorami. Oni się zastanawiali, czy złożyć wniosek o wyłączenie sędziego Mielcarka, czy nie składać. Zdecydowali nie składać. Pal diabli, czy była to decyzja dobra, czy nie. No ale skoro się już powiedziało A, to potem trudno odkrywać i to kilkanaście minut po wyroku przecież. Waldemar Żurek wjechał z takim obnażeniem sędziego, o którym było wiadomo to, co właśnie przeczytał.
0: No to drugie pytanie, bo powiedziałbym tak, to są zarzuty personalne. Znaczy,
1: ale
0: to
1: zdecydowanie.
0: Jego... Natomiast to się w ogóle nie odnosi do decyzji prawnej. To znaczy, jak rozumiem, to nie było tak, że on napisał, lubię Marcina Romanowskiego, chciałbym, żeby dostał list żelazny i przyjechał do Polski, tylko użył jakiejś argumentacji prawnej.
1: Tak, to prawda. No, ta argumentacja może być uznawana za wadliwą, może być uznana za niewadliwą. Ona trafi, będzie rozpatrywana
0: przez sąd
1: apelacji.
0: Ale to trochę co innego niż powiedzenie, że to jest zły człowiek.
1: Dokładnie. No to kolejny raz dowodzi, że pan minister trochę myli sprawiedliwość z tym, kogo lubi, a kogo nie lubi. No, albo się respektuje niezależność sędziowską i skoro już sędzia został osadzony w sprawie i ma także z woli prokuratury orzekać, to trudno jest potem uzasadnić, dlaczego się wjeżdża z takim stekiem oskarżeń wobec tego sędziego, kiedy wyrok ministrowi nie odpowiada. I druga rzecz, to oczywiście podważa zaufanie do wiarygodności wymiaru sprawiedliwości. Skoro minister dopuszcza takiego sędziego, o którym wie, że nie spełnia jego wyśrubowanych wymagań, to, a potem nagle na niego wjeżdża, no to coś jest nie tak z szacunkiem dla sądu. A druga sprawa to to, jak została potraktowana prokuratura. Minister musiał wiedzieć, że sędzia Mielcarek nie jest człowiekiem z jego marzeń, że tak powiem, jako sędzia. A mimo to jakoś nie interweniował w sprawie tego, że prokuratura nie chciała go wyłączyć. Respektował tę decyzję. A teraz nagle zamierza rozmawiać z prokuratorem Woźniakiem i, jak rozumiem, rozliczać go w jakiś sposób z tego, że tej decyzji o wyłączeniu sędziego nie próbował
0: przeprowadzić. A potem się wszyscy dziwią, że posłowie PiS-u mówią, że będą wybierać skład do skutku, to znaczy brak zaufania do sądów.
1: No tego akurat nie zrobili, ale najwyraźniej żałują, że tego
0: nie zrobili. No właśnie, to mówię, że żałują, że tego nie zrobili. Co się wydarzy teraz? No bo coś się musi wydarzyć. Wiadomo, że zostanie złożone zażalenie do tej decyzji, to jest oczywiste.
1: W ciągu tygodnia, w przyszłym tygodniu prokurator Woźniak napisze zażalenie i trafi on w sądzie apelacyjnym. Kiedy już tam dojdzie, bo to będzie szło przez sąd okręgowy, trzeba będzie całe akta sprawy do tego dołączyć i tak dalej, chwilę to zajmie i potem to trafi do drugiego wydziału karnego sądu apelacyjnego, który ma dziwną właściwość, że jeśli chodzi o tylko zażalenia, to sprawy trafiają do tak zwanej sekcji zażaleniowej, w której urzędują sami neosędziowie. Ale ponieważ tutaj nie chodzi o zwykłe zażalenie, tylko o zażalenie, które wiąże się z uchyleniem postanowienia o aresztowaniu Marcina Romanowskiego, to zażalenie akurat trafi do wszystkich pozostałych sędziów tego wydziału, poza właśnie neosędziami. Czyli należy się spodziewać, że raczej zostanie uznane zażalenie prokuratury i to zamknie sprawę. nie będzie obowiązywał list żelazny, tylko list gończy nadal za Marcinem Romanowskim i europejski nakaz aresztowania Marcina Romanowskiego.
0: Najciekawsze by było, gdyby się okazało, że będzie inaczej, czego też nie możemy wykluczyć.
1: Oczywiście, tego nie możemy wykluczyć, natomiast wydaje mi się teraz przedwczesne dywagowanie, co będzie, jak Romanowski wróci, to gdzie on będzie mieszkał, a może przyjdzie do Sejmu, a może zamieszka w hotelu sejmowym znowu.
0: Nie musimy się chyba aż tak niepokoić, gdzie on będzie mieszkał. No to naprawdę nie jest.
1: Dlaczego? Od 2 lat się zastanawiamy, gdzie on mieszka.
0: Ale wtedy już będziemy wiedzieć, gdzie.
1: Obawiam się, że nadal nie będziemy tego wiedzieć. Po prostu niewiele wskazuje na to, żeby ten wyrok się utrzymał, a tak swoją drogą zachowania ministra Żurka jako i ministra sprawiedliwości, i prokuratora generalnego wyraźnie potwierdzają, że sprawa nie jest zwykłą kryminalną sprawą, tylko jest sprawą polityczną, skoro i premier, i minister sprawiedliwości zajmują się tym, jakie właściwości ma sędzia orzekający w tej sprawie, mimo że wcześniej żadnych pretensji nie zgłaszają. Zajmują się tym, czy prokuratorzy podwładni popełnili błąd, nie zwracając się do sądu o zmianę sędziego. To wyraźnie świadczy o tym, że to nie jest zwykła sprawa, że w grę wchodzi polityka i ponadprzeciętne zaangażowanie ministra sprawiedliwości, który powinien szanować zarówno sądy, jak i prokuratury, wydaje się mocno nie na miejscu w tej sprawie.
0: No to trudno się nie zgodzić. Dodajmy, też starzy ludzie o tym pamiętają, że miało być rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości.
1: No miało być. Można o to zapytać na doraźnej konferencji co jakiś czas organizowanej ministra Żurka i on powie, że zrobimy to. To bardzo ważne.
0: Tomasz Skory powiedział, co powie minister Żurek, i myślę, że ma rację.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Po reklamie.
13: Wybiła 10.30 w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla pasażerów MPK. Z powodu awarii torowiska na Mickiewicza wstrzymano ruch tramwajów na tym odcinku. Od 8 maja tramwaje linii 9 kursują do pętli Stadion Olimpijski, a następnie zmieniają się w linię 17, która jeździ stałą trasą do Kleciny. Tramwaje linii 17 jadące z 8 maja kierują się do pętli ZOO, omijając cały odcinek ulicy Mickiewicza. Następnie zmieniają się w linię 9, która do Parku Południowego kursuje przez Piastowską i Sienkiewicza. Tymczasem trwa naprawa uszkodzonej magistrali wodociągowej w rejonie placu Orląt Lwowskich. Jak mówi nam rzeczniczka prasowa wrocowskiego MPWiK Martyna Bańcerek, prace mogą potrwać nawet do najbliższego poniedziałku.
14: Nasi pracownicy pracują w pierwszej kolejności nad usunięciem awarii, natomiast potem będziemy także musieli odtworzyć jezdnie w miejscu nie tylko awarii, ale także pozostałe pasy, ponieważ doszło tam do podmycia tej jezdni. Te utrudnienia dla kierowców na pewno jeszcze troszeczkę potrwają. Niestety nie jestem w stanie w tym momencie podać dokładnej daty, ponieważ dużo też zależy od tego, jak będzie możliwe dostanie asfaltu, bo no, ten końcowy etap to już jest, dotyczy właśnie asfaltowania, więc w zależności jak będą pracowały otoczarnie, tak ten termin będzie dopasowany. Najprawdopodobniej pracę uda nam się dopiero zakończyć po weekendzie. Od samego początku dostawy wody są zabezpieczone, ta awaria nie ma związku z brakiem wody, mieszkańcy o to się nie muszą obawiać. Woda jest i będzie.
13: Jeśli chodzi o utrudnienia dla kierowców, występują na odcinku między ulicą Robotniczą a Nabycińską. Przejazd w kierunku Braniborskiej możliwy jest tylko jednym pasem.
5: Tym żyje Wrocław.
13: Politechnika Wrocławska inauguruje właśnie nowy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się mniej więcej pół godziny temu w auli głównej uczelni. Podczas inauguracji tytuł doktora honoris causa otrzyma profesor Emmanuelle Charpentier, francuska mikrobiolożka, biochemiczka i genetyczka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
5: Sport w faktach RMF 24 Wrocław.
13: Koszykarze Śląska Wrocław przegrali na inauguracji rozgrywek Eurocup z Budućnost Woli Podgorica 75-99. Mecz wczoraj rozegrano w hali Orbita, a najlepszym strzelcem gospodarzy był debiutujący Malik Parsons, który zdobył 14 punktów. Wrocławianie dobrze rozpoczęli spotkanie, jednak od drugiej kwarty przewagę przejęli goście, którzy dominowali zwłaszcza w walce pod tablicami. Wśród kibiców pojawił się Maciej Zieliński, legenda klubu, który po kilkuletniej przerwie wrócił na trybuny. W kolejnym meczu Śląsk zagra na wyjeździe z Dolomiti Energia Trento.

0: To jest przedpołudniowy program radia RMF24. Nie tylko Kraków może poszczycić się swoim hejnałem, choć ten, jak wiemy, jest najstarszym i najbardziej znanym w Polsce. Na podium tych wiekowych jest też hejnał z wieży poznańskiego ratusza. Po prawie 11 miesiącach, punktualnie w południe, hejnał na Starym Rynku w Poznaniu znowu zostanie zagrany na cztery strony świata. Przez blisko rok hejnalista grał na trąbce z balkonu, a było to spowodowane remontem elewacji ratusza.
1: Wielki powrót na wieżę ratusza?
2: Ach, tak bym może tego aż nie nazwał. W końcu hejnał ciągle można było usłyszeć na Starym Rynku w Poznaniu, ale faktem jest, że tylko z jednej strony, od strony wschodniej, czyli z lodżii. Trębacz wchodził na drugie piętro i w samo południe grał ten hejnał, z którego jesteśmy tak dumni. Wszyscy znają hejnał z wieży mariackiej z Krakowa, z wieży kościoła mariackiego, ale szczycimy się, że nasz jeszcze po hejnale lubelskim należy do najstarszych hejnałów w Polsce. Rzeczywiście przez ostatnie miesiące można było go słyszeć tylko z jednej strony, a to z tego powodu, że były rusztowania postawione na wieży i nie było tam żadnego dostępu. Dlatego trębacz grał z lodżii. Ale teraz jak te rusztowania zniknęły, to od 1 października znowu będzie grał na cztery strony świata. I nasz hejnał będzie słyszalny, no mam nadzieję, z każdego zakątku Starego Rynku.
1: Dzisiaj trochę atrakcja turystyczna, powiedzielibyśmy, właśnie w nawiązaniu i do hejnału krakowskiego, ale też w Poznaniu, w połączeniu oczywiście z naszymi poznańskimi koziołkami, ale ta funkcja hejnalisty, ona no jeszcze kilkaset lat temu, no to nie chodziło o to, że witał turystów na wieży, prawda?
2: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali, i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm. To oni decydowali o tym, że w danym momencie można się oddać, no, kupczeniu, powiedzmy, czy można się oddać handlowaniu jakimiś tam towarami. Więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
1: Godzina 12 to jest ten czas, kiedy można wypatrywać, wyczekiwać właśnie hejnalisty?
2: Tak jest, hejnalista będzie grał hejnał zawsze w samo południe na cztery strony świata.
0: Mówił Paweł Łozes z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest opiekunem poznańskiego ratusza, a rozmawiał z nim, jak słyszeliście, nasz dziennikarz Beniamin Kupiat-Piłat.

0: Słuchajcie, przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz będzie na sportowo, a może bardziej na finansowo. Koszulka Michaela Jordana sprzedana za ponad 12 milionów dolarów. Czyli tak szybko przeliczając, za ponad 46 milionów złotych. To nowy rekord, jeśli chodzi o pamiątkę związaną z legendarnym koszykarzem. Chodzi o strój, w którym Jordan wystąpił w trzecim meczu finałów NBA w 1998 roku. Był to jego ostatni sezon w karierze, zakończony szóstym mistrzostwem NBA zdobytym z Chicago Bulls przeciw Utah Jazz. Koszulka została wystawiona na aukcję przez przedsiębiorcę Ryana Goga. Ostatecznie sprzedano ją za 12 260 tysięcy dolarów za pośrednictwem domu aukcyjnego Jupiter. Wcześniej najdroższą pamiątką związaną z Jordanem była koszulka z pierwszego meczu tamtych finałów, sprzedana za ponad 10 milionów dolarów. To jednak wciąż nie jest absolutny rekord. Najdroższą koszulką sportową w historii pozostaje strój bejsbolowej legendy Babe Rutha z World Series z 1932 roku. W 2024 roku zapłacono za niego 24 miliony 120 tysięcy dolarów. No cóż, ktoś ma fajną koszulkę.
1: Radio RMF 24.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
11: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
17: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty, a w faktach jest Anna Wachowska.
18: Dzień dobry, zapraszam. W Żywcu ruszyło śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. Nie żyje jedna osoba. Rok systemu kaucyjnego. Jak go oceniacie? W faktach oddamy wam głos. Hejna Lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał na cztery strony świata. Będą także fakty kulturalne w RMF FM. Prokuratura w Żywcu rozpoczęła śledztwo dotyczące wczorajszego śmiertelnego wypadku w tym mieście. Jak mówiliśmy w faktach, potrąceni zostali tam piesi. Jedna osoba zmarła. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy, Marcinie. Jestem. Co do tej pory wiadomo o tym wypadku?
19: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wjechał w dwie osoby, które były na przejściu dla pieszych. Następnie to auto uderzyło w kolejny samochód. Piesi zostali zabrani do szpitala i jedna z tych osób zmarła. Do szpitala śmigłowcem zabrano wczoraj także kierowcę, który wjechał w to przejście. Jak powiedział mi prokurator, na razie mężczyzny nie można przesłuchać. Pobrano mu jedynie krew do badań, żeby sprawdzić, w jakim stanie prowadził samochód. I niestety jest jeszcze kolejna śmiertelna ofiara wypadków, do jakich doszło minionej doby tu w Śląskiem. Do drugiej tragedii doszło na drodze S1 i o tym również mówiliśmy w faktach. Tam także ofiara wypadku po kilku godzinach zmarła w szpitalu.
18: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą. Zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
20: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko ze słabo odczytują kody.
21: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
22: Jakieś problemy?
23: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
24: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przenoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
18: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Czekamy też na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
25: Spotkanie z historią w Faktach RMF FM.
18: Znów będzie grał Hejnał na 4 strony świata. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Za godzinę trzeci najstarszy Hejnał w Polsce znów wybrzmi z wieży ratusza.
26: Kiedyś Hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
18: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Czas na fakty kulturalne, na które zaprasza Marlena Chłudzio.
27: Dzień dobry.
18: Na początek sztuka przez duże S we francuskiej stolicy.
27: W Paryżu tłumy przyciąga wielka wystawa obrazów jednego z najsławniejszych francuskich malarzy XIX wieku, Paula Cézanne'a, a także artystów, którzy inspirowali się jego twórczością. Nasz korespondent Marek Gładysz wyjaśni, gdzie zobaczymy te wszystkie arcydzieła.
28: W ramach głośnej wystawy pod tytułem Cézanne i my, którą będzie można zwiedzać w zabytkowym pałacu ekspozycyjnym Grand Palais koło paryskich pól elizejskich do połowy stycznia, prezentowanych jest publiczności blisko 70 płócien tego mistrza, tym najbardziej znane arcydzieła jego autorstwa oraz ponad 100 obrazów artystów, którzy inspirowali się lub inspirują się do dnia dzisiejszego jego twórczością. W organizacji tej ekspozycji wzięło udział m.in. renomowane Centrum Kultury imienia Georges Pompidou i znane paryskie Muzeum d'Orsay.
27: Widzowie Teatru Śląskiego w Katowicach będą mogli zobaczyć dziś na scenie kameralnej spektakl Od jednego Lucypera na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. To opowieść, która splata losy kilku pokoleń śląskich kobiet. Przedstawienie wyreżyserowała Dorota Ignatiew. Na pierwszą w tym sezonie premierę zaprasza w sobotę Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Spektakl non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik porusza tematy macierzyństwa, uzależnienia, prywatności i granic. Obok aktorów zobaczymy lalki stworzone przez Anetę Grzeszykowską.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od odpowiedzi na pytanie, od próby odpowiedzi na pytanie, czy jako społeczeństwo i jako państwo jesteśmy przygotowani na toczoną z Polską, nie tylko z Polską, rosyjską wojnę hybrydową. O tym już za chwilę porozmawiam z Wojciechem Brzezińskim, publicystą Tygodnika Powszechnego.

0: I zgodnie z zapowiedzią w Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o tym, czy jako państwo, jako społeczeństwo i jako jednostki jesteśmy przygotowani na rosyjską wojnę hybrydową, która jest toczona z Europą, w tym z Polską. Czy mamy jasne procedury, system alarmowania w razie zagrożenia i jak reagujemy na wydawane przez władze komunikaty? A naszym gościem jest publicysta Tygodnika Powszechnego Wojciech Brzeziński, który w tekście napisanym wspólnie z Agatą Kaźmierską na te pytanie odpowiada krótko. Pora się obudzić. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Piszecie w tekście o tym państwo, że trudno odpowiadać Rosji na akty sabotażu, dezinformacji i cyberataki tak, by nie wywoływać konfliktu. Co zatem nam zostaje? Co powinniśmy robić?
1: Tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim skupić się na naszym podwórku. Rosję bardzo ciężko zniechęcić do tego, co robi, bo Rosja jest w jakimś sensie zdesperowana i wykorzystuje te narzędzia, jakie ma. Takim narzędziem jest właśnie wojna hybrydowa, czyli próba wywierania nacisku na całe społeczeństwo Europy Zachodniej po to, żeby Europa Zachodnia przestała wspierać Ukrainę. Natomiast naszą reakcją może w tym momencie być bycie przygotowanym na tego rodzaju działania, bycie przygotowanym na to, że one mogą pojawić się w nieoczekiwanych formach, w nieoczekiwanym czasie, ale zasadniczo zwykle ich cele są zbliżone. Chodzi o podważanie zaufania do państwa, do sojuszników i do siebie nawzajem. Chodzi o to, żebyśmy przestali wierzyć rządowi, przestali wierzyć instytucjom, przestali wierzyć NATO, Unii Europejskiej, przestali wierzyć naszemu sąsiadowi, bo wtedy zamkniemy się w domu, nie będziemy nic robić, nie będziemy się niczym interesować.
0: Czy to trochę nie jest tak, że to w Polsce jest o tyle łatwiejsze, że my mamy historycznie wpojoną pewną niechęć do państwa, które bywało nam po prostu wrogie, było po prostu obcym państwem?
1: Znaczy profesor Sadura, o ile pamiętam, wyciąga to nawet dalej, jeszcze z czasów feudalnych. Rzeczywiście zaufanie nie jest naszą mocną stroną, jeśli idzie o społeczeństwo, ale chyba się go trochę uczymy. Społeczeństwo obywatelskie jest przecież takim, organizacje obywatelskie, NGOsy są dokładnie takim sposobem na pokazanie sobie, że my sobie nawzajem zaufać możemy pracować. Ale to zazwyczaj, to może przybierać dużo drobniejsze formy. Jeden z ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, mówił, że równie ważne jak ten legendarny, już mityczny prawie plecak ucieczkowy, który podobno wszyscy powinniśmy być przygotowani, jest to, żeby czasem pogadać z sąsiadem, żeby wiedzieć, jak sąsiad się nazywa, że pójście razem na spacer, chór, kurs origami, czy po prostu pomaganie sobie nawzajem jest równie ważne dla budowania tej mitycznej odporności społecznej, jak, nie wiem, nowe syreny alarmowe, nowe wozy strażackie, czy nowe procedury. Po prostu powinniśmy wiedzieć, kto mieszka dookoła nas, komu powinniśmy pomóc, kto może pomóc nam. To jest ważniejsze często niż jakiekolwiek fizyczne, sprzętowe przygotowania, jakie mogą być prowadzone.
0: Ale rozumiem, że ten plecak ma jednak jakieś znaczenie, podobnie jak na przykład, o czym się też często mówi, jakieś zapasy pożywienia, czy wody, albo powerbanki.
1: Oczywiście, że tak. Warto być w taki fizyczny, materialny sposób przygotowanym. Oczywiście powerbanki, woda, dokumenty. Dobrze, żeby wiedzieć, gdzie są, żeby w razie czego móc je ze sobą zabrać. I to jest oczywiście ważne nie tylko w razie ataku hybrydowego. No wystarczy, że będziemy mieli blackout z powodu upałów w przyszłym roku. Wystarczy, że pójdzie gdzieś rura ciepłownicza i nie będziemy mieli ogrzewania przez 3 dni. Do tego naprawdę nie potrzeba sabotażystów. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Dobrze jest, żebyśmy byli na takie sytuacje przygotowani, żebyśmy mogli po prostu na chwilę, nie wiem, pójść do rodziny, mieć ze sobą ubranie, wodę, rzeczy potrzebne nam do życia czy do pracy, a nie żeby w ciemności, przy braku prądu panicznie się pakować. To oczywiście jest bardzo ważne. Tak samo jak oczywiście ważne są te duże systemy, czy duży sprzęt, nazwijmy to, duże fizyczne przygotowania, syreny alarmowe, wozy strażackie i tak dalej. Natomiast nawet najlepiej obkupione państwo i najlepiej przygotowany plecak ratunkowy nie pomoże, jeśli po pierwsze nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, a po drugie, jeśli będziemy zdani samych na siebie. I tutaj były bardzo fajne badania przeprowadzone przy jednej z bardziej dramatycznych klęsk czy katastrof ostatnich lat, przy tsunami i katastrofie elektrowni w Fukushimie, kiedy okazało się, że bardzo mocno śmiertelność na danym obszarze dotkniętym trzęsieniem ziemi czy tsunami pokrywała się z tym, jak bliskie były relacje ludzi na danym obszarze, z tak zwanym kapitałem społecznym. Im bardziej ludzie byli sobą zżyci, tym większą mieli szansę na przeżycie katastrofy.
0: Pierwsze pytanie, co jest najsłabszym naszym w Polsce ogniwem i nad czym powinniśmy z jednej strony pracować my osobiście, to chyba już jakoś wybrzmiało. Chodzi przede wszystkim o te relacje społeczne, a nad czym instytucje i zaufanie do instytucji.
1: Tak, jeśli idzie o nas, to chyba musiałbym powtórzyć, że rzeczywiście powinniśmy choćby pogadać z sąsiadem od czasu do czasu. Ilu z nas nie wie nawet, jak nasz sąsiad ma na nazwisko, czy większość z naszych sąsiadów ma na nazwisko. Natomiast jeśli idzie o instytucje, tutaj sprawa jest trochę bardziej złożona. To nie jest tak, że możemy nagle zadekretować, że od dzisiaj wszyscy ufamy państwu, od dzisiaj wszyscy ufamy straży pożarnej, policji i wojsku. Państwo musi na to zapracować, a państwo może na to zapracować po pierwsze skutecznością, a po drugie dobrą komunikacją. Z tym mieliśmy problem przez wiele lat, z jednym i drugim, co trochę wynikało z tego, że żyliśmy w tych czasach pozimnowojennych, pokojowych, a i Polska jako państwo, które bardzo szybko musiało się modernizować, miało trochę inne priorytety, ale teraz to rzeczywiście priorytetem już musi być nie tylko przez wojnę hybrydową, ale też choćby przez to, że rosną zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, będziemy mieli coraz więcej powodzi, pożarów i innych katastrof wokół klimatycznych, kiedy szczerze mówiąc, dokładnie te same środki, dokładnie te same procedury, które stosujemy na wypadek wojny, na wypadek katastrofy wywołanej przez człowieka, również będą potrzebne. Państwo powinno mieć procedury, państwo powinno mieć jasny sposób komunikacji z obywatelem, co oznacza, że powinno jasno mówić, co się dzieje, jakie jest zagrożenie, co ono robi w tej sprawie i czego oczekuje się od obywateli, bo jeśli takiej jasnej komunikacji nie ma, to obywatel ma podstawy nie do końca ufać działaniom państwa, ale z drugiej strony państwo też nie może bombardować nas komunikatami wtedy, kiedy tak naprawdę ani niczego nie możemy zrobić, ani nic nie jest od nas oczekiwane, tak? Także to trzeba wypośrodkować. Z tym rzeczywiście mamy problem, nie mamy doświadczenia. Na szczęście mamy się od kogo uczyć. Mamy państwa prawie po sąsiedzku, takie jak choćby Finlandia, które mają tego rodzaju procedury przerobione doskonale. Jest od kogo takie procedury podpatrywać i trzeba szczerze przyznać, w ostatnich latach nasze państwo zrobiło duży postęp. Po tych 20 paru latach, kiedy czegoś takiego jak obrona cywilna w naszym kraju w zasadzie nie było, zaczynamy organizować już struktury, które powinny pomagać, czy to w sytuacji zagrożenia katastrofami naturalnymi, czy wojną hybrydową, czy nie daj Boże wojną. Tyle, że to jest proces na wiele miesięcy, wiele lat. To jest kwestia sprzętu, to jest kwestia procedur, to jest kwestia ćwiczeń, o czym nie możemy zapominać. Tych ćwiczeń powinno być jak najwięcej i ćwiczenia powinni być zaangażowani obywatele, którzy też powinni po prostu z góry wiedzieć, jak w pewnych sytuacjach się zachowywać, żeby nie było tak, że dochodzi do kryzysu, że dochodzi do jakiejś katastrofy i wszyscy myślą, że ale to powinien był zrobić ktoś inny. Nie. Z góry powinniśmy wiedzieć, jakie mamy role do odegrania, bez względu na to, czy jesteśmy obywatelem, czy kierujemy jakąś służbą ratowniczą na poziomie choćby gminy.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Brzeziński był naszym gościem, publicysta Tygodnika Powszechnego, współautor z Agatą Kaźmierską tekstu Pora się obudzić, właśnie o tym, jak jesteśmy przygotowani. I odsyłam do tego tekstu, bo tam wiele więcej refleksji, uwag, no i właśnie sugestii, co można i trzeba zmienić. Bardzo dziękuję.
2: Radio RMF24.

0: kinie i szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Rafał Jędraszek, zapraszam na fakty RMF 24 Wrocław o 11.30. Historyczne schrony we Wrocławiu nie spełniają obecnie wymogów ochrony ludności, poinformowali miejscy urzędnicy. Spośród około 300 obiektów żaden nie jest przystosowany do współczesnych standardów, a jedynie 36 z nich wytypowano jako miejsca doraźnego schronienia. Trwają przeglądy techniczne oraz przygotowanie dokumentacji dla kolejnych schronów. Miasto rozważa także wykorzystanie pomieszczeń pod 14 placówkami oświatowymi, gdzie wykonano już ekspertyzy i zaplanowano modernizację. Straż pożarna wskazała dodatkowo 28 potencjalnych punktów schronienia, a według szacunków nawet pełna modernizacja wszystkich historycznych schronów zapewniłaby ochronę jedynie dla około 5% mieszkańców. Władze miasta zwracają uwagę na wysokie koszty modernizacji i budowy nowych schronów. Przykładem jest umorzony przetarg na budowę schronu przy Chubskiej, gdzie oferta przewyższyła zakładany budżet o ponad 13 milionów złotych. Obecnie urząd nie prowadzi innych przetargów na nowe schrony. Na Dolnym Śląsku podpisano już umowy na blisko 35 milionów złotych na remonty i inwestycje w obiekty zbiorowej ochrony. W 2026 roku samorządy złożyły łącznie 114 pozytywnie zaopiniowanych wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i inwestycji budowlanych.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
1: Od dzisiaj obowiązują opłaty za postój na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich. Tak jest przy Zielińskiego, Gwiaździstej i Wielkiej. A Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przypomina, w jaki sposób możemy zapłacić za postój.
3: Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz Anypark lub przez zakup oczywiście abonamentu.
1: Dodajmy, że strefą bez opłat pozostanie jednak obszar sąsiadujący bezpośrednio z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy placu Hirschfelda.
2: Tym żyje Wrocław.
1: Zamiast stać w korku, przesiądź się na rower i zgarniaj nagrody. We Wrocławiu wystartowała właśnie 9. edycja akcji W kółko kręcę. Przez najbliższe 2 miesiące mieszkańcy będą nagradzani za dojazdy jednośladem do pracy, szkoły czy na uczelnię.
4: Wychodząc każdego dnia z domu do pracy, musimy tą aplikację włączyć po dojeździe do pracy czy do szkoły. Znowu ją wyłączyć i automatycznie te punkty są każdego dnia nabijane.
1: Mówiła RMF 24 Wrocław Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej Wrocławskiego Magistratu. Uczestnicy zbierający punkty w aplikacji mogą wymieniać je między innymi na akcesoria rowerowe, odzież oraz bilety czy vouchery.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz będzie o sporcie. Nie czuję, że gram o posadę. Porażka jednak przybliżyłaby do tego, żeby mnie zmienić. Mówił przed chwilą na konferencji prasowej selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro, przypomnę, biało-czerwoni zmierzą się z Rumunią w meczu Ligi Narodów. Trener powiedział, że kadra chce przygotować się jak najlepiej, bo zwycięstwo pozwoli jej wrócić do gry. Dziennikarze pytali Urbana m.in. o dużą liczbę błędów naszej reprezentacji w obronie w ostatnich spotkaniach.
1: Faktycznie brakuje detali, bo niejednokrotnie wspominałem, że nas jest na tyle duża ilość zawodników w danej strefie, że ta sytuacja nie powinna się przydarzyć. Natomiast jeśli przegrywam pojedynek powietrzny, to detal tak, ale do poprawienia. Sytuacja, gdzie kiwać jest zbyt łatwo i może oddać strzał. No oczywiście tam trzeba umieć się inaczej zachować. No, są to sytuacje, które zawodnicy wiedzą. To nie chodzi o to, że wskażemy palcem ten w tej sytuacji, ten w tej, a ten w tamtej. No są to sytuacje, gdzie jest walka indywidualna, jeden na jeden, skaczemy razem do głowy, albo wygrasz ty, albo wygram ja. Idziemy w pojedynek jeden na jeden w driblingu, albo wygram ja, albo ty. Są to detale i wiele razy wygrasz ty, ale w kluczowym momencie wygram ja. To są takie kwestie, gdzie w dzisiejszej piłce tak wyrównanej, one decydują często.
0: Na konferencji prasowej przed meczem Polska-Rumunia jest nasz dziennikarz. Będziemy się z nim łączyć w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami. A początek tego spotkania przypominam jutro o 20:45. Do tej pory Polacy w grupie B4 Ligi Narodów zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0 oraz ulegli Szwedom 1-3.

0: 8 w Radiu RMF24. Teraz pytamy, czy Wielka Brytania wróci na łono Unii Europejskiej? Czy będzie jak syn marnotrawny wracający do bram ojca? To gorący obecnie temat na Wyspach, a impetu dodały mu ostatnie wypowiedzi brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Na łączach jest też korespondent Bogdan Morgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam przy Tomku.
0: Bogdanie, to są słowa. Ale za słowami mogą ukryć się jakieś czyny. Czy Londyn zaczął rzeczywiście szybciej zmierzać w kierunku Brukseli, żeby nawiązać do tego obrazu syna marnotrawnego, uznał, że jednak wróci i zapuka do drzwi?
1: Trochę przemaluję twój obraz na córkę marnotrawną, Wielką Brytanię. Owszem, Tomku, na to wygląda. No, zaczęło się od kluczowego przemówienia na zakończonym niedawno kongresie rządzącej Partii Pracy, gdzie premier Andy Burnham z mównicy powiedział wprost: Brexit przyniósł Wielkiej Brytanii więcej szkód niż korzyści. Ale poszedł za ciosem, bowiem w ciągu szeregu udzielonych wczoraj wywiadów oświadczył, że jest możliwe, iż w przyszłym programie wyborczym Partii Pracy znajdzie się obietnica nowego referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Premier powiedział to w rozmowie z BBC i powiedział, że referendum nie byłoby właściwym krokiem w tej chwili, jednak Wielka Brytania musi rozważyć dostępne opcje dotyczące relacji z Unią, ponieważ obecny stan rzeczy nie jest wystarczająco dobry.
0: No dobrze, to są słowa, ale czy one mają za sobą jakąś rangę polityczną? Mówiąc inaczej, czy te słowa znaczą?
1: Te słowa znaczą, bo ten krok może wyznaczyć ostrą, bardzo ostrą linię podziału przed nadchodzącymi wyborami powszechnymi, które tutaj muszą zostać rozpisane w ciągu następnych 3 lat. Coś na miarę takiego politycznego być albo nie być, co oznaczałoby, że ludzie poszliby do urn z myślą właśnie o tym jednym punkcie manifestu, czy wrócić na łono Unii, czy też nie. Partia Konserwatywna, czyli opozycja, oczywiście zarzuca premierowi Burnhamowi próbę rozdrapywania dawnych ran poprzez powrót do sporów z przeszłości. No a sam Andy Burnham, co trzeba przyznać, obiecywał wcześniej, że nie będzie odgrzewać tematów związanych z Brexitem, no i deklarował, że nie będzie proponował powrotu Wielkiej Brytanii na łono europejskiej wspólnoty. No ale jak widać, opanował już bardzo dobrze sztukę zmieniania zdania, jakże ważną w polityce.
0: A może to jest tak, może ja się nie znam, ale sformułowanie powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej może znaczyć różne rzeczy. Bo to nie musi przecież oznaczać powrotu na te zasadach, w jakich Wielka Brytania w niej była. Są jakieś inne opcje i to może oznaczać to, co on powiedział.
1: Masz rację, powrót, nawet ten marnotrawny ma nie jedno imię. Jest ich bardzo wiele w tym przypadku. To może być model norweski na przykład, a nawet ten przyszłościowy, kanadyjski, bowiem Kanada, jak z pewnością wielokrotnie mówiliśmy naszym słuchaczom, no stara się o zostanie członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej.
0: To nie wiadomo, co to znaczy oczywiście.
1: No jeszcze nie wiemy, ale zaczęło się o tym mówić i to na forum międzynarodowym. Jest jeszcze wstąpienie do Unii Celnej lub do wspólnego rynku bez konieczności przyjęcia pełnego członkostwa. Ważne, myślę, w tym wszystkim jest to, że ten temat zaczął powracać już teraz jak naprawdę bumerang. Pojawia się bardzo często, a mowa o tym, że zorganizowanie drugiego referendum mogłoby się stać częścią manifestu wyborczego lejburzystów, no jest rzeczą naprawdę bardzo istotną. Warto podkreślić, że wszystkie te dywagacje dotyczą okresu, który mógłby się rozpocząć dopiero za 3 lata. I to jest bardzo ważne. I to po wygranych przez lejburzystów wyborach, czyli najpierw muszą ponownie odnieść zwycięstwo, a dopiero potem Wielka Brytania będzie mogła znacznie bardziej zbliżyć się do Unii, czyli powoli, powoli, kroczek po kroczku, powolutku.
0: Bo jak zauważyłeś, najpierw muszą wygrać, a to też tak wciąż jest. Nie jest pewne.
1: To nie jest pewne.
0: Bogdan Morgan prosto z Londynu, bardzo dziękuję za te informacje w naszym radiu. Cały czas śledzimy najważniejsze i najbardziej gorące wydarzenia. Po godzinie 12, czyli po faktach, przeniesiemy się na chwilę do Brukseli. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Po reklamie.
15: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, a teraz fakty, a w nich Anna Wachowska.
16: Rusza śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. W Warszawie pilna narada ministra spraw wewnętrznych z szefostwem Służby Ochrony Państwa. Nadia waży prawie tyle, co mały Fiat. Na apetyt nie narzeka.
17: Jest żarłoczna.
16: O co chodzi? Zdradzimy za chwilę. Zaczynamy Fakty w południe. Narażenie na utratę życia lub zdrowia. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła wczoraj do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej przesyłce?
18: Dzień dobry. Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna pracownica i przekazała zastępcy szefa placówki. To on otworzył kopertę. Wewnątrz była zwykła kartka papieru.
19: Z podpisem pozdrawiam złota.
18: Informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury i dodaje, że z koperty nic się nie wysypało ani nie wylało. Mężczyzna, który otworzył przesyłkę, poczuł się źle.
19: Poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Później objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze 2 osoby.
18: Nikogo z tej trójki nie trzeba było hospitalizować. Jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u 3 osób, czy to tylko zbieg okoliczności. Lublin, Dominik Smaga.
16: Rusza pilna narada kierownictwa resortu spraw wewnętrznych z dowództwem Służby Ochrony Państwa. Minister Marcin Kierwiński szuka nowego szefa SOP-u, czyli formacji, której głównym zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w kraju. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
20: Witam cię, dzień dobry.
16: Witaj. Krzysztofie, dlaczego narada w tej sprawie jest pilna?
20: Dlatego, że nagle posypał się dotychczasowy plan powołania nowego szefa tej służby. Rząd, przypomnę, chciał powołać na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza, ale prezydent odmówił podpisu, tłumacząc to między słowami brakiem zaufania. Dzisiaj minister Kierwiński chce ustalić, kogo innego wskazać, ale też sprawdzić, czy może jakimś sposobem dałoby się sprzeciw prezydenta ominąć, zignorować. Artykuł 11 ustawy o Służbie Ochrony Państwa mówi, że komendanta SOP powołuje i odwołuje premier w uzgodnieniu z prezydentem. Pytanie, czy to stwierdzenie w uzgodnieniu oznacza konieczność wyrażenia przez prezydenta zgody, czy może jedynie niewiążącej opinii. Przypomnę, że zmiany w SOP-ie stały się koniecznością po tym, jak z jednej strony funkcjonariusze dopuścili rok temu do kradzieży auta premiera spod jego domu, a z drugiej strony SOP wpuścił policję do Pałacu Prezydenckiego w czasach Andrzeja Dudy, by ta zatrzymywała ukrywających się tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
16: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na śląskim odcinku A4. W pobliżu Pławniowic między węzłami Kleszczów i Łany ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
0: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
4: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
0: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
5: Te fakty robią wrażenie.
16: Ma na imię Nadia lekko różową cerę i ma zdecydowanie góralskie korzenie. Waży niebagatelne 683 kg i mimo, że wyrosła w surowym klimacie Podhala, jest jedną z trzech największych dyni w Polsce. Dynię rekordzistkę można podziwiać na Baligówce koło Czarnego Dunajca. Wyhodował ją Maciej Molek z Załucznego, a Maciej Pałachicki pytał, jak mu się to udało.
9: Odpowiednie nasiona, genetyka odpowiednia, no i dużo pracy.
17: Czy ją się jakoś specjalnie podlewa, nawozi?
9: Najwięcej to jest podłoże, przygotowanie podłoża. I jeżeli mamy już dobrze przygotowane podłoże, to w ten sposobem ograniczamy już po prostu to nawożenie. Ale oczywiście taka dynia jest żarłoczna, wymaga dostarczania dużej ilości nawozów i wody. Musi gdzieś nawet 1000 litrów wody wypić.
17: Dziennie?
9: Dziennie. Także to są duże ilości. Co ciekawe, ta dynia została wyhodowana z polskich nasion i to od kolegi tutaj również z Podhala, z Bustryku. Także ma swoje, można powiedzieć, że już góralskie korzenie.
17: Czyli góralka Nadia.
9: Tak, dokładnie.
16: Na razie Nadia ozdabia dyniowe pole, pod koniec miesiąca będzie straszyła, a potem posłuży jako pasza dla zwierząt. Zupy raczej z niej nie będzie. A jak wygląda dynia Nadia? Możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Po południu we Wrocławiu wciąż będzie pochmurno, ale bez opadów deszczu. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 kreskę. Słońce zajdzie równo o 18.30. Wieczorem nad miastem nadal zdecydowanie przeważać będą chmury. Wiatr stanie się słabszy.
22: Południe z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i na otwarcie przypominam. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+, oraz oczywiście na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A wszystko po to, żeby dostarczyć wam najnowsze i najważniejsze informacje. Bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Radiu RMF24 mamy najnowszy komunikat Moskwy dotyczący NATO. Zacytuję jego treść. Rosyjski list do NATO wyrażający gotowość do użycia broni atomowej nie powinien być postrzegany jako konfrontacyjny. Rosja chce zapewnić bezpieczeństwo królewca. Jak dodaje Kreml, rzadkie apele o dialog w Europie nie wpływają na ogólny antyrosyjski nurt polityczny. A już teraz w Radiu RMF24 przenieśmy się na chwilę do Brukseli. Tam odbywa się dziś zamknięte spotkanie poświęcone Przemysłowi Suwalskiemu. Europosłowie mają rozmawiać o jego znaczeniu dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO z polskim generałem Piotrem Błazeuszem, przedstawicielem Polski przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Generał wziął udział w konferencji prasowej, podczas której mówił m.in. o tym, jak reagować wobec Rosji na kolejne prowokacje Kremla.
1: Inaczej postrzegamy słowo dialog na przykład niż strona rosyjska. Dla strony rosyjskiej dialog oznacza słabość. W związku z tym powinniśmy, znowu nie wojskowi, ale nasi szefowie polityczni, używać języka, którego druga strona zrozumie. Dotychczas zawsze obawiano się eskalacji, zawsze mówiono, że w pierwszej kolejności porozmawiajmy, a może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo, bo Rosja odczytuje nasze reakcje jako niezbyt stanowcze.
0: Generał Błazeusz mówił też o współpracy Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak powiedział, jest ogromna rola Unii Europejskiej.
1: NATO odpowiada za prowadzenie walki, natomiast rolą Unii jest maksymalne wsparcie i zapewnienie różnego rodzaju dostaw i przygotowania do ewentualnej walki. I to jest właściwy kierunek, bo Unia ma narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć nam tak zwaną głębię strategiczną, którą zawsze potrzebujemy przy różnego rodzaju działaniach. Ma narzędzia oddziaływania na Federację Rosyjską, inne instrumenty siły, czyli na przykład ekonomiczne, informacyjne, które może lepiej wykorzystać niż NATO. No NATO na przykład nie może wprowadzić nowych sankcji, tak? Więc to jest najlepsza wiadomość, uważam, odstraszająca dla Federacji Rosyjskiej. Unia zbliża się jeszcze bardziej do NATO, czy też NATO zbliża się do Unii, nie gra roli w którym kierunku. Te organizacje wspólnie działając odstraszą w mojej ocenie znacznie lepiej niż gdyby próbowały każde w swoim obszarze wykonywać nie do końca skoordynowane działania.
0: Mówił generał Piotr Błazeusz, przedstawiciel Polski przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. A już za chwilę sport w Radiu RMF24. Wrócimy do konferencji prasowej reprezentacji Polski w piłce nożnej. I przypominam, jutro gramy z Rumunią.
2: RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 pora na sport. Przypominam, już jutro zagramy z Rumunią w Lidze Narodów i w związku z tym meczem Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował konferencję prasową. W miejscowości Kępę na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest także nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Patryku. Co usłyszałeś na konferencji? No i przede wszystkim, jakie nastroje panują w kadrze?
1: Nastroje całkiem niezłe. Trener Jan Urban przyznaje, że zdaje sobie sprawę, że pojawiła się, odżyła ta dyskusja na temat przyszłości reprezentacji, na temat tego, czy powinien dalej być selekcjonerem. Natomiast on mówi, że nie wchodzi w to za bardzo, tak? Nie czyta mediów, nie wchodzi do mediów społecznościowych. Ma świadomość po prostu, że skoro sytuacja jest taka, że w tych ostatnich dwóch meczach remis i porażka, to ta dyskusja musiała się rozpocząć, jak cytując selekcjonera, że zacznie się tak zwana jazda. Natomiast selekcjoner też mówi, że nie ma innego sposobu. Trzeba po prostu robić swoje, bo jeżeli za bardzo będzie skupiał się na tego typu dywagacjach, na tych różnych słowach, które padają w mediach, na tych różnych opiniach, to nie przygotuje dobrze drużyny do meczu z Rumunią, a to jest w tym momencie kluczowe. Powiedział też, że nie ma takiego poczucia, że ten mecz z Rumunią to będzie mecz o posadę z punktu widzenia Jana Urbana, ale też, co warto podkreślić, podobne sygnały płyną z Rumunii. Dzisiaj rumuńscy dziennikarze pytali o sytuację naszego trenera w kontekście trenera reprezentacji Rumunii, Gheorghe Hagiego, który też wydaje się, że ta jego posada nie jest zbyt mocna. Natomiast Jan Urban podkreśla, że to nie jest mecz o posadę, ale zdaje sobie sprawę, że gdybyśmy jutro przegrali, to sytuacja na pewno będzie gorsza i porażka przybliży go do ewentualnego zwolnienia. Padały też pytania dotyczące tego, jak ustawić tę naszą drużynę. Tak? Graliśmy w meczu z Bośnią 4 obrońcami, tutaj w meczu ze Szwecją kilka dni temu inne ustawienie z wahadłowymi. Trener Jan Urban podkreśla, że właściwie to nie ma takiego dużego znaczenia, jak gramy w konkretnych meczach, bo te ustawienia na papierze, potem na boisku to wygląda inaczej. Oczywiście ważna jest egzekucja pewnych pomysłów, to wykonywanie tych poleceń trenera. To nie zawsze działa i też Jan Urban przyznaje, że naszym największym problemem są obecnie stałe fragmenty gry. Po nich tracimy bardzo dużo bramek i to rzeczywiście jest problem, który diagnozuje selekcjoner. Natomiast podkreśla też, że potrzeba czasu na zgrupowaniach, żeby nad takimi rzeczami pracować. I tutaj porównał trochę naszą sytuację do Rumunii w kontekście meczów z Bośnią i ze Szwecją. I Szwedzi i Bośniacy byli na mundialu, więc latem mieli dużo czasu, długie zgrupowanie, gdzie mogli różne rzeczy przećwiczyć, przetrenować. I to, zdaniem Jana Urbana, też daje tym drużynom jakąś przewagę w kontekście meczów z Polakami i z Rumunami, którzy takiego komfortu po prostu nie mieli.
0: Patryku, a pojawiły się jakieś przecieki dotyczące ewentualnego składu na jutrzejszy mecz?
1: O nie, tutaj Jan Urban jest pod tym względem absolutnie zachowuje tutaj to wszystko dla siebie. W mediach na pewno będą pojawiały się takie spekulacje, natomiast Jan Urban nie. Tutaj nic nie chciał zdradzić i jeśli chodzi o to, nawet to wstępne ustawienie, czy czwórką obrońców, czyli dwóch bocznych i dwóch środkowych, czy może trzech stoperów, nic tutaj Jan Urban nie zdradził, natomiast powiedział jedną rzecz, która być może jest istotna w kontekście składu. Mówił o tym, że coraz lepiej czuje się Robert Lewandowski, jeśli chodzi o taką formę psychofizyczną, że coraz lepiej pracuje na treningach. To w kontekście jego podróży ze Stanów do Europy i takich, powiedzmy, kilku dni potrzebnych na jakąś aklimatyzację. Że tutaj trener widzi, że to wszystko postępuje w dobrym kierunku, że Robert pali się do gry, że ma w sobie dużo chęci. No i tak sobie myślę, że to mogą być takie słowa, które oznaczają, że zagra w tym meczu z Rumunią na PGE Narodowym, a teraz akurat przyjechał koło mnie Melek z należący do tego obiektu hotelowego, w którym się teraz tutaj wszyscy znajdujemy. To też taka ciekawostka. Trener Jan Urban na konferencję prasową przyjechał dzisiaj właśnie Meleksem, ponieważ to pomieszczenie, w którym odbyła się konferencja prasowa, oddalone od hotelu o dobre kilkadziesiąt metrów, także dziś w taki sposób selekcjoner dostał się na konferencję wspólnie z Wiktorem Nowakiem, naszym młodym pomocnikiem ze Slavii Praga, który jest jak na razie jednym z największych wygranych tego zgrupowania. Dwa mecze w kadrze i dwa bardzo dobre występy.
0: No i jeszcze taka sympatyczna ciekawostka na koniec. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Mamy 12.30. Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek informacja sprzed chwili, jaką podał magistrat w sprawie terenu przy stadionie miejskim. Trwają analizy dotyczące budowy hal widowiskowo-sportowych przy Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Przyrodnicy zakończyli 12-miesięczną inwentaryzację terenu, potwierdzając możliwość realizacji inwestycji pod warunkiem przeprowadzenia działań kompensacyjnych ze względu na obecność rzadkich gatunków ptaków i płazów na tym terenie. Gotowe jest już studium wykonalności i rentowności tej inwestycji. Szacowany koszt budowy to 900 milionów złotych. Nowy obiekt miałby składać się z dwóch hal widowiskowo-sportowych. Całkowita powierzchnia wyniosłaby ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych, a w podziemiu przewidziano m.in. parkingi i zaplecze techniczne. Analizy finansowe pokazują, że podobne hale w kraju generują dodatnie wyniki z bieżącej działalności, choć nie pokrywają kosztów budowy. Przychody mają pochodzić między innymi z wydarzeń, wynajmu, gastronomii i sponsoringu. Kluczową kwestią pozostaje wybór modelu finansowania i decyzja o rozpoczęciu inwestycji jeszcze nie zapadła. Dokumenty będą podstawą do dalszych konsultacji z radnymi i mieszkańcami.
3: Posłuchaj tych faktów.
2: Biuro Wrocław Bez Barier.

0: Rusza z pilotażowym programem transportu Door to Door. To nowa propozycja dla osób z niepełnosprawnościami, dla których samodzielna podróż autobusem czy tramwajem jest barierą nie do przejścia. Usługa ma uzupełnić miejską komunikację i ułatwić dotarcie bezpośrednio z domu do konkretnego punktu w mieście. Jak dokładnie będzie to działać w praktyce, wyjaśnia Michał Sałkowski, wicedyrektor Biura Wrocław Bez Barier.
1: Najpierw kwalifikacja, a potem już konkretny kurs, zamówienie przez telefon albo e-mail, miejsce odbioru i cel podróży. Zgłoszenie trzeba przekazać co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Rezerwacji natomiast można dokonać telefonicznie albo e-mailem. Pasażer płaci 20 zł za wykonany kurs. Jedna osoba wspierająca albo opiekun podróżuje bezpłatnie.
0: Urzędnicy przypominają jednak o bardzo ważnej zasadzie. Usługa door to door to wsparcie w codziennych obowiązkach, a nie pomoc medyczna. Transport ten w żadnym wypadku nie zastępuje pogotowia ratunkowego ani specjalistycznych przewozów sanitarnych.
2: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
0: Dzisiaj o 17.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące odnowy podwórka przy ulicy Czajkowskiego. W jego trakcie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i potrzeby dotyczące m.in. remontu nawierzchni, miejsc parkingowych, zieleni, oświetlenia, monitoringu miejsc na odpady, ławek oraz urządzeń do zabawy. Zebrane opinie posłużą do opracowania koncepcji zagospodarowania tego podwórka. Spotkanie odbędzie się na wnętrzu podwórzowym przy Czajkowskiego pomiędzy numerami 30 a 38 przy błękitnym rowerze.

0: popołudniowy program radia RMF24 i jeszcze więcej informacji. Całkowity wpływ ekonomiczny uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę w ubiegłym roku wyniósł 2,4% PKB, czyli 94 miliardy złotych. Wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców i firmy Deloitte. Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że uchodźcy z Ukrainy wzmacniają swoją pozycję na rynku pracy w Polsce. Według nich świadczy o tym wskaźnik zatrudnienia, który wzrósł z 61% w 2023 roku do 76% w roku ubiegłym. Przewyższa on wskaźnik odnotowany dla polskiego społeczeństwa, który wyniósł 75% w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jak podkreślono, świadczenia socjalne stanowiły niewielki odsetek dochodów Ukraińców w Polsce. Zaledwie 10% pochodziło ze wsparcia polskiego, a 2% z ukraińskiego. Analitycy poinformowali, że praca w szarej strefie dotyczy istotnej części uchodźców z Ukrainy, a jej realna skala jest prawdopodobnie wyższa niż dane z ankiet. Obecnie PESEL UKR posiada prawie 870 tysięcy osób. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie takich numerów wydano ponad 2 miliony. Uchodźców z Ukrainy procentowo wobec liczby ludności miasta najwięcej jest we Wrocławiu oraz w Przemyślu. A w radiu RMF24 już za chwilę przeniesiemy się za ocean do wyborów połówkowych. W Stanach Zjednoczonych pozostało niespełna 5 tygodni.
1: Tu radio RMF24.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
5: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na preszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie, w DAB Plus oraz na 95,1 FM we Wrocławiu. Niecałe 5 tygodni do wyborów połówkowych w USA. Przypomnijmy, zaplanowano je na 3 listopada. Dzisiaj kongres kontrolują republikanie, ale sytuacja może się zmienić. Amerykański przywódca rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Niemal każdego dnia w innym miejscu Trump wie, że przegrana republikanów i zmiana układu sił na Kapitolu to ogromny problem dla niego. Ostatnie 2 lata jego prezydentury będą bardzo trudne. Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Prezydent przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę na świecie. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Prezydent powiedział, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. To istotne słowa, bo właśnie gospodarka może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalnym problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom. Nastroje konsumentów również nie są dla administracji powodem do zadowolenia. Jak wynika z najnowszych danych, zaufanie amerykańskich konsumentów spadło do poziomu niewidzianego od około 12,5 roku. To sygnał, że Amerykanie ostrożniej patrzą na swoją sytuację finansową i przyszłość gospodarki. Trump mówi więc dziś nie tyle, że jego polityka gospodarcza nie działa, ile że jego administracja nie potrafiła wystarczająco dobrze tego Amerykanom wyjaśnić. Problem w tym, że dla przeciętnego Amerykanina najważniejsze nie są konferencje prasowe i statystyki. Liczy się przede wszystkim to, ile kosztują zakupy, benzyna, mieszkanie i kredyt. A przed wyborami do Kongresu właśnie takie odczucia mogą mieć większe znaczenie niż gospodarcze sukcesy, które Biały Dom przedstawia w swoich komunikatach.
0: Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę fakty o 13, a po godzinie 13 w RMF24 wrócimy do sprawy Marcina Romanowskiego. Razem z nami będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
2: Radio RMF24.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: Po reklamie.
8: Coraz bliżej godzina 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
9: Jest nowa opinia biegłych w sprawie stanu psychicznego i chora M. Mężczyzna tydzień temu na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Bruksela odpowiada Moskwie. Chodzi o rosyjskie groźby pod adresem europejskich zakładów produkujących broń dla Ukrainy. A na koniec spacerek na uniwerek w Szczecinie. Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie i chora M. mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
10: Biegli zbadali chora M i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
11: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
10: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka.
9: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF. FFM. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała wczoraj, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
7: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
12: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
7: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
13: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
9: Pod lupą faktów dziś system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak oceniacie jego działanie rok po wprowadzeniu. Do skrzynki faktów wpadł mail od pani Beaty, która zwraca uwagę na pracę kasjerek, które otrzymały dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. Czyszczenie, opróżnianie, odblokowywanie, wyciąganie zablokowanych butelek, które zatrzymują się w zgniatarkach. Do tego wszystkiego wysłuchiwanie klientów, którzy są poirytowani całą sytuacją, że butelkomat znów nie działa prawidłowo. Nikt nie pomyślał o tym, aby został nałożony na pracodawców obowiązek dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Czytamy w mailu. Czekamy także na Wasze głosy. Adres fakty@rmf.fm. Setki studentów z kolorowymi wstążkami, gwizdkami, a nawet bębnami przeszły dziś ulicami Szczecina. Akcją Spacerek na Uniwerek rozpoczął się tam nowy rok akademicki. Dla wielu studentów był to pierwszy taki marsz.
14: Pięknie, dużo osób.
15: Jesteśmy na Akademii Sztuki w Szczecinie. No pierwszy taki dzień. Poznać po prostu fajnych ludzi tutaj, naszych pierwszaczków i tak dalej.
16: No to dla ciebie jest pierwszy taki spacerek, czy już kolejny?
15: Pierwsze studie, pierwszy spacerek, więc no.
16: Dużo emocji.
15: Tak, na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo.
16: Dobrze wrócić na uczelnię?
14: Pomału do przodu, myślę, że dobrze.
17: To nasz pierwszy rok akademicki, więc jeszcze nie wiemy, czy powinniśmy się cieszyć, czy bać.
9: Ja myślę, że zdecydowanie cieszyć, a nie bać. A szczecińskich studentów przepytała reporterka RMF FM Anna Pałamar. W faktach o 14 zajrzymy na dyniowe pole koło Czarnego Dunajca na Podhalu.
18: 20 toń dyń w tym roku. Jest co odwiedzać.
9: Słyszymy się za niespełna godzinę.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Popołudnie w RMF 24. Już za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej w sprawie Marcina Romanowskiego. Razem z nami będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. W tej godzinie zajrzymy także do Rzeszowa. Stacja MPK Rzeszów kusi mieszkańców tańszym paliwem. O szczegółach porozmawiamy w RMF 24. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Radiu RMF24 ciąg dalszy prawno-politycznego serialu dotyczącego Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił jako błąd niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Romanowskim. Zdaniem Żurka były wiceminister sprawiedliwości nie pojawi się w Polsce, nawet gdyby list żelazny się uprawomocnił. A ja przypomnę, wczoraj warszawski sąd okręgowy wydał list żelazny Romanowskiemu. Decyzja jest nieprawomocna. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Obrona zapewnia, że w przypadku uprawomocnienia ich klient pojawi się w Polsce. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw może wyjaśnijmy, czym jest list żelazny i jak działa.
1: List żelazny, w dużym skrócie mówiąc, to jest taki instrument procesowy, mimo że to brzmi bardzo zaskakująco, ale tak to jest. Po pierwsze, on nie rozstrzyga ani o winie, niewinności, tylko umożliwia osobie, która taki list otrzymuje, odpowiadanie przed organami ścigania, przed prokuratorem, ewentualnie później przed sądem, jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia do sądu, z wolnej stopy, czyli tak mówiąc krótko, jak każdy wolny człowiek, pod pewnymi warunkami. Takie główne trzy warunki to przede wszystkim obowiązek stawiennictwa na wezwanie organów procesowych, prokuratora lub sądu, obowiązek posiadania i nieopuszczania oznaczonego w Polsce miejsca zamieszkania bez zgody organu procesowego i zakaz utrudniania postępowania karnego, czyli zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby powodować, że postępowanie karne nie będzie się toczyło lub będzie toczyło się w sposób utrudniony. Czyli na przykład nie można nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, nie można niszczyć czy fabrykować dowodów. List żelazny może być również połączony z poręczeniem majątkowym, czyli z obowiązkiem wpłaty na rachunek depozytowy określonej przez sąd kwoty pieniężnej. W przypadku, kiedy osoba, która uzyskała list żelazny, narusza te swoje obowiązki wynikające z listu żelaznego, czyli nie stosuje się tak naprawdę do tego, co jest napisane w liście żelaznym, musi się liczyć z tym, że sąd może orzec przepadek takiej kwoty i odwołać list żelazny, czyli wtedy tak naprawdę traci gwarancję odpowiadania przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. W dużym skrócie na tym polega ta instytucja listu żelaznego, no a tak naprawdę w praktyce przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli inne środki, które umożliwiłyby stawiennictwo przed organami ścigania, okazują się bezskuteczne, no to też wymiar sprawiedliwości dysponuje właśnie listem żelaznym, czyli możliwością spowodowania, aby z wolnej stopy podejrzany, który się wcześniej ukrywał, przebywał za granicą, wziął udział w toczącym się postępowaniu. Te inne bezskuteczne środki to najczęściej tymczasowy areszt, poszukiwanie w ramach listu gończego, czy w ramach europejskiego nakazu aresztowania, albo procedura ekstradycyjna. Jeżeli to jest bezskuteczne, no to wtedy w grę tak naprawdę wchodzi list żelazny.
0: No ale właśnie, pozwolę sobie przerwać.
1: Chciałem powiedzieć, że polskie państwo musi sobie jakby radzić, tak? Jeżeli nie tak, to tak. A wszystko to ma zmierzać do tego, żeby postępowanie karne mogło się w ogóle toczyć. No bo umówmy się, jeżeli polskie państwo, prokuratura czy sąd nie ma możliwości fizycznego kontaktu z podejrzanym, a jest to konieczne, żeby można było prowadzić proces karny przeciwko tej osobie, no to trzeba dobierać adekwatne możliwe środki. I też organy procesowe rozstrzygają, jakie środki na jakim etapie mogą zapewnić prawidłowy tok postępowania. No bo proszę pamiętać, że zawsze w każdym postępowaniu karnym na koniec chodzi o to, żeby doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy. Czyli jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia, to żeby sąd rozstrzygnął, czy dana osoba jest winna, czy jest niewinna. Sam list żelazny nie rozstrzyga o winie lub niewinności. On tylko umożliwia właśnie przejście do tego dalszego, kolejnego etapu postępowania karnego.
0: No ale właśnie to, o czym wspominaliśmy, ta decyzja w sprawie listu żelaznego jest nieprawomocna, a śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Pytanie, jakie są terminy dla dalszych działań w tej kwestii? To znaczy, ile jest czasu na zażalenie, co dalej z takim zażaleniem, no i kiedy decyzja może się ewentualnie uprawomocnić?
1: Panie redaktorze, zażalenie standardowo 7 dni, liczone od dnia wczorajszego, jeżeli wczoraj sąd ogłosił postanowienie wraz z uzasadnieniem, a wszystko na to wskazuje, że tak właśnie było. W ciągu 7 dni prokurator składa do sądu okręgowego zażalenie, następnie ono jest przekazane do sądu apelacyjnego i sąd apelacyjny wyznacza termin rozpoznania zażalenia. No w zażaleniu można kwestionować wszystko to, co uznaje prokurator za konieczne, co zdaniem prokuratora stanowi o błędnej decyzji podjętej przez sąd okręgowy. I sąd apelacyjny rozpoznaje te tak zwane zarzuty sformułowane w zażaleniu i wydaje postanowienie albo o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, czyli utrzymaniu w mocy wydanego listu żelaznego, no albo o uchyleniu tego postanowienia lub jego zmianie, no bo też można sobie wyobrazić na przykład, że sam list żelazny zostanie, ale będzie wyższe poręczenie majątkowe. No to możliwe rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o czas trwania, różnie bywa, przyznam szczerze. Najczęściej zależy to od obciążenia sędziego, który ma taką sprawę rozpoznać, czyli mówiąc krótko, kolejność wpływu spraw, obciążenie danego sędziego i wynikająca z tego możliwość faktycznego wyznaczenia terminu posiedzenia przed sądem apelacyjnym. To może być w ciągu miesiąca, może być to w ciągu 2 miesięcy, a może i 4. Wszystko zależy od obciążenia sądu apelacyjnego w Warszawie. No proszę pamiętać, to nie jest jakaś sprawa, która wymaga nadzwyczaj szybkiego rozstrzygnięcia, jak na przykład kwestia dotycząca tymczasowego aresztowania. No w związku z powyższym nie należy spodziewać się jakiegoś super szybkiego, przyspieszonego trybu, tylko po prostu poczekać na normalną kolej rzeczy i myślę, że najprościej tak to właśnie ująć, że w normalnym toku czynności należy spodziewać się decyzji co do terminu, który może być wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
0: No to weźmy pod uwagę te potencjalne warianty. Czy jeżeli list żelazny się uprawomocni Marcinowi Romanowskiemu, nie grozi areszt, jeżeli wróci do Polski? I z drugiej strony, jeśli list żelazny się nie uprawomocni, czy można wydać kolejny taki list?
1: Panie redaktorze, istotą listu żelaznego jest odpowiadanie z wolnej stopy, co oznacza, że w momencie uprawomocnienia się, i to wprost wynika z przepisów o liście żelaznym, w momencie uprawomocnienia się postanowienia, w którym wydano list żelazny, nie podlega wykonaniu, bo podlega uchyleniu automatycznie tymczasowe aresztowania. Czyli z wolnej stopy, bez perspektywy tymczasowego aresztu, osoba podejrzana może być, przyjechać, przemieszczać się, normalnie funkcjonować, korzystać ze wszelkich swobód na terenie polskiego państwa. No i w tej oczywiście konfiguracji bierze udział na podstawie warunków, o których powiedziałem na początku, mając obowiązek przestrzegania tych warunków w ramach toczącego się postępowania. I tak wygląda ta przestrzeń, która rysuje się w momencie, kiedy list żelazny oczywiście jest aktywny i wchodzi formalnie w życie, tak to można powiedzieć.
0: To jeszcze na koniec wróćmy do tego, że zdaniem ministra sprawiedliwości był to błąd, jeżeli chodzi o niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Marcinem Romanowskim. Czy Waldemar Żurek ma możliwości prawne, żeby cośkolwiek z tym zrobić?
1: Prokuratura może złożyć zażalenie i może tylko i wyłącznie w zażaleniu podnosić zarzuty dotyczące składu sądu, który wydał list żelazny. No jeżeli prokurator podjął decyzję o nieskładaniu wniosku o wyłączenie sędziego, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Z drugiej strony, jeżeli są wątpliwości co do statusu sędziego, który orzekał w tej sprawie, to właściwym środkiem jest teraz zażalenie i sąd apelacyjny również będzie mógł w tym aspekcie zbadać sprawę, to znaczy czy skład sądu pierwszej instancji był prawidłowy, czy spełniał kryteria niezależności i niezawisłości. Tego rodzaju zarzuty mogą być sformułowane w zażaleniu, które przysługuje prokuraturze.
0: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
2: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: 3,17,40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: 14.30 na zegarach. Daniel Hawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 pod Wrocławiem. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie, na jezdni w kierunku Zgorzelca, ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nie ma rannych, ale tworzy się korek. Zachowajcie ostrożność i noga z gazu.

0: Wczoraj lekarze, a dziś wrocławska policja ostrzega w Faktach RMF 24 Wrocław przed rosnącą liczbą wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Takie jednoślady cieszą się ostatnio ogromną popularnością, szczególnie wśród młodzieży. Funkcjonariusze przypominają, że w nieodpowiedzialnych rękach mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Problemem jest nie tylko brawura, ale również pojazdy, które, jak mówi Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, ze względu na swoje parametry w ogóle nie powinny wyjechać na drogi.
1: No, mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego. Bardzo ważna jest tutaj maksymalna prędkość, która powinna być ograniczona takiego pojazdu do 20 km na godzinę, jeśli mówimy o hulajnodze. Także zdarzają się takie sytuacje, że policjanci zatrzymują hulajnogi, które też nie spełniają warunku wagi.
0: A w Faktach RMF 24 Wrocław za godzinę będziemy mieli przykład i brawury, i takiego pojazdu. Bądźcie z nami również wtedy. Tymczasem zmieniamy temat. Ponad 110 tysięcy studentów oraz ich wykładowcy z blisko 30 wrocławskich uczelni świętują dziś rozpoczęcie roku akademickiego 2026-2027. Jak co roku, 1 października w samym sercu Wrocławia zabrzmi Gaudeamus Igitur w wykonaniu połączonych chórów akademickich. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17.30 przy pomniku Aleksandra Fredry. Wcześniej w auli Leopoldina odbędzie się środowiskowa inauguracja roku akademickiego uczelni Wrocławia, po której z placu uniwersyteckiego w stronę rynku wyruszy orszak z udziałem władz wrocławskich szkół wyższych, wykładowców, studentów i gości. Oczywiście mile widziani są wszyscy wrocławianie i turyści. Kończąc, propozycja, która może zainteresować wrocławskich nauczycieli. Jak zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z kulturą? O tym będą rozmawiać uczestnicy konferencji Obecność kultury w życiu dzieci i młodzieży, którą zaplanowano w Zamku Książ w Wałbrzychu. O szczegółach Renata Pasiut.
2: Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów i edukatorów, którzy chcą rozwijać zainteresowania kulturalne swoich uczniów. W programie znalazły się wykłady oraz prezentacje poświęcone m.in. wykorzystaniu teatru, kina i muzeów w edukacji oraz sposobom angażowania młodych ludzi w odbiór sztuki. Uczestnicy poznają też oferty instytucji kultury działających w regionie, w tym teatrów, muzeów, filharmonii i centrów nauki.
0: Na spotkanie 6 października obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Wstęp jest bezpłatny. Fakty RMF 24 Wrocław wracają już za niecałą godzinę. Do usłyszenia.

0: Radiu RMF 24 poszukamy teraz odpowiedzi na pytanie, czy na stacjach paliw staną peletomaty. Wiemy, że trwają rozmowy w takim temacie, a w ubiegłym tygodniu wiceminister energii Konrad Wojnarowski zapowiedział, że trwa sondowanie takiego projektu. Peletomat na każdej stacji paliw Orlen. Tak mówił na naszej antenie wiceminister. A na jakim etapie są te rozmowy? I jak ministerstwo widzi to rozwiązanie? O to dopytywał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, a na jego pytania odpowiadał szef resortu energii Miłosz Motyka.
1: To nie jest rozwiązanie nowe, do tego się też pan minister odnosił. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach Europy. Coś, czego dzisiaj brakuje w zakresie tego systemu, to sprawnej dystrybucji. I ją po prostu chcemy poprawić i szukamy takiego rozwiązania. I państwo będzie w tej sprawie aktywne. Pan minister także jest od tego, żeby tam, gdzie się da, szukać nowych rozwiązań i bardzo dobrze. Więc na finał tych rozmów czekamy, ale jest to jedno z rozwiązań, które funkcjonuje na Zachodzie i moglibyśmy zaimplementować. Coś, co zrobiliśmy już dzisiaj, to jest udrożnienie importu. Przy tym kryzysie, który dotknął cały nasz region i bardzo wysokich cenach także peletu i surowca od państw bałtyckich po Europę Środkowo-Wschodnią i Niemcy także, ze względu na to, że ten kierunek wschodni dotychczas, skąd głównie importowaliśmy także ten surowiec, on dzisiaj jest dużo droższy, wobec czego szukamy i znaleźliśmy także nowe rynki i zwiększone wolumeny z innych państw do Polski są dzisiaj kierowane i to jest czynnik, który stabilizuje ceny. Kolejne działania to są działania tutaj na naszym rynku, tam gdzie będzie to możliwe w kolejnych miesiącach i latach. Jestem zwolennikiem tego, by zwiększyć podaż drewna po prostu w Polsce, by Lasy Państwowe wzięły na siebie tutaj tę większą odpowiedzialność.
2: W nawiązaniu do tego jeszcze jedno pytanie odnośnie peletu, czy nie zabraknie? Konsumenci bają się.
1: To jest rynek w dużej mierze prywatny i my rozmawiając z przedstawicielami sektora słyszymy zapewnienia, że go nie zabraknie. Już dzisiaj przygotowują się na ten, szczególnie związany z największym popytem moment grudnia, stycznia i te dostawy, to jest najważniejsze zadanie dzisiaj, powinny być realizowane w sposób niezachwiany.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. A ja dodam ostrzeżenie ze strony policji przed oszustami proponującymi tani węgiel i pelet na sezon grzewczy. Przestępcy kuszą niskimi cenami i szybkim dowozem, ale po wpłacie pieniędzy towar nie dociera, a kontakt się urywa. My oczywiście mamy z wami kontakt cały czas, między innymi pod adresem radiomałpa.rmf24.pl. W każdym temacie pisać można. A już za chwilę wrócimy do sprawy ataku na pociąg w Ładzinie. Bądźcie z nami z RMF24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Policja poszukuje kolejnych sprawców ataku na pociąg w Zachodniopomorskiem i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnijmy, półtora tygodnia temu w Ładzinie pociąg jadący ze Świnoujścia do Szczecina został siłowo zatrzymany przez grupę około 30 młodych mężczyzn, które następnie pomalowały wagon i uciekły. A my łączymy się z naszą szczecińską reporterką Anną Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, przypomnijmy, jak wyglądała ta sytuacja?
1: Wyglądało to groźnie, zwłaszcza dla osób, które tym pociągiem jechały, a było takich osób kilkadziesiąt. Około północy grupa zakamuflowanych osób włączyła hamulec bezpieczeństwa w pociągu i wymusiła jego zatrzymanie. Następnie w ciągu kilkunastu minut pomalowali cały wagon srebrnym i czerwonym sprayem i uciekli. Sprawiło to duży problem obsłudze pociągu. Nie można było z niego w ogóle wyjść. Graficiarze zamalowali też lusterka bocznej kamery, a to sprawiło, że niemożliwe było wysiadanie z jednej strony na wszystkich kolejnych stacjach. Pociąg miał spore opóźnienie, ale bezpiecznie dojechał do Szczecina. Obecnie trwa czyszczenie tego wagonu i to może jeszcze trochę potrwać, a straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.
0: Aniu, powiedz, ile do tej pory osób zatrzymano w tej sprawie?
1: Policjantom udało się na razie namierzyć i zatrzymać 5 osób, ale ta grupa była znacznie większa. Wszyscy zatrzymani przyznali się do winy. Dwie osoby trafiły tymczasowo do aresztu, a pozostali będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Policjanci przekazali też, że byli to pełnoletni, ale bardzo młodzi mężczyźni i mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
0: No i pojawia się to pytanie, co z pozostałymi sprawcami?
1: I właśnie tu może być problem. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ale okazuje się, że dotarcie do sprawców nie będzie wcale takie proste. Jak przekazała mi dzisiaj zachodniopomorska policja, wielu uczestników prawdopodobnie się nie znało. Wszyscy byli zakamuflowani, cała akcja była dobrze zorganizowana i szybko się zakończyła, jeszcze zanim policja z Wolina zdążyła przyjechać na miejsce. Prawdopodobnie sprawcy też korzystali z szyfrowanych komunikatorów do zaplanowania tego ataku. Służbom udało się jednak zabezpieczyć kamerę GoPro, która należała do jednego z uczestników, na której cała akcja została zarejestrowana. Dzięki temu okazało się też, że ta sama grupa przeprowadziła podobny atak w berlińskim metrze. Dodatkowo policjanci w lesie, w pobliżu stacji kolejowej w Ładzinie, znaleźli też porzucone ubrania pokryte czerwoną farbą. Zlecono badania DNA, które być może pomogą ustalić tożsamość kolejnych sprawców.
0: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali. A te informacje zebrała dla radia RMF24 Anna Pałamar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Coraz bliżej godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
9: Witam i zapraszam. Sektor zdrowia na celowniku hakerów. Do nowych danych w tej sprawie dotarł reporter RMF FM. Kierowcy noga z gazu. Są problemy na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. Pod lupą faktów system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak go oceniacie. Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. To nowe dane, do których dotarł reporter RMF FM. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Fakty o 15 otwiera dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Witaj,
10: Jakubie.
9: Jakie najczęściej były to ataki?
10: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
11: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
10: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
9: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Łabuńki Pierwsze, chodzi o odcinek Zamość Tomaszów Lubelski, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo.
12: Pytamy o fakty.
9: Jak oceniacie system kaucyjny po roku jego działania? Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas Paweł. Niby to ekologia, a z butelkami muszę pojechać samochodem i spalić paliwo, więc emituję CO2. Butelkomaty pracują na prąd, przecież to też CO2. Kolejki. Nieczynne z powodu awarii butelkomaty. Podwyżka opłaty za śmieci, za oddawanie mniejszej liczby plastików. Same wady, a przecież Polska ma najnowocześniejsze maszyny do segregacji butelek, zauważa słuchacz. Czekamy na kolejne wasze opinie. Adres dobrze wam znany. fakty@rmf.fm. W Białymstoku początkowo oszacowano, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego roczne straty miejskiej spółki Lech, która odpowiada za gospodarkę odpadami, wyniosą 4,5 miliona złotych. Jak informuje prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, problem udało się rozwiązać.
12: Początkowe straty, które szacował Lech, zostały w tej chwili zrekompensowane poprzez to, że Lech podpisał 3-letnią umowę na sortowanie tych odpadów, które są zbierane w ramach recyklingu. W związku z powyższym nie będzie z tego powodu żadnej straty. Przeciwnie, planowana jest nadwyżka, o której ewentualnie poinformujemy po zakończeniu roku.
9: Podkreśla prezydent Białegostoku. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
13: Planowanie włączone.
14: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
15: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
16: Skanowanie wyłączone.
9: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter RMF FM Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku. Nowe fakty o 15.30.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: AI.
9: W kolejnych godzinach nad Wrocławiem wciąż przeważać będą chmury, a słupki rtęci wskażą maksymalnie 24 kreskę. Wieczorem nadal będzie pochmurno, a temperatura obniży się do mniej więcej 14 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są dzisiaj naprawdę korzystne. Podobnie zresztą w całym kraju.
8: Popołudniowy program w RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami, a my niezmiennie dostarczamy wam najnowsze i najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W kalendarzu pierwszy dzień października, czyli Dzień Polskiej Muzyki. Wzywa Agnieszka Chylińska, a my już za chwilę porozmawiamy o świadczeniu wychowawczym 500+. Mija 10 lat od wprowadzenia tego świadczenia, a celem programu było zwiększenie dzietności w Polsce. Czy to się udało? O tym za moment porozmawiamy z doktorem Janem Gromadzkim z Instytutu Badań Strukturalnych. Kuba Śliwiński, tu Radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji i komentarzy. Mija 10 lat od wprowadzenia w Polsce świadczenia wychowawczego 500+. Od kwietnia 2016 roku rodziny były uprawnione do otrzymywania miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości około $125 na drugie i każde kolejne dziecko. W lipcu 2019 roku program został rozszerzony także na pierwsze dziecko. Obecnie to już kwota 800 zł wypłacana co miesiąc i przysługująca na każde dziecko. Celem programu było zwiększenie dzietności w Polsce, a czy to się udało? O tym porozmawiamy teraz w Radiu RMF 24 z doktorem Janem Gromadzkim z Instytutu Badań Strukturalnych, który sprawdził, jakie są realne skutki wprowadzenia tego świadczenia. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Z opublikowanych przez pana wyników badań wynika, że zaobserwowano natychmiastowy wzrost liczby urodzeń o 6% w ciągu 9 miesięcy od ogłoszenia programu. Proszę mi powiedzieć, czy ten trend był trwały?
1: No właśnie, jeżeli patrzymy tak gołym okiem na zmiany w dzietności, to wydawałoby się, że ten efekt nie był trwały, prawda? Natomiast jeżeli popatrzymy troszeczkę dokładniej, używając bardziej zaawansowanych metod badawczych, okazuje się, że ten efekt był trwały. Co oznacza, że gdyby nie 500+, gdyby nie 800+, to dzisiaj tych dzieci byłoby jeszcze mniej.
0: A zaobserwował pan także inny trend związany z decyzją o posiadaniu dziecka i dochodami rodzin? Myślę tutaj o tym, że więcej dzieci rodziło się w rodzinach raczej o niskich dochodach niż o wysokich, a osoby dobrze wykształcone wyraźnie rzadziej decydowały się na dziecko niż reszta społeczeństwa.
1: Tak, dokładnie. Ten efekt był silniejszy w przypadku gorzej sytuowanych rodzin, tak? Dlatego, że w ich przypadku to świadczenie miało dużo większe znaczenie. To znaczy, jeżeli popatrzymy na koszty, wydatków, które one ponoszą, to jakby te 500+ w stosunku do ich kosztów miesięcznych wynosiło dużo więcej niż w przypadku bardziej bogatych rodzin. Więc to te gorzej sytuowane rodziny, to w ich przypadku te efekty były silniejsze.
0: Jeżeli mówimy o raporcie, jak 500+ wpłynęło na dzietność, pytanie, jakie jeszcze inne wnioski wypływają z tego raportu?
1: No podstawowy wniosek jest taki, że pomimo tego niewielkiego wpływu na dzietność, to podstawową funkcją, jaką to świadczenie spełniło, było znaczące ograniczenie ubóstwa wśród dzieci, tak? To znaczy w 2015 roku Polska była jednym z tych krajów w Europie o najwyższym ubóstwie wśród dzieci. Natomiast po wprowadzeniu 500+ niemal od razu to ubóstwo spadło o 50% i w zasadzie też ten efekt utrzymał się aż do dzisiaj.
0: No i pytanie, panie doktorze, co przemawia za realizacją takich programów socjalnych? Gdyby pan okiem specjalisty miał zadecydować, czy rzeczywiście powinniśmy stawiać na takie programy, tak faktycznie by było?
1: No jeżeli naszym głównym celem jest podnoszenie dzietności, to nie jest wystarczające uzasadnienie na wprowadzenie takich programów, bo mimo że ten wzrost nastąpił, to odbyło się to olbrzymim kosztem, tak? To znaczy każde takie dodatkowe urodzenie kosztuje teraz podatnika ponad 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli popatrzymy już na tą funkcję ograniczania ubóstwa, to tutaj już to uzasadnienie jest znacznie większe dla takich programów, więc powinniśmy patrzeć przede wszystkim na te programy jako zmieniające sytuację dochodową rodzin z dziećmi, a nie na to, że one jakoś nam magicznie podniosą dzietność w Polsce.
0: Jeżeli mowa o raporcie, o którym oczywiście dzisiaj rozmawiamy, czyli jak 500+ wpłynęło na dzietność, są jeszcze jakieś wnioski, być może jakieś konkluzje, które pana w przypadku tego raportu zaskoczyły, być może zupełnie zszokowały?
1: To, co też widzimy wyraźnie, to, że to 500+ pozwoliło tym ubogim rodzinom na zwiększenie wydatków na dzieci, tak? To znaczy mówimy tutaj o wydatkach na zajęcia edukacyjne, mówimy tutaj o wydatkach na ubrania. Wiele rodzin w ogóle nie wydawało wcześniej pieniędzy na jakieś dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci, natomiast po wprowadzeniu tego 500+ nastąpiła taka, można powiedzieć, konwergencja społeczna, to znaczy te wydatki bogatych i biednych się troszeczkę ze sobą zrównały.
0: Doktor Jan Gromadzki z Instytutu Badań Strukturalnych był razem z nami w Radiu RMF 24. Panie doktorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

To popołudniowy program w radiu RMF24. Ponad 1 100 000 płatnych wejść odnotowano w zakończonym w środę sezonie biletowanym na sopockim Molo. To rekordowy wynik, wyższy o prawie 15 tysięcy niż w roku ubiegłym, poinformował dzisiaj sopocki magistrat. Bilety wstępu na Molo obowiązywały od 10 kwietnia do 30 września. Najpopularniejszym miesiącem okazał się sierpień, podczas którego na Molo weszło ponad 322 tysiące osób. Wzrosła także frekwencja wśród mieszkańców korzystających z karty sopockiej. Najwięcej osób, 85%, kupowało bilety w tradycyjnych kasach. Od dzisiaj wstęp na sopockie Molo jest bezpłatny i taki pozostanie do drugiego tygodnia kwietnia przyszłego roku, kiedy powróci biletowanie. A ja dodam, że zimą planowana jest m.in. rozbiórka dolnych tarasów Molo. Sopot pozyskał środki zewnętrzne na remont miejsc cumowniczych, modernizację sopockiej mariny oraz poprawę dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. I dodajmy jeszcze na koniec, że Molo ma ponad 510 metrów długości. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a te najnowsze w faktach punktualnie o godzinie 15.30. A oprócz najnowszych informacji mamy także świetną muzykę.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach 15.30 przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Anna Wachowska.
8: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 94 na Opolszczyźnie. W pobliżu Strzelec Opolskich ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Na miejscu policja kieruje ruchem. Trzy samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garry Kasparow poinformował, że służby specjalne USA i Litwy ostrzegły go o grożącym mu niebezpieczeństwie.

0: państwie ze strony rosyjskich służb. Podobne ostrzeżenie otrzymał jego współpracownik Iwan Tiutrin. Kasparow przekazał na Telegramie, że wraz z Tiutrinem, współzałożycielem Forum Wolnej Rosji, znalazł się na liście osób do likwidacji. Na adres fakty@rmf.fm piszecie o systemie kaucyjnym. Pytamy was, jak działa rok po jego wprowadzeniu. Opinie są podzielone. Paweł informuje, że widzi same zalety. Porządek w domu, brak pustych butelek w śmietnikach, które zajmowały dużo miejsca, a dzieci nauczyły się wyrzucać butelki, co uczy tego, że pieniądze nie spadają z nieba. A Przemysław uważa, że wraz z wprowadzeniem systemu staliśmy się zbieraczami śmieci. Dziękujemy za wasze głosy i w imieniu Agnieszki Pietrzak i Tomasza Weryńskiego zapraszamy na Fakty w RMF FM o 16.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Zaczynamy od kolejnej sporej awarii wodociągowej w naszym mieście. W tym wypadku na brak wody muszą przygotować się mieszkańcy ulicy Kurkowej. Pękła tam rura wodociągowa. Na miejscu są już odpowiednie służby, ale usuwanie awarii i przerwa w dostawie mogą potrwać nawet do godziny 21. Utrudnienia dotyczą konkretnie mieszkańców budynków przy ulicy Kurkowej od numeru 31 do 37 oraz ulicy Otwartej z numerem 15. To skoro już jesteśmy w temacie infrastruktury miejskiej, spółka Inwestycje we Wrocławiu przekazała, że ruszyła z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów w sąsiedztwie ulicy Żmigrodzkiej. Chodzi o odcinek od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. Będzie to oddzielona szpalerem 16 wiązów dwukierunkowa trasa i przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Nowa droga ma być gotowa w ciągu 8 miesięcy, a jej budowa kosztuje prawie 2,5 miliona złotych. Część z tej kwoty to unijne dofinansowanie. Przypomnijmy, że to druga próba wykonania tego zadania. Wcześniejszego wykonawcę niestety spółka musiała pożegnać. Przygotował projekt oraz wymagane dokumenty wykonawcze, ale nie rozpoczął prac budowlanych.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: A teraz zapowiadany wcześniej przykład brawury i pojazdu błędnie przez niektórych uznawanego za rower. Na ulicy Stalowej wrocławska policja zatrzymała 34-letniego obywatela Gany, który pędził chodnikiem kilkadziesiąt kilometrów na godzinę wprost między pieszymi. Mężczyzna poruszał się pojazdem, który na pierwszy rzut oka wyglądał jak rower elektryczny, jednak jak przekonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, z rowerem nie miał zbyt wiele wspólnego.
4: Policjanci przystąpili do kontroli technicznej tego pojazdu, którym się poruszał. Podnieśli tutaj tylne koło, żeby sprawdzić napęd tego pojazdu oraz prędkość, jaką wskazuje maksymalną prędkościomierz tego pojazdu. Była to liczba aż 80 km na godzinę. Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał tablicy rejestracyjnej, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Ten kierujący nie posiadał też uprawnień do kierowania tym pojazdem.
2: Brawurowa jazda okazała się bardzo kosztowna, dodajmy. 34-latek dostał dwa mandaty na łączną kwotę 3000 zł, ponieważ nie miał prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu. Dodatkowo mundurowi powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. I jeszcze przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego Politechnika Wrocławska, na której naukę rozpoczęło blisko 7 tysięcy nowych studentów, z których 600 to obcokrajowcy. Głównym punktem inauguracji było nadanie doktoratu honoris causa profesor Emmanuelle Charpentier, francuskiej mikrobiolożce, biochemiczce i genetyczce, która w 2020 roku otrzymała Nagrodę Nobla z dziedziny chemii. Warto jeszcze dodać, że kadra akademicka Politechniki Wrocławskiej po raz pierwszy przekroczyła 2,5 tysiąca osób. Na Wrocławskiej Uczelni Technicznej pracuje 235 profesorów, 442 doktorów habilitowanych i dokładnie 1401 doktorów.

0: daj. Tu radio RMF 24 i nasz popołudniowy program. Już 115 milionów euro, czyli prawie pół miliarda złotych. Tyle pieniędzy nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od początku lipca, dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Środki zostały zajęte w Eurocontrolu na wniosek Pfizera w związku ze sporem koncernu z Polską o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Przypomnijmy, 1 kwietnia bieżącego roku sąd w Brukseli orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 milionów dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5 miliardów 644 miliony złotych. Polska tego nie zrobiła, w związku z czym zajęte zostały konta PAŻP w Eurocontrolu, na które trafiają środki z opłat nawigacyjnych. Zajęciu podlega 80% przychodów agencji, a skala zajęcia komorniczego odpowiada 5 latom przychodu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W radiu RMF 24 łączymy się z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, rozmawiałaś z prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleną Jaworską-Maćkowiak. Powiedz, czy Polskiej Agencji grozi upadłość?
1: No, na razie nie ma podstaw, żeby mówić, że PAŻP jest o krok od upadłości, ale rzeczywiście sytuacja finansowa jest poważna, bo zajęte zostało podstawowe źródło przychodów tej agencji, czyli pieniądze właśnie z opłat nawigacyjnych. Jak powiedziała mi prezes PAŻP, w sumie teraz agencja korzysta z kryzysowego finansowania zapewnionego przez państwo. Powiedziała mi dosłownie, że jeden do jednego, czyli no nie ma jakichś strat czy niedoborów finansowych. Na razie finansowanie agencji jest zabezpieczone. No ale rzeczywiście no, z każdym miesiącem rośnie ta suma pieniędzy, która nie trafia do agencji. To powoduje też no, taką trochę niestabilność i niepewność. Jak mówiła mi Magdalena Jaworska-Maćkowiak, no w zasadzie ona się teraz zajmuje zamiast właśnie bezpieczeństwem polskiej przestrzeni powietrznej, no to tutaj łataniem troszkę tych finansów, więc to jest taki troszkę problem niestabilności finansowej.
0: Za dwa tygodnie, dokładnie 15 października w Brukseli odbędzie się kolejna rozprawa, na której PAŻP będzie domagać się odblokowania swoich pieniędzy. Kasiu, czy agencja idzie na rozprawę z nowymi argumentami?
1: Tak, ma nowe argumenty. Będzie przekonywać, że pieniądze, które zostały zajęte, służą wyłącznie zapewnieniu kontroli ruchu lotniczego i bezpieczeństwa. Tu pojawi się właśnie ten wątek bezpieczeństwa i znaczenia polskiej przestrzeni powietrznej, no w takiej sytuacji, gdzie jest wojna za naszą wschodnią granicą. Drugi taki ważny czy poważny argument to jest nowy protokół do konwencji Eurocontrol, czyli tej agencji, do której spływają te opłaty nawigacyjne. Ten protokół wszedł w życie w Belgii już 9 sierpnia i on chroni właśnie pieniądze należne europejskim agencjom właśnie przed tego rodzaju zajęciami, bo to taki troszeczkę był no standard, bym powiedziała, że jeżeli jakaś firma nie potrafiła sobie od państwa innego odzyskać pieniędzy, no to zajmowane było konto Eurocontrolu. I jest tutaj taki precedens, przykład Rumunii, bo właśnie w takiej analogicznej sprawie, bo również pieniądze agencji takiego odpowiednika PAŻP rumuńskiego zostały zajęte, to sąd zawiesił to zajęcie pieniędzy i nakazał Eurocontrolowi wypłacać pieniądze właśnie od 9 sierpnia, czyli od tej daty, kiedy ten protokół wszedł w życie, więc PAŻP będzie się powoływać 15 października właśnie na ten protokół i jak mi powiedziała prezes PAŻP, właśnie liczy na to, że belgijski sąd uwzględni tą nową sytuację prawną i uzna, że zajęcie pieniędzy PAŻP no, powinno również zostać zakończone.
0: A my z pewnością będziemy wracali do tej sprawy. Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginią dla Radia RMF24. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji i najlepsza muzyka. Dziś pierwszy dzień października, a to oznacza, że zaczął się nowy rok akademicki. Dla wielu studentów i studentek to nowy etap w życiu, często przeprowadzka do innego miasta, zmiana otoczenia i okres nawiązywania nowych przyjaźni. I pewnie wielu naszych słuchaczy doskonale pamięta, że może to być tak samo ekscytujące, jak i stresujące. Nasz reporter Jakub Rybski pojechał dziś na kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu i sprawdził, jak czują się dziś nowi studenci.
1: Jest inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
2: Jeszcze trochę za wcześnie według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa.
1: Nie jest pani gotowa, bo to jest taka duża zmiana w życiu. Przejście z liceum lub technikum na studia.
2: Tak, to prawda. I te wakacje były za krótkie.
1: Za krótkie. Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
2: Tak, dokładnie.
1: Na co pani najbardziej liczy? Czego się pani spodziewa podczas tych najbliższych lat studiów?
2: No, chcę po prostu się dowiedzieć ciekawych rzeczy i poszerzyć swoją wiedzę, bo kocham właśnie takie społeczne tematy.
3: No, myślę, że duży stres na pewno, bo wszystko zaczynam tak naprawdę od nowa. No i tak naprawdę jakby sam fakt, że poznaję nowe osoby, jest dość ciężki.
1: A co pani studiuje?
3: Muzykologię.
1: Okej, fajnie. A rozumiem, że po tych studiach chce pani zostać artystką, czy po prostu być może teoretyczką muzyki?
3: Myślę, że artystką głównie, bo jestem jeszcze na szkole muzycznej i gram na puzonie, więc myślę, że to będzie moja przyszłość, jeśli się uda.
1: Jest pan studentem?
4: Tak.
1: Co pan studiuje w takim razie?
4: Muzykologię.
1: A, no to tak jak koleżanka, też muzykologię.
4: Idę właśnie na spotkanie organizacyjne do Wydziału Nauki, Kulturze i Sztuce.
1: To jest pierwszy rok, jak rozumiem. I jakie to są emocje, jeżeli po liceum zaczyna się ten nowy etap w życiu, jakim są studia?
4: Jestem bardzo podekscytowany tym i mam też takie pozytywne spojrzenie na to. Nie jestem po szkole muzycznej, jestem zainteresowany tylko muzyką, nie mam takiej wiedzy specjalistycznej. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. Dlatego będę się uczył czytać nuty, będę się uczył o kompozytorach.
1: Czym są w ogóle dla pana studia? Czy to jest tylko taki czas nauki, czy też zdobywania doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni?
4: Zdecydowanie to drugie. Studia są oczywiście po to, żeby się uczyć, ale to jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji i chodzi się na staże, chodzi się na wolontariaty. Otwiera się na nowe doświadczenie, poszerza horyzonty.
5: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
0: Mówili studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał z nimi nasz reporter Jakub Rybski. A ja przypominam, że jutro w naszej informacyjnej stacji, jak w każdy piątek, od 12 do 14 cykl Twoje zdanie w radiu RMF24. Tym razem będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje studiowanie?
6: Radio RMF24.
0: Kuba Śliwiński, dziękuję za wspólnie spędzony czas. O 16 zapraszam na fakty, a po nich na program Gospodarczy Tydzień. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Reklama. Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa /2.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
14: Po reklamie.
17: 16. Coraz bliżej najnowsze fakty mają dla Was Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
18: Dzień dobry. Miliardy euro wypłaciła Warszawie Bruksela.
19: Powiemy, na co te pieniądze.
18: Znany policji senior próbował podpalić samochód przed komendą.
19: To stało się w Ciechanowie.
18: Ponad 300 uczelni w Polsce rozpoczęło nowy rok akademicki.
19: W Mazurach malarze.
20: Jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy.
18: Relaksujący plener niedaleko Mikołajek.
19: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.
18: To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność.
19: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co zostały wydane wypłacone właśnie pieniądze?
3: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
18: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed komendą powiatową w Ciechanowie na Mazowszu.
19: W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę.
18: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
16: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
21: Popołudniowe fakty w RMF FM.
18: W najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim, zainaugurowany 663 rok akademicki.
19: Największa uczelnia w kraju, Uniwersytet Warszawski, rozpoczyna nowy rok od 1816 roku.
18: Uroczystości inauguracyjne dziś w ponad 300 uczelniach w Polsce. Przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie.
19: Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy.
18: Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi, rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
19: Z kraju i ze świata.
22: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
23: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
24: Jeszcze trochę za wcześnie, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
23: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
24: Tak, dokładnie.
25: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
18: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu.
19: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą, inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek.
18: Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
26: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
23: A Mazury inspirują?
27: Bardzo, bardzo. Tutaj jest no, samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
19: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą
18: i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
19: Fakty i fakty kulturalne RMF FM już o 16.30.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Wieczorem niebo nad Wrocławiem będzie niemal całkowicie zachmurzone, a temperatura obniży się do mniej więcej 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się powyżej normy. Jutro rano wciąż będzie pochmurno, a na termometrach zobaczymy okolice 8 kreski, choć odczuwalnie może być o kilka stopni chłodniej.
28: Czy benzyna może być tańsza? Na to pytanie będziemy dzisiaj odpowiadali w gospodarczym tygodniu, który właśnie zaczynamy. Marek Teichman, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem będzie Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Pytanie, czy benzyna może być tańsza, zależy od stanu finansów publicznych, od tego, co jest na Bliskim Wschodzie i od tego, co dzieje się z inflacją. Odpowiedzi na te wszystkie pytania już w ciągu najbliższych 2 godzin.

0: Jesteśmy, Marek Teichman przy mikrofonie, Gospodarczy Tydzień. Zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń tygodnia, a potem będziemy rozmawiali z moim gościem. Tym najważniejszym chyba jednak wydarzeniem tygodnia według mnie jest prezentacja pokazująca strategię zarządzania długiem i przyjęcie przez rząd budżetu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pokazuje, jaki jest rzeczywisty stan finansów publicznych, jak go widzi rząd. W największym skrócie jest tak, że po pierwsze, żeby budżet się spiął w przyszłym roku, to prezydent będzie musiał się zgodzić na propozycje podatkowe zgłoszone przez rząd. Te propozycje podatkowe, które zakładają pewne rzeczy, które politycznie trudno będzie kontestować, czyli poprawę sytuacji osób średnio zarabiających, ale też uderzenie, jak to mówi otoczenie prezydenta, w ryczałtowców. Więc istnieje spora szansa na to, że te ustawy nie zostaną przyjęte i to będzie wyzwanie dla budżetu. A w takim średnim terminie, czyli na lata 2027-2029, ta historia tego, jak będą wyglądały polskie finanse publiczne, jest historią zderzenia się ze ścianą. Z konstytucyjną ścianą tego, że po prostu dług publiczny nie może bardziej rosnąć. Co więcej, zderzać się z tą ścianą będzie taki rządowy, państwowy dług publiczny, bo jakby liczyć polski dług publiczny według tego, jak liczą je wszystkie kraje unijne, czyli żeby włączyć do tego długu te wszystkie wydatki, które są wypchnięte na różne fundusze, to wiecie, w 2030 nasz dług publiczny w stosunku do PKB dojdzie do poziomów 76,5%. To jest bardzo dużo. To jest tak, że my stajemy się rzeczywiście zaawansowaną gospodarką europejską, tylko stajemy się nią również w tym sensie, że jesteśmy bardzo zadłużoną gospodarką. A dlaczego ta historia jest taka ważna? Dlatego, że też w tym tygodniu mnóstwo międzynarodowych instytucji z Europejskim Bankiem Centralnym na czele, z Christine Lagarde, jego szefową, powiedziało, że doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o zadłużenia. To znaczy rentowności obligacji na całym świecie dochodzą do tak wysokich poziomów, że to zaczyna się przekładać na gospodarkę. Rentowności to jest generalnie oprocentowanie karty kredytowej. Znaczy każdy rząd płaci za funkcjonowanie taką swoją kartą kredytową, która się nazywa emisję obligacji. I niestety, podobnie jak my płacimy za pożyczanie pieniędzy z karty kredytowej, tak i państwa płacą za pożyczanie pieniędzy z karty kredytowej rządowej. Te karty stały się strasznie drogie i to oznacza, że rządom zaczyna brakować pieniędzy na różne rzeczy. W naszym przypadku to zaczyna oznaczać, że zaczyna nam brakować pieniędzy na jakiekolwiek ruchy, stąd między innymi ten polityczny spór o to, czy potrzebna jest specjalna ustawa o specjalnym podatku dla firm energetycznych, żeby można było nam, Polakom, na stacjach benzynowych obniżyć ceny benzyny. Ale na całym świecie to oznacza, że po prostu państwa dochodzą do wniosku, że nie mają za bardzo narzędzi do tego, żeby w różne rzeczy pompować pieniądze inwestycyjnie. To państwo, które pieniądze trochę ma, to są Chiny, którym te rentowności nie idą, dlatego że z wielu różnych powodów. Oni się zadłużali, ale po prostu mają jeszcze przestrzeń, żeby się zadłużać. Tak trochę negatywnie zacząłem, to na sam koniec tego krótkiego przeglądu wydarzeń powiem wam, że jest coraz więcej prognoz i coraz więcej danych i coraz więcej raportów, które pokazują, że z Zatoki Perskiej ropa naftowa płynie w prawie tak dużym stopniu, w jakim płynęła przed wojną. Między innymi dlatego, że statki przepływają przez Cieśninę Ormus i zaczyna działać coraz więcej alternatywnych tras. Co więcej, tych alternatywnych tras omijających tą cieśninę powstaje jeszcze bardzo dużo. A to oznacza, że niestety w trochę dłuższym terminie ceny benzyny nie będą rosły, a mogą zacząć spadać, bo ropy naftowej będzie więcej. W dłuższym terminie, to znaczy po zimie. Więc niestety obawiam się, że dzisiaj będziemy odpowiadali na pytanie o to, czy benzyna może być niższa, tańsza. Trochę negatywnie może być tańsza, ale na wiosnę. Piotr Bojak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, będzie moim gościem za chwilę i będziemy rozmawiali o stanie finansów publicznych i o tym, jaka jest przestrzeń do tego, żeby coś z tymi cenami zrobić.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Cześć, to jest Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Czy benzyna może być tańsza? To jest dosyć fundamentalne pytanie, na które myślę, że odpowiadają sobie, starają się odpowiedzieć sobie również ci wszyscy, którzy nie jeżdżą samochodem, bo zdają sobie sprawę z tego, że po prostu ta droga benzyna przekłada się na wszystkie ceny dookoła nas. To czy taka obniżka cen benzyny jest możliwa, uzależniona jest w dużym stopniu od finansów publicznych, a my poznaliśmy projekcję tego, jak te finanse publiczne będą wyglądały przez najbliższe 3 lata. Została ona opublikowana w tym tygodniu. O tej projekcji i o tym, czy ceny benzyny mogą spaść, porozmawiam już teraz z moim i waszym gościem. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Każda rozmowa, która się ukazuje w internecie, powinna mieć taki chwytliwy tytuł, który nawet jaki będzie miał dużo sensu, to będzie dobrze pasował do algorytmów, żeby się dobrze spozycjonowała ta rozmowa. I ja pomyślałem sobie, że mogę zacząć od takiego tytułu, który w gruncie rzeczy jest chwytliwy i bardzo populistyczny, ale jakiś tam sens ma. To znaczy, co musiałoby się stać, żeby można było obniżyć ceny benzyny? Znaczy, żeby rząd mógł sobie na to pozwolić? A tak naprawdę za tym pytaniem jest ukryte chyba najbardziej fundamentalne pytanie, które narasta w 2026 i będzie narastało w 2027 w polskiej gospodarce, czyli pytanie o stan finansów publicznych. To jest pytanie związane z tym, że my w tym tygodniu, chyba najważniejszą rzeczą było przyjęcie projektu budżetu i pokazanie prognoz tego, jak będą wyglądały finanse publiczne w następnych latach. I jeżeli wrócimy do tego pytania, czy nas stać będzie na to, żeby coś zrobić z cenami benzyny, to odpowiedź jest taka, że w najbliższych czasach chyba nie będzie nas stać na nic poważnego, bo finanse publiczne są pod bardzo, bardzo silną presją.
1: Tak, niestety taka jest prawda. Nasze finanse publiczne są pod bardzo dużą, ogromną presją różnych ciężarów. Nie jest to tylko kwestia wysokich faktycznie wydatków na obronność. To jest ważne obciążenie naszych finansów publicznych. Nowe relatywnie, bo te wydatki są tak wysokie dopiero od kilku lat. Ale mamy też koszty transformacji energetycznej i różnego rodzaju potrzebnych, niezbędnych do modernizacji polskiej gospodarki inwestycji infrastrukturalnych. Mamy też koszty gwałtownego starzenia się polskiego społeczeństwa, które będą narastać
0: i będą trwać na zawsze, czy będą w pewnym momencie się
1: wygaszać? Będą narastać do połowy następnej dekady. I potem ten wzrost się zatrzyma i te wydatki będą znacznie wyższe na ochronę zdrowia niż obecnie, trwale, później, przez dekady i w relacji do PKB. I musimy zrobić przestrzeń na wzrost tych wydatków na ochronę zdrowia w związku ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. No i last but not least, niestety mamy też zwiększone w ostatnich latach, może nie w ostatnim roku, ale w poprzednich latach wydatki społeczne, właściwie przez ostatnią dekadę mocno zwiększone wydatki społeczne, czyli 800+, wcześniej 500+, duże też podwyżki wynagrodzeń dla sfery budżetowej w sektorze finansów publicznych, 13, 14 emerytura i tak dalej, i tak dalej.
0: My w zasadzie mieliśmy przez, mam wrażenie, tak dekadę, taki paradygmat tego, że w Polsce są, czy był czas,
1: są pieniądze.
0: Są pieniądze,
1: i byli,
0: tak?
1: byli ekonomiści, którzy mówili: limit dla długu publicznego, nie przejmujmy się tym, stopy procentowe zerowe, możemy się wszystko sfinansować za darmo.
0: Pamięta pan ten moment, kiedy pojawiły się teorie, że pieniądz zmienił swoją naturę i w związku z tym pieniądze nie będą kosztowały
1: więcej?
0: Widzę,
1: że obecnie nawet ci sami ekonomiści straszą katastrofą w finansach publicznych. Ci sami, którzy kilka lat temu mówili, że właściwie nie ma ograniczenia dla wzrostu długu publicznego. Jest ważne, wracając do początku, do tego, co pan powiedział na początku, od kilku lat, kiedy wydatki publiczne w Polsce rosły w ujęciu bezwzględnym w relacji do PKB i kiedy rósł deficyt fiskalny, aż w końcu stał się, tak jak teraz, największy w Unii Europejskiej, wielu ekonomistów i wiele międzynarodowych instytucji, nie tylko Komisja Europejska, ale też Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej, wszyscy ostrzegali Polskę, że idziemy na ścianę i że trzeba odbudować bufory fiskalne, żebyśmy mogli sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. I teraz mamy taką trudną sytuację. Drożeje ropa, gaz ziemny, może będzie ciężka zima i dobrze byłoby ulżyć wszystkim, przede wszystkim gospodarstwom domowym, najbardziej tym mniej zamożnym, i zastosować jakieś działania osłonowe, na przykład pakiet CPN mógłby wrócić. Może można by w jakiś sposób dotować ceny nośników energii zimą dla gospodarstw domowych, ale na to trzeba mieć pieniądze no, i bardzo też, dużo. I tych pieniędzy nie mamy.
0: Można by teoretycznie też zrobić różne rzeczy dla gospodarki, tak? Znaczy można byłoby wspierania branż energochłonnych, nie wiem, inwestycji w przemysł ciężki, whatever, tak? Znaczy można dużo rzeczy zrobić, ale ja rozumiem, że nas na to nie stać teraz, bo też chyba powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że ten ostatni rok pokazał, że po stronie fiskalnej w zasadzie my doszliśmy do politycznego pata, tak? To znaczy, jak gdyby w Polsce jest polityczny pat i nie chcę tutaj rozmawiać o polityce, ja ale to jest jakiś obiektywny czynnik, który nas...
1: Ja bym powiedział inaczej, że fiskalnie doszliśmy do ściany, nie możemy wydawać więcej, nie możemy obniżać obciążeń podatkowych, nie możemy utrzymywać dłużej takiego wysokiego deficytu fiskalnego, bo dług przyrośnie do poziomów, które są nie do utrzymania. To może zdestabilizować polską gospodarkę. Natomiast wyjście z tej sytuacji utrudnia nam pad polityczny, w którym się znaleźliśmy. Tak? Mamy rozsądną propozycję rządu dotyczącą zmian w systemie podatkowym, obniżenie obciążeń podatkowych tam, gdzie one są niesprawiedliwie wysokie, a podwyższenie obciążeń podatkowych w innych miejscach. Wyższy CIT dla dużych firm, wyższy PIT dla najbogatszych Polaków, parę innych rozwiązań, ale te propozycje nie są do zaakceptowania dla pana prezydenta.
0: No więc i one są też częścią budżetu. Tak. Więc to jest też pytanie, czy my nie będziemy mieli jakiegoś takiego elementu destabilizacyjnego. A jak będzie wyglądała inflacja? Jak będą rosły ceny? Czy znowu nas tak postraszą jak 5 lat temu? 4-5 lat temu? O tym porozmawiamy już za chwilę. Piotr Bujak zostaje z nami w studiu.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
0: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: 17.30, radio RMF24, fakty RMF FM.
4: Po karambolu na trasie S6 na wysokości Szemudu w województwie pomorskim jezdnia w kierunku Szczecina ostrzegamy jest zablokowana, a w kierunku Gdyni nieprzejezdny jest jeden pas.
5: Najpierw auto uderzyło w bariery na jezdni ekspresówki w kierunku Gdyni.
4: Uszkodzone elementy samochodu przeleciały na przeciwny pas ruchu i spowodowały kolizję kolejnego auta.
5: Następnie w stojący pojazd uderzyły dwa inne samochody. Jedna osoba została ranna. Kolizja busa z samochodem osobowym na trasie S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Krakowska.
4: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale.
5: Domagają się sprostowania słów Gibały, który na antenie RMF FM tak mówił o deklaracjach radnych KO w przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta.
6: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
4: Wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło słowom Łukasza Gibały, jakie padły na naszej antenie w powyborczy poniedziałek.
5: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: I już teraz zapraszamy za pół godziny w imieniu Magdy Sakowskiej.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: Zmiana na czele miast z najdroższymi mieszkaniami.
4: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Już nie Warszawa, teraz to Kraków ma najdroższe mieszkania w Polsce. Tak wynika z raportu Otodom. We wrześniu średnia cena za metr wyniosła ponad 17 800 zł. Mówimy o rynku pierwotnym. Skąd ta zmiana? Rozrasta się rynek tak zwanych mieszkań premium, często w prestiżowych lokalizacjach. Pamiętajmy, że to stawki ofertowe, czyli przy samej transakcji jest szansa, by cenę choć odrobinę obniżyć. Trudno negocjować na stacjach paliw. Choć w rafineriach ceny hurtowe ostatnio nieco spadły, to nie widać obniżek na pylonach. Pomógłby pakiet CPN, obniżający ceny paliw, ale rząd nie ma pieniędzy i liczy, że pozyska je z podatku od nadmiarowych zysków. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Co jeśli zielonego światła nie będzie? Rząd na razie nie przewiduje planu B.
9: To nie są Simsy. To nie jest walka w kisielu z rządem. To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze.
8: Mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. O obniżki trudno też w kantorach, bo złoty ma słabsze tygodnie. Euro po 4,37 zł, dolar dziś już po 3,87, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 5,12 zł.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. W popołudniowych faktach z Wrocławia najpierw przypominam,

0: Mamy kierowcom, że od dzisiaj z niewielkimi zmianami na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich działa już strefa płatnego parkowania. Mowa o Zielińskiego, Gwiaździstej i Wielkiej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi z DIOM-u, obszar sąsiadujący z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pozostanie wolny od opłat. Chodzi o ulicę Szczęśliwą, plac Hirschfelda i południowy fragment ulicy Zielińskiego między placem Hirschfelda a Szczęśliwą. Do czasu przeniesienia placówki do nowych zabudowań przy ulicy Hipokratesa, miejsca postojowe wokół centrum będą bezpłatne. A teraz o mały włos zakończonej tragedią posiadówce alkoholowej nad Odrą. Sytuacja miała miejsce dziś wczesnym popołudniem pod mostami mieszczańskimi, gdy jeden z mężczyzn wylądował w wodzie. Kompani od alkoholu rzucili mu się na ratunek i wyciągnęli na brzeg. Ratownicy wodni przybyli na miejsce już po zdarzeniu, zajęli się poszkodowanym, przeprowadzili do pojazdu, gdzie udzielili mu pierwszej pomocy i gdzie mógł się ogrzać. Mężczyzna trafił później pod opiekę pogotowia. Czekała go też rozmowa z policją.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Brak wyobraźni, łamanie przepisów i sprzęt, który często wymyka się spod kontroli. Elektryczne hulajnogi i rowery zdobywają coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży. Zanim nastolatek wyjedzie na drogę, musi spełnić konkretne wymogi, inaczej łamie prawo. Przypomina w rozmowie z RMF24 Wrocław Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
2: Aby kierować hulajnogą elektryczną, osoba małoletnia musi mieć skończone 13 lat, musi mieć do tego też uprawnienia. W tym przypadku musi posiadać kartę rowerową. Jeśli ma skończone 14 lat, można już mieć kategorię prawo jazdy AM. Wtedy można takim pojazdem do 18 roku życia korzystać. Bardzo ważne jest, żebyśmy korzystali także z kasku.
0: Pamiętajmy też, że niektóre z rodzajów hulajnóg czy rowerów elektrycznych nie są dopuszczone do ruchu, a za to też są stosowne kary. Zmieniamy temat. Dlaczego dzikie zwierzęta coraz częściej wolą miasto takie jak Wrocław od wsi? Dlaczego nie powinniśmy ich bezwzględnie zwalczać, jeżeli nie ma ważnego powodu ku temu? O tym będzie mowa w dzisiejszym wrocławskim wieczorze radia RMF24 Wrocław. Nasz gość, profesor Marcin Kadej, biolog, zoolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyjaśni m.in. jak bardzo pożytecznymi zwierzętami są osy.
3: To są drapieżniki, które polują, a zatem limitują, w sposób absolutnie naturalny utrzymują w ryzach populacje innych bezkręgowców, w tym także owadów, w tym także tych, które z naszego punktu widzenia mogą być przez nas nielubiane. Na przykład zjadają uprawy, albo, uwaga, siadają na naszej skórze jako owady hematofagiczne, pożywiają się naszą krwią. Potem swędzi, potem drapiemy to, czujemy dyskomfort.
0: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dzikie zwierzęta wolą często duże miasta od wsi, dołączcie do rozmowy we wrocławskim wieczorze po godzinie 21:00. Na program zapraszam w imieniu Macieja Sasa.

0: Marek Tejfman przy mikrofonie. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Witam was ponownie. Rozmawiamy o polskiej gospodarce, a teraz spójrzmy z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO Banku Polskiego, na sytuację na naszym rynku pracy.
1: W tych danych i w prognozach dotyczących też inflacji pojawia się taka teza, która mówi o tym, że presja płacowa tak zwana jest mniejsza niż była. My tą pierwszą falę inflacji zawdzięczaliśmy różnym wydarzeniom, ale między innymi silnej presji płacowej. Na ile jest tak, że rzeczywiście nastąpiła jakaś równowaga albo być może nawet poprawa pozycji negocjacyjnej na rynku pracy przedsiębiorców? Na ile jest tak, że my mamy taki rynek pracy, w którym szczególnie w sektorach usługowych trudniejsza jest pozycja negocjacyjna pracowników, dlatego że szczególnie na tym średnim i takim i niższym szczeblu jest silna presja po stronie menadżerów do tego, żeby nie zatrudniać, tylko raczej inwestować w AI i tego typu rozwiązania.
2: Na razie nie widać bardzo istotnego wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w Polsce ogółem, ale
0: widać na wpływ niektóre, na gadanie.
2: Ale na niektóre sektory tak. Natomiast myślę, że w Polsce akurat sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy możemy się obawiać praktycznie najmniej w Europie czy na świecie, dlatego że mamy szalenie negatywne trendy demograficzne. Do połowy następnej dekady liczba osób w wieku produkcyjnym, czyli potencjalnych pracowników, ma w Polsce spaść o 1,5 miliona. 1,5 miliona. 150 tysięcy rocznie, co najmniej, może nawet więcej. Może część tej luki...
0: 11 tysięcy miesięcznie.
2: Tej luki będzie zasypana przez napływ pracowników zagranicznych. To się dzieje i pewnie może się dziać dalej, nawet na jeszcze większą skalę, ale w pełni ta luka nie będzie wypełniona i w tym kontekście sztuczna inteligencja czy inne nowoczesne technologie, automatyzacja produkcji, robotyzacja, to jest błogosławieństwo dla polskiej gospodarki. Problem jest tylko w tym, żeby zapewnić odpowiednio wysoką mobilność pracowników. Mobilność nie w sensie, że się przeniosą do innego miasta, do innej pracy, chociaż to też oczywiście jest ważne, ale bardziej, że będą w stanie nie tylko zmieniać pracę w tym samym sektorze, w tym samym mieście, ale że zmienią zawód. I to może nie raz w trakcie życia, tylko dwa razy, co kilka lat. Zmienią zawód, sektor, miejsce zamieszkania, tak? Potrzebujemy tej większej mobilności podaży pracy, nas wszystkich, pracowników, żeby to zastosowanie nowoczesnych technologii przyniosło wzrost produktywności i dobrobytu w Polsce bez wzrostu bezrobocia, nawet przejściowo. Tak? Więc tu potrzebne są odpowiednie polityki społeczne, zmiany w oświacie, w edukacji, tak, na poziomie wyższym, współpraca biznesu z uczelniami wyższymi i tak dalej, i tak dalej.
0: Tylko mam wrażenie, że mówiąc o tym, doszliśmy do takiego znowu strategicznego problemu, który ja sprowadzałem do takiego populistycznego hasła na początku, ale jakby finanse publiczne nie pozwalają na podejmowanie decyzji, takich logicznych decyzji, jeżeli chodzi o na przykład zmiany struktury wydatków publicznych, dlatego że one są bardzo sztywne. No i zawsze pojawia się pytanie o to, na ile są efektywne w realizacji polityk społecznych. Są efektywne na pewno jako impuls popytowy, prawda? Polska gospodarka opiera się na konsumentach. Jeżeli będziemy mieli konsolidację, to co ona będzie oznaczała dla tego silnika wzrostu gospodarczego wewnętrznego? Na ile silna konsolidacja może fundamentalnie uderzyć w jakby zdolności popytowe Polaków, jeżeli dodatkowo jej będzie towarzyszyła relatywnie wysoka inflacja, czyli wyższe stopy procentowe, co też będzie uderzało. Znaczy, czy my sobie nie zrobimy takiego squeezu, który nas przetrąci trochę, jeżeli chodzi o model wzrostu i podważy w ogóle gotowość pracowników.
2: Jest takie ryzyko i jeśli ze względu na konieczność redukcji deficytu fiskalnego i powstrzymywania przyrostu długu publicznego ograniczymy wydatki rozwojowe, modernizacyjne, takie, które naszą gospodarkę unowocześniają i podtrzymują jej konkurencyjność, to wówczas następna dekada może być dla nas bardzo trudna i skończy się nasz gospodarczy złoty wiek. Więc dobrze by było, żeby konsolidacja fiskalna dotyczyła, czy ograniczanie wydatków publicznych dotyczyło przede wszystkim wydatków nierozwojowych, nieinwestycyjnych, a zwiększanie obciążeń podatkowych nie podkopywało konkurencyjności polskiej gospodarki i zdolności podmiotów prywatnych, przedsiębiorstw do podejmowania też tego wysiłku modernizacyjnego, żeby wzrost obciążeń podatkowych nie uderzał w inwestycje prywatne w Polsce. I tu znowu wracamy do tego, że aby konsolidacja fiskalna była dla nas mniej dotkliwa, trzeba ją zacząć robić jak najwcześniej. Więc jeżeli ktoś Państwu mówi, że możemy podnieść kwotę wolną od podatku, czy nawet, że możemy zwaloryzować próg w PIT, to trzeba pamiętać, że za 2-3 lata, nie dalej, zapłacimy za to bardzo wysoką cenę. Więc powinniśmy wszyscy poskromić swoje apetyty na różnego rodzaju preferencje i powinniśmy pracować nad taką powszechną społeczną zgodą na to, żeby jak najszybciej zacząć porządki w naszych finansach publicznych. I nie można mieć złudzeń, że te koszty konsolidacji fiskalnej nie obejmą mnie, pana, jakiejś grupy społecznej. Nie da się obciążyć tymi kosztami tylko najbogatszych, tylko banków, tylko firm energetycznych. Nie. Efekty będą zbyt małe. Niestety obciążenia podatkowe muszą rosnąć praktycznie w przypadku wszystkich.
1: To, co w dużym stopniu będzie decydowało o kondycji i polskiej gospodarki, i kondycji finansów publicznych polskich rodzin, to jest to, ile trzeba będzie płacić za energię. Był taki moment, w którym pojawiły się bardzo nieprzyjemne prognozy mówiące o tym, że ta zima może być mroźna i droga. Teraz obraz zaczyna być trochę bardziej pozytywny. Jaka będzie prawda? O tym już za chwilę. W dalszej części rozmowy Piotr Bujak zostaje z nami w studiu.

0: Klap, bo ja się nie boję.
1: Gospodarczy tydzień, radio RMF24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Dzięki, że jesteście z nami. Rozmawialiśmy o rynku pracy, rozmawialiśmy o wzroście gospodarczym. Teraz będziemy rozmawiali o energii. Czy będą wysokie rachunki dla gospodarstw domowych i czy wysokie ceny energii w najbliższych miesiącach podduszą polski biznes? O tym z moim i waszym gościem Piotr Bujak jest nadal z nami w studiu. Cena energii na giełdach jest wysoka, ale przestała dramatycznie rosnąć. To daje trochę nadziei, że firmy nie będą musiały zapłacić zdecydowanie więcej w zimę za energię. Ważne pytanie, ile my będziemy musieli na naszych domowych rachunkach za energię elektryczną zapłacić? Z tym pytaniem, z pytaniem o cenę energii w zimie wracam do Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego. My widzimy taki taniec, jeżeli chodzi o ceny benzyny, obserwują tą relację między cenami hurtowymi, cenami na stacjach. Obserwujemy taniec ceny baryłki ropy naftowej do około $100. Obserwujemy wzrost kosztów wywozu, no bo można wywozić z Bliskiego Wschodu, ale tam skokowo wzrosły koszty z koniecznością w związku z ubezpieczaniem z samochodów. I widzimy prognozy dotyczące tego, ile będzie kosztowała energia. Obserwujemy ceny gazu na rynkach europejskich. I jest spadek. Był taki moment, w którym gaz był droższy, był najdroższy od 3 lat. Teraz widzimy taką tendencję wyhamowania. Co to znaczy dla pana scenariusza cen energii też na najbliższe miesiące, na rok 2027? Jak to będzie wyglądało dla gospodarstw domowych? Czy będziemy mieli próbę utrzymania stawek obecnych? I co będzie z ceną energii dla przedsiębiorców na najbliższy rok?
2: Zakładamy, że jeśli ceny gazu ziemnego nie będą rosły z obecnych poziomów, jeśli ta taka najnowsza tendencja spadkowa się utrzyma, to jest szansa na to, że taryfy dla gospodarstw domowych pozostaną bez zmian. Takie przyjmujemy założenie, to stoi za naszym...
1: Czyli ta stawka ceny gazu na rynku europejskim listopadowa, to oznacza, że...
2: Tak. Przy takich cenach naszym zdaniem będzie przestrzeń na to, żeby nie podwyższać taryf.
1: Mimo niskiego europejskiego zapełnienia magazynów gazowych?
2: No to jest już w cenach, zakładamy, okay, że to jest w cenach gazu ziemnego, ale oczywiście negatywne prognozy pogody i to, że faktycznie zima będzie ostra, że spadną temperatury mocno już niedługo. W takim scenariuszu niestety, albo pojawią się dodatkowe zakłócenia w dostawach gazu ziemnego do Europy, no to w takim scenariuszu niestety ceny będą wyższe i wówczas może się okazać niezbędne, nieuniknione, żeby taryfy dla gospodarstw domowych poszły w górę, więc to będzie obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych, szczególnie jeśli przyjmiemy, że finansów publicznych już nie stać na to, żeby ulżyć jakoś gospodarstwom.
1: Bo raczej przestrzeni na program ceny energii niżej.
2: No w świetle tego, co mówiłem wcześniej,
1: tak,
2: że i też od czego pan zaczął, że nie stać nas prawdopodobnie na nic, no to nie powinniśmy o tym myśleć. Szczególnie, że nie jest to najbardziej produktywny, efektywny sposób na wydanie publicznych środków. Lepiej zostawić te pieniądze, te środki na niezbędne inwestycje.
1: Albo na
2: modernizacyjne, albo na ograniczenie długu po to, żeby zostawić sobie jakiś margines bezpieczeństwa na wypadek dużo poważniejszych szoków.
1: A może zostawić te pieniądze na wspieranie energochłonnych sektorów? Na ile mówił pan o tych procesach dostosowawczych polskiego biznesu? Widzimy procesy inwestowania w energetykę w Polsce odbywające się. Finansujecie tą energetykę też jako banki. Na ile w najbliższych miesiącach, w najbliższych 2-3 latach i też w najbliższej zimie te ceny energii dla biznesu mogą być dla niego problemem?
2: Mogą być, chociaż...
1: Bo na giełdzie jest droga energia.
2: Przedsiębiorstwa mają możliwość zabezpieczać sobie ceny energii. Są długoterminowe kontrakty i po doświadczeniach z lat 2021-2023 to się upowszechniło. Tak. Więc myślę, że przedsiębiorstwa, wiadomo, nie wszystkie są najlepiej, jak to możliwe, zarządzane, ale myślę, że duża część polskich przedsiębiorstw, na pewno znacząco większa niż kilka lat temu, poradzi sobie relatywnie dobrze z takim ewentualnym szokiem. No w sektorze energochłonnym oczywiście będzie z tym trudniej, ale też tam takie działania zabezpieczające były podejmowane.
1: No dobrze, to takim pozytywnym akcentem może zakończymy, bo jest parę pytań jeszcze, które mógłbym zadać, a które na przykład by nas prowadziły do negatywnych skutków, ale jako, że i czas się kończy i kończymy pozytywnym elementem, to może tak rzeczywiście zrobimy. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Gospodarczy Tydzień już za tydzień. Widzimy się i słyszymy ponownie.
0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Ogłoszenie RMF24.
4: We want stars. We want smart people.
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
5: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
0: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
6: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
7: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
16: Co robisz w weekend?
17: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
16: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
17: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
16: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
17: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
16: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
18: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
19: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie.
0: Popołudniowa rozmowa. Za chwilę w radiu RMF24.

0: Jest 18 w Radiu RMF 24, czas na fakty RMF FM, a po nich Magda Sakowska będzie rozmawiała z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat w popołudniowej rozmowie.
1: Czy ponownie zostanie wykonana kara śmierci?
2: 50-letnia kobieta przeżyła podanie dwóch zastrzyków.
1: Reakcjami po wstrząsającym wydarzeniu w Tennessee w USA rozpoczniemy.
2: Zadłużony szpital miejski w Miastku w upadłości.
1: Jest decyzja sądu.
2: Za chwilę Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej.
2: W Stanach Zjednoczonych burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee.
1: Mimo przyjęcia dwóch zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Christa Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję.
2: O tym co dalej, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8. poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
2: Samochód osobowy potrącił pieszego na drodze krajowej 15 w pobliżu Trzemeszna w Wielkopolsce.
1: Droga została zablokowana. Sąd rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość zadłużonego na wiele milionów szpitala miejskiego w Miastku.
2: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
1: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
2: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18 sierpnia, informował o tym wówczas burmistrz Jerzy Wójtowicz.
4: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: I zapraszamy już teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Magda Sakowska i jej gość. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dobry wieczór. O 20 ma być orędzie prezydenta. Tak nagle się pojawiła informacja. Kancelaria prezydenta, ludzie prezydenta mówią niezwykle ważne. Wie pani o czym?
6: Nie wiem. Nie mam bezpośredniego kontaktu z kancelarią prezydenta, więc tak jak państwo czekam.
5: Nie plotkują politycy, o czym to może być.
6: Oczywiście.
5: A gdyby miała pani obstawiać?
6: Obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
5: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
6: Panie redaktor, no przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, żeby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty tej krzywdy.
5: Pani marszałek,
6: a więc zapłacili podatek od nadmiarowych zysków.
5: Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi, bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
6: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa, mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
5: Że tak fatalnie rządziliście, że teraz właśnie nie można obniżyć
6: Że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której oczywiście po pierwsze sytuacja wymaga zwiększonych nakładów, jednocześnie dzięki obecności lewicy w tym rządzie nie ma cięć na sprawach socjalnych, na 13, 14 emeryturze, na pensjach w budżetówce, wręcz przeciwnie, utrzymujemy wzrost pensji powyżej inflacji i tak dalej, wzrost pensji minimalnej, ale to oznacza, że trzeba szukać innych źródeł pieniędzy i uważam, że to za dość sprawiedliwe i oczywiste, że nie szukamy ich w kieszeniach zwykłych obywateli, tylko w tych, którzy dzisiaj pasą się na kryzysie. I ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Nawrocki w imię toczenia walki z rządem, do czego oczywiście ma prawo jako polityk, jednocześnie rykoszetem uderza w zwykłych obywateli, bo przypominam jeszcze raz, robię to z uporem maniaka, kiedy składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a obecnie jest prezydentem swojego ugrupowania.
5: Premier Tusk zamieścił nagranie w internecie, długie, 15-minutowe. Mówi właśnie o tym, że prezydent to jest przemyślana strategia i metoda te weta, 45 wet do tej pory. I pada tam z ust premiera bardzo mocne stwierdzenie. Mówi tak, hasłem prezydenta Nawrockiego jest po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, ale premier mówi, powinno być raczej po pierwsze szkodzić, po drugie służyć interesom innych państw. To jest niezwykle mocne oskarżenie, nie za mocne.
6: Ja bym powiedziała raczej, że interesom obcych korporacji, jeśli już, no bo to nie tylko interesy korporacji paliwowych, których broni pan prezydent, ale na przykład wetowanie ustaw mających regulować rynek kryptowalut, to też jest chronienie prywatnych korporacji, często zagranicznych, które po prostu nie są w żaden sposób kontrolowane.
5: I według pani to wetowanie jest motywacją DSA. Jest przede wszystkim chęć właśnie zaszkodzenia temu rządowi, to jest główna motywacja prezydenta?
6: Ja uważam, że prezydent z jednej strony ulega lobbingowi różnych dziwnych środowisk, bo to nie tylko to, o czym przed chwilą mówiłam, to również wetowanie rozwiązań wprowadzających dyrektywę DSA, która umożliwiałaby blokowanie szkodliwych treści w internecie, przestępstw, pedofilii, w imię ochrony prawa platform tak zwanych społecznościowych do robienia co chcą z przestrzenią, w której się sami w nich poruszamy, ale to również za wetowanie tak zwanego Lex Szarlatan po lobbingu różnych szarlatanów. Wreszcie wiele takich ustaw, których zawetowanie nie miało żadnego sensu. Dla mnie najlepszym przykładem tego, że prezydent ewidentnie próbuje też podminowywać dobre rozwiązania, bo wie, że są dobre i im gorzej dla rządu, tym lepiej dla niego, jest ustawa o transporcie autobusowym. Państwo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy państwo śledzicie, ale rząd przygotował ustawę, która moim zdaniem była naprawdę świetna i o tym mówili też eksperci, żeby nie stawiać tylko na rozwój kolei, ale też na rozwój połączeń autobusowych, bo przecież nie dam rady zaprowadzić kolei do każdej miejscowości. To była ustawa, która wreszcie wprowadzała porządek, która umożliwiała stworzenie zintegrowanego systemu dostosowanego do potrzeb mieszkańców. I prezydent go zawetował. Nie dlatego, że to była zła ustawa, moim zdaniem dlatego, że to była za dobra ustawa. I działanie prezydenta, jeszcze raz to powtórzę, ma prawo walczyć z rządem. To jest jego wola, jeśli tak chce. Ale nie może, nie ma prawa, bo nie taką składał przysięgę, działać na niekorzyść Polaków.
5: Pani marszałek, wie pani, kto to Edzio Ramzes Jaramis?
6: Tak, czytałam te artykuły o koniach.
5: Trzy konie w ośrodku prezydenckim w Promniku, jak donosi Gazeta Wyborcza, jest jeszcze jeden koń dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. I kancelaria prezydenta nie odpowiada. Ile kosztuje utrzymanie tych zwierząt? Skąd one się wzięły? Czy ktoś się podarował prezydentowi? Ile za nie zapłacono ewentualnie? Co według pani jest największym problemem, jeśli w ogóle coś według pani jest problemem, że jest Edzio Ramzes Jaramis?
6: Dla mnie problemem jest brak jawności. Jeżeli prezydent, jeżeli te konie zostały kupione za publiczne pieniądze, no to z dobrym obyczajem byłoby podać do informacji publicznej, ile kosztowały, skąd się wzięły i ile kosztuje ich utrzymanie. To nie są jakieś bardzo skomplikowane
5: Dlaczego
6: sprawy.
5: Według pani nie może strona prezydenta tego podać? Nie chcę tego podać.
6: Może dlatego, że prezydent próbuje kształtować, budować się jako taki zwykły gość i brat łata, taki jak wszyscy, a potem się okazuje, że ma prywatne konie w prywatnej stadninie i nie pasuje to trochę do wizerunku.
5: Bo rzecznik
6: i dlatego staje się to problemem wizerunkowym.
5: Rzecznik prezydenta napisał, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP. Wszystko, co jest krytyczne wobec prezydenta, no to według strony właśnie Pałacu Prezydenckiego to jest
6: akcja propagandowa, tak, uderzenie i tak
5: prezydenta.
6: Dalej. To jest trochę tak, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Prezydent wszedł w swoją kadencję bardzo mocno na nieustającej kontrze do innego obozu politycznego niż ten, który reprezentuje. Mógł wybrać różne strategie, bo też nikt się nie spodziewał, że będzie przyjacielem rządu, z którym wiele go dzieli. Ale pójście na całkowite zwarcie, tak się właśnie kończy.
5: I dlatego według pani traci w tych sondażach, jeśli chodzi o zaufanie Polaków, bo traci. Ma cały czas pierwsze miejsce, ale traci.
6: Traci i w porównaniu z innymi prezydentami traci bardziej niż tracili inni prezydenci na tym etapie prezydentury.
5: Mimo wszystko Polacy by chcieli, żeby prezydent był tym kimś, nawet w tak podzielonym społeczeństwie, łączącym albo starającym się połączyć.
6: Myślę, że zwłaszcza w tak podzielonym społeczeństwie, bo wiem, bo też ludzie mi to mówią na ulicach, że są bardzo zmęczeni, że wchodzą w internet, wchodzą na portale, wchodzą do mediów społecznościowych i widzą ciągłą naparzankę i ich to po prostu męczy. I oczekują, że i on, i pierwsza dama, która też mogłaby mieć taką rolę,
5: i też dużo traci w sondażach,
6: staną po stronie jednak ich, a nie właśnie ciągłej walki politycznej.
5: A dlaczego tak niewiele poparcia Lewica dostała w Krakowie? O tym już za chwilę, ale żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Pozostajemy w RMF 24 i na portalach internetowych. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica z nami, to przejdźmy do Krakowa. Cały czas u pani na X-ie jest zdjęcie pani Darii Gąsek-Popiołek, kandydatki Lewicy w wyborach prezydenckich, która nie zdobyła nawet 5 punktów procentowych. Co zawiodło? Zła kampania, zła kandydatka. Czy jest jakiś głębszy problem w waszej partii, żeby przekonać do siebie ludzi?
6: Daria Gosek-Popiołek była najlepszą kandydatką, jaką mogliśmy wystawić. To jest posłanka, która od 2019 roku jest bardzo mocno skoncentrowana na Krakowie.
5: Pani najlepsza kandydatka zdobywa niecałe 5%.
6: I ten Kraków był dla niej zawsze najważniejszym, taką centrum jej działalności politycznej. Oczywiście ten wynik jest niesatysfakcjonujący ani dla samej Darii Gosek-Popiołek, ani dla Lewicy. I z pewnością dla mnie, bo sztab, tak jak było, po każdej kampanii przeprowadzi ewaluację, będziemy na pewno się temu dokładnie przyglądać. Natomiast niewątpliwie to były szczególne wybory w tym sensie, że proszę zwrócić uwagę, że był tam Łukasz Gibała, który był silnym kandydatem wcześniej popieranym w poprzednich wyborach także przez Darię Gosek-Popiołek, jeszcze w ostatnich wyborach samorządowych, spoza w ogóle jakichkolwiek układów politycznych, choć teraz skłaniający się bardziej w kierunku prawicy i Konfederacji. Nie było samej Konfederacji, która nie zdołała zebrać podpisów, więc ta scena była bardzo, bardzo zaburzona.
5: No dobrze, ale była kandydatka partii Razem, która zdobyła lepszy wynik od waszej
6: nieco
5: kandydatki.
6: Lepszy, tak,
5: no,
6: tak.
5: Nieco lepszy, tak. No, niecałe 7%. Dlaczego? Dlaczego Razem udało się zdobyć więcej głosów niż wam?
6: To jest oczywiście moim zdaniem to, co się też wydarzyło w tej kampanii i co jest jakimś wnioskiem do wyciągnięcia dla nas wszystkich na przyszłość, to jest wyraźne pokazanie, że czas pozytywnych kampanii się skończył. Daria Gosek-Popiołek robiła kampanię bardzo mocno o Krakowie i o sprawach, nie starając się nie obrażać swoich kontrkandydatów.
5: Czyli co, tak jak mówi premier, koniec bycia grzecznym?
6: Obawiam się, że tak. Bo proszę zwrócić uwagę, co tam się wydarzyło. Daria Gosek-Popiołek koncentrowała się na problemach Krakowa, na rozwiązaniach, które często przejmowali też i kopiowali inni kandydaci. Ona podnosiła jakiś temat, on się potem pojawiał w innych obszarach, do tego poziomu, że często w debatach nawet wszyscy się zgadzali na ten sam temat. Ale to, co się wydarzyło, to była kampania bardzo brudna. Kampania, w której było mnóstwo fejków, mnóstwo AI slopów tak zwanych, tych wymyślonych, stworzonych przez sztuczną inteligencję filmików, oczerniających innych kandydatów. I widać było, że te emocje niestety, często też myślę, jak działają media społecznościowe, koncentrowały się na tych negatywnych kampaniach.
5: Czyli po prostu byliście za grzeczni według pani?
6: Tak uważam.
5: Powinniście prowadzić brudną kampanię? Takie są realia?
6: Myślę, że między totalnie brudną kampanią i obrażaniem wszystkich naokoło, a zupełnie merytoryczną, pozytywną kampanią jest jeszcze spektrum całe możliwości. I to jest na pewno do dyskusji przez Lewicę i przez nasz klub medialny.
5: Czy to oznacza, że te spostrzeżenia przeniesiecie na kampanię ogólnokrajową? To znaczy nie będziecie grzeczni, nie będzie łagodnie, niemerytorycznie? No, uśmiecha się pani, ale sam pani mówi, to
6: uśmiecham
5: po prostu
6: się, dlatego,
5: nie działa.
6: Że znam siebie i znam moich kolegów i koleżanki z Lewicy. prawicy i na pewno nie będzie tak, że nie będzie merytorycznie, bo to nie jesteśmy my, ale tak, trzeba być, trzeba mocniej się walczyć i mocniej się odróżniać i to jest dla mnie lekcja z tej kampanii, choć lekcja smutna, bo no, mówiłyśmy przed chwilą o tym, jak bardzo Polacy są zmęczeni tą ciągłą nawalanką, a jednak niestety uważam, że właśnie także przez to, jak działają algorytmy w platformach społecznościowych, które toksyczny niosą tylko związek. Te toksyczne relacje i tylko te negatywne emocje, no trzeba spróbować się w tym jakoś odnaleźć.
5: Na kogo pani zagłosowała w Krakowie?
6: Na kogo bym zagłosowała
5: tak,
6: w Krakowie?
5: Pani
6: na Dariusza Sek-Popiołek oczywiście.
5: Nie, no ale w drugiej turze jej nie ma. Jakby pani głosowała w drugiej turze, na kogo by pani zagłosowała?
6: Na szczęście nie muszę wybierać tego, dokonywać tego wyboru i nie zazdroszczę go krakowianom, bo uważam, że w tej chwili nie ma dobrego kandydata w drugiej turze.
5: Stawia pani znak równości między panem Gibą a panią Piątkowską?
6: Na pewno nie dokładnie znak równości, bo każdy z nich ma inne wady i zalety.
5: Natomiast, między politykiem od was, koalicji rząd...
6: Tak, ale nie z tej samej partii. Różni nas program, różni nas podejście także do tej kampanii. Także no Daria Gosek-Popiołek nie poparła żadnego z tych kandydatów.
5: I to uważa pani, że to jest dobre, że nie poparła?
6: Tak, uważam, że to jest dobre. Uważam, że to jest rozsądna decyzja. Niech mieszkańcy Krakowa zdecydują.
5: Marszałek Czerzysty mówi, że w lutym Lewica wróci do rozmów o tym, czy może być wspólna lista z koalicją. To rzeczywiście jest cały czas otwarty temat?
6: Na pewno jakieś rozmowy zawsze są prowadzone, tak czy inaczej. Natomiast ja uważam i wiem, że takie jest stanowisko absolutnej większości Lewicy, że taka wspólna lista nie miałaby większego sensu.
5: Bo
6: uważam po pierwsze, że politycy powinni dać szansę wyborcom zdecydować. To znaczy, jeżeli to oni mają prawo podjąć decyzję, czy chcą, żeby silniejszy był w następnym Sejmie, w następnym rządzie, być może głos Lewicy, czy głos bardziej liberalnych polityków. Czy
5: no dobrze,
6: zależy
5: ale to
6: im
5: tu
6: na
5: pani
6: realizacji
5: przerwę,
6: tych tematów,
5: no dobrze,
6: czy nie.
5: Idee szczytne, niech wybiorą Polacy, niech zdecydują. Ale chcecie realizować swoje postulaty. Wszystkie tak. Sondaże pokazują, że jeżeli pójdziecie osobno, nie będziecie ich realizować, bo nie, ten rząd, ta koalicja się nie utrzyma, nie będziecie mieli większości.
6: Na razie rzeczywiście tak pokazują. Co pokażą w kolejnych sondażach, im bliżej będzie wyborów, to zobaczymy, bo scena polska jest ekstremalnie dynamiczna ostatnio. Przed chwilą rozpadło się Prawo i Sprawiedliwość i zobaczymy, co jeszcze nam kolejne miesiące przyniosą. Natomiast pamiętajmy też o tym, że taka koalicja od prawa do lewa to jest koalicja, która miałaby problem z przedstawieniem spójnego programu. To znaczy, proszę sobie wyobrazić listę, na której startuje jednocześnie, nie wiem, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: No dobrze, ale z drugiej strony od trzech lat rządzicie. Różnym. Jednak tak, rządzicie. Jesteście w stanie
6: tak,
5: się porozumieć.
6: Ale każdy z nas przyszedł do tego stołu z konkretnym mandatem od wyborców i konkretnym programem, które nie zawsze były takie same, co bardzo wyraźnie widać choćby teraz przy okazji ponowionej dyskusji na temat prawa aborcyjnego. Co było widać przy bardzo trudnych negocjacjach, jeśli chodzi o związki partnerskie, co było widać przy równie trudnych negocjacjach, które Lewica z kolei wygrała.
5: No dobrze, wygrała, to dalej byście się spierali, ale bylibyście na tej samej liście i byście w ten sposób podnieśli szansę na to, żeby te postulaty zostały zrealizowane.
6: No tylko które? Bo na przykład PSL szedł w ostatnich wyborach z postulatem, że trzeba dopłacać do kredytów mieszkaniowych, do banków
5: no,
6: i deweloperów. A my walczyliśmy o to, żeby szły pieniądze na budowę mieszkań na wynajem i dzięki temu, że my ten postulat przynieśliśmy razem z głosami ludzi, które za nami stały, dzisiaj Polska wydaje rekordowo duże pieniądze na budowę mieszkań na wynajem. I to nie w dużych miastach tylko, ale też w małych miasteczkach i nawet wsiach.
5: Programowo dużo
6: ludzie mają szansę na mieszkania dzięki temu.
5: Razem, prawda?
6: To są dwie lewicowe partie, oczywiście.
5: I też nie możecie się porozumieć i stworzyć jednej listy.
6: No, to jest niestety
5: co?
6: Partia
5: tam
6: Razem
5: jest
6: nie
5: między
6: jest...
5: wami takiego, że nie możecie się porozumieć.
6: Nie wiem, dlaczego Partia Razem nie jest w stanie się porozumieć z nikim, a już zwłaszcza z partią, która jest bliższa im programowo, ale jest to rzeczywiście problem. Jest to rzeczywiście problem i też podejście, którego ja nie rozumiem, bo dla mnie najważniejsze w polityce jest realizowanie programu, który się ludziom obiecuje. To znaczy, ja szłam w 2023 do wyborów mówiąc, będę walczyła do upadłego o różne sprawy, tak? Nie wiem, reformę Państwowej Inspekcji Pracy, dzięki której dzisiaj setki już ludzi dostają umowy o pracę zamiast umów śmieciowych. I jestem dumna z tego, że to się udało zrobić.
5: Ale poseł Zandberg...
6: A Partia Razem wybiera komentowanie wszystkiego z bocznej
5: ale
6: ławki.
5: Ale poseł Zandberg mówi, no tak, Lewica weszła do rządu i jedyne co, to po prostu przyklepuje pomysły Donalda Tuska. A my nie chcemy tak.
6: No, partia Razem nie chce rozmawiać ani z Koalicją Obywatelską, ani z SPSL-em, ani nawet z Nową Lewicą, więc ja nie wiem, z kim oni chcą utworzyć rząd, z PiS-em i z Konfederacją.
5: Nie, też mówię.
6: No to właśnie, no to jak chcą realizować swój program? Ja to zadaję to pytanie. Jak chcą cokolwiek osiągnąć?
5: Ja rozmawiałam z panią Aleksandrą Owcą i powiedziała, że jeżeli będą po wyborach tymi, którzy mogą zdecydować o większości rządu, to chętnie usiądą do rozmów, bo wtedy będą mieli jakieś przełożenie, będą mogli stawiać jakieś warunki, bo coś od nich będzie zależało.
6: Można stawiać warunki wtedy, kiedy się chce i kiedy się jest gotowym do walki. Czasem trudnej walki, czasem nierównej, ale można naprawdę wiele wywalczyć i Lewica w tym rządzie to udowodniła. Naprawdę to, że na przykład mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy, o której przed chwilą mówiłam, mimo że premier jeszcze w grudniu zeszłego roku powiedział, że wyrzuca ją do kosza, to jest efekt tego, że Lewica nie odpuszcza.
5: To kończąc
6: naprawdę
5: Razem...
6: Naprawdę tylko trzeba chcieć.
5: Według pani Razem nie jest gotowy na odpowiedzialność, na to, żeby wziąć odpowiedzialność?
6: Nie wykazało tej gotowości, odkąd ich znam.
5: To zmieńmy temat. Sławomir Mentzen dzisiaj bardzo ironicznie o policjantkach, które zaczynają służbę, napisał, że umieścił zdjęcie policjantek zaczynających służbę na Dolnym Śląsku, że teraz na pewno czujemy się bezpieczniej. Jak się pani czuje jako kobieta, gdzie deprecjonowana jest rola kobiet, które zdecydowały się iść do służby i służyć Polsce?
6: To jest naprawdę
5: górnolotnie by to nie zabrzmiało, no, ale tak właśnie na tym polega ta praca.
6: Sławomir Mentzen się nie zorientował, że te kobiety, może nie te konkretne, ale kobiety w polskiej policji służą od 100 lat. Od 100 lat.
5: Jest ich 20%.
6: Jest ich 20%. Ja się czuję bezpieczniej chroniona przez kobiety w policji niż przez pana Mentzena, który ma jednocześnie próbuje zagonić 19-latków do wojska. Więc dobrze by było, gdyby po prostu przestał mówić na chwilę i przestał się
5: kompromitować.
6: Ale skąd
5: u pana Mentzena wynika takie... No właśnie, umniejszanie kobietom.
6: Ja myślę też, patrząc po tym, że najwyraźniej Konfederacja ma cały czas traumę po tym, jak pan Wibler został pobity przez policjantkę, że mają jakiś kompleks wobec kobiet, które są od nich silniejsze. No, pan Mentzen pewnie nie wniósłby lodówki na czwarte piętro sama. Tutaj aż 150 policjantek, które mają większe jaja niż on. No to musi być trudne dla takiego człowieka. Ale dla mnie, i wiem to, bo mam szczęście otaczać się takimi mężczyznami, miarę wartość mężczyzny, jego siłę mierzy się także tym, czy czuje się zagrożony przez kobiety.
5: No bardzo dużo negatywnych rzeczywiście komentarzy było pod tym wpisem Sławomira Mentzena. Wspomniała pani o tym, że chce młodych mężczyzn do wojska wysyłać Sławomir Mentzen, ale nie uważa pani, że w obecnej sytuacji jakaś dyskusja o szkoleniach wojskowych, obowiązkowych, szkoleniach obrony cywilnej, albo może nawet o przywróceniu poboru jest konieczna?
6: Szkolenia trwają i na te szkolenia zapisuje się bardzo dużo ludzi.
5: Ale nie są obowiązkowe.
6: Nie są obowiązkowe, ale cieszą się ogromną popularnością i ja bardzo Państwa zachęcam do zapisywania się
5: do
6: mnie.
5: Była Pani na takim szkoleniu?
6: Jeszcze nie byłam, ale wybieram się na szkolenie. Nie byłam, to prawda, ale wybieram się. Bardzo chcę, tylko po prostu ciągle jestem w rozjazdach. One są w weekendy, a w weekendy też ostatnio wyjeżdżam. Natomiast bardzo chcę się zapisać na szkolenie z pierwszej pomocy na pierwszy rzut, bo jest ich kilka. Tam chyba są 4
5: tak,
6: w tej
5: można
6: chwili dostępne
5: sobie.
6: W M-Obywatelu. Można wyjść w M-Obywatela, wybrać rodzaj szkolenia, wybrać miejsce i termin i po prostu się na nie zapisać. Te osoby, które były, także osoby, politycy z rządu i z parlamentu, którzy byli, biorą w tym udział, bardzo chwalili i zachęcają. Ja też zachęcam, ale też myślę, że to, co dzisiaj jest najważniejsze, to budowanie naszej odporności jako społeczeństwa.
5: Ale poboru by pani nie przywróciła.
6: Na tym chwilę nie potrzebujemy poboru. Potrzebujemy budowy odporności społecznej i tutaj bardzo dużo robimy. Nie tylko jako rząd, ale także jako organizacje społeczne.
5: I powinniśmy się...
6: I włączenia się nas wszystkich
5: i szkolić,
6: w odpowiedzialność za
5: choć
6: to.
5: Nie jest to obowiązkowe. Tak uważa wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat,
6: tak
5: Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę
6: bardzo.
5: Państwu. Dziękuję za uwagę.
6: Wszystkiego dobrego.
7: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi,

0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Po reklamie.
6: Koniec z przesiadywaniem na dworcach czy w galeriach handlowych w oczekiwaniu na pociąg. Daniel Chawrylenia, kłaniam się. Fakty RMF 24 Wrocław o 18.30. Zaczynamy od nowej inicjatywy Archidiecezji Wrocławskiej, czyli Domu dla Młodych. To miejsce stworzone z myślą o uczniach, którzy po lekcjach potrzebują przestrzeni do spotkania czy nauki. Nie będzie to jednak tylko zwykła poczekalnia, bo jak przekazał nam diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Piotr Rozpędowski, na miejscu organizowane będą również różnego rodzaju warsztaty rozwijające pasję nastolatków.
7: W poniedziałki mamy przygotowanie do matury z matematyki i kiedy ogłosiliśmy zapisy, to w 5 minut się zamknęły. We wtorki najprawdopodobniej będzie kurs alfa. W środy chcemy też młodych trochę rozśpiewać, dlatego raz na dwa tygodnie będą zajęcia rozwojowe, jeśli chodzi o śpiew. Też w środy raz na jakiś czas planujemy takie spotkania na temat sportu, ogólnorozwojowe.
6: Dom dla młodych znajdziecie przy ulicy Katedralnej 5A. Jak już wiecie z faktów w radiu RMF 24 Wrocław, w Wenecji Północy wystartowała właśnie 9. edycja zabawy w kółko kręcę. Przez najbliższe 2 miesiące mieszkańcy będą nagradzani za dojazdy jednośladem do pracy, szkoły czy na uczelnię, o czym przypomina Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
8: Trzeba ściągnąć aplikację. Nazywa się W kółko kręcę. Wychodząc każdego dnia z domu do pracy, musimy tą aplikację włączyć po dojeździe do pracy czy do szkoły. Znowu ją wyłączyć i automatycznie te punkty są każdego dnia nabijane. Po pełnym tygodniu, kiedy mamy 5 regularnych przejazdów w tą i z powrotem, dostajemy później po kilku tygodniach dodatkowe punkty za regularność.
6: A zebrane punkty wymieniamy m.in. na akcesoria rowerowe, odzież oraz bilety i vouchery do miejskich atrakcji.
9: Kultura w Twoim mieście.
6: A w kąciku kulturalnym w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław wielki sukces opery wrocławskiej. Przedstawienie zrealizowane na jej deskach zostało uznane za najlepszy spektakl jubileuszowej 20. edycji prestiżowych teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Ale na tym nie koniec. Dyrektorka wrocławskiej sceny, Agnieszka Franków-Żelazny, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym odebrała aż 5 spośród 18 statuetek i jedno wyróżnienie.
10: Spektakl baletowy Frida w reżyserii Anabel López Ochoa spotkał się z takim entuzjazmem 20-osobowej komisji jury i że uznany został za najlepszy spektakl. A ten spektakl również otrzymał 3 inne statuetki, co jest dla nas bardzo ważne, bo za najlepszą choreografię, za najlepsze kostiumy i dla najlepszej tancerki nasza Karola Minardo otrzymała.
6: Dodajmy, że teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury przyznawane są od 2007 roku przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Konkurs obejmuje różne dziedziny teatru muzycznego, a nagrodzony spektakl Frida będzie wznowiony w Operze Wrocławskiej w kwietniu przyszłego roku.
9: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
11: Minuty po godzinie 18. Igor Skrzypek, kłaniam się w wieczornym programie RMF 24. Będę z wami do godziny 21. No i nie traćmy czasu, jeszcze więcej informacji już za chwilę. Coraz więcej i częściej mówi się o cyberbezpieczeństwie. Nie bez powodu. W tej godzinie również nad tym zagadnieniem się pochylimy.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią cyberbezpieczeństwo. Tylko we wrześniu doszło w naszym kraju do 3 groźnych ataków na firmy medyczne, które skończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów pacjentów. Od stycznia do września sektor zdrowia był atakowany prawie 1400 razy przez różne grupy hakerów. To są dane przedstawione przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, a także Centrum e-Zdrowia. Incydentów było o 28% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z pomocą w sytuacjach ataku może przyjść cyberkaretka. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców. Więcej o tym nasz reporter Jakub Rybski i jego gość Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia.
1: Cyberkaretka. Jak ona będzie działać? Czy już działa? Ile tych pojazdów mamy w tym momencie?
2: Znaczy w tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja, ale wypracowana na podstawie doświadczeń z obsługi realnych incydentów, które miały miejsce w sektorze, właśnie w szpitalach. Mówię tu o atakach ransomware, więc ta inwestycja ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy podmiotom. Na ten moment jest to jeden pojazd. Czy będzie więcej? No oczywiście to musi odpowiadać na realne zagrożenia. No nie będziemy kupować samochodów więcej niż jest przykładowo incydentów, ale też w tym zakresie jakby konsultujemy się z innymi zespołami cyberbezpieczeństwa, które tutaj widzimy, że będą podejmować podobne działania.
1: Ale jak działa cyberkaretka?
2: Celem jest pierwszym głównym celem użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe przykładowo, duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Przez ten czas troszkę podmiot jest zblokowany. Potencjalnie trzeba założyć, że na przykład nawet wszystkie komputery by mogły być zainfekowane. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę. Bywało, że na przykład...
1: To też jest zabezpieczenie antywirusowe, zabezpieczenie przeciwko kolejnym atakom?
2: Tak, tutaj dzielimy infrastrukturę w tym momencie na brudną i czystą. Ta, która jest zainfekowana, zaszyfrowana lub potencjalnie nawet mogła mieć styczność, to jest brudna. Jej nie ruszamy, nie stykamy się z nią w żaden sposób. Czystą, którą przywozimy, która może posłużyć do odbudowania podstawowych usług. Jak odbudowujemy taką infrastrukturę IT, jest kilkanaście podstawowych usług typu Active Directory, DNS, DHCP, które należy od zera postawić, dołączyć tam nowych użytkowników trzeba podpiąć i na przykład właśnie te użyczone komputery. Możemy też użyczyć na przykład łącze internetowe w sytuacji, a miała takie miejsce, że no był skompromitowany firewall brzegowy, no to właściwie nie powinno się podłączać w ogóle internetu nawet. Podmiot funkcjonował poprzez użyczanie access pointa z komórki na danym laptopie, więc też moglibyśmy przyjechać i użyczyć łącze internetowe.
1: Moglibyśmy, czyli jeszcze karetka nie wyjeżdżała.
2: Tak jak wspomniałem, jest to nowy zakup, tak naprawdę poniekąd dopiero odebraliśmy i zamontowaliśmy urządzenia. Ciężko powiedzieć, że jest to w pełni operacyjne. Oczywiście możemy pojechać i użyczyć sprzęt, jeśli on będzie potrzebny i będziemy pomagać z jego instalacją, montażem, ale na ten moment też sami musimy nauczyć się obsługi w cudzysłowiu i wypracowywać procedury operacyjne. I tak jak wspomniałem, będziemy ze szpitalami ćwiczyć takie procedury.
0: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Cyberkaretka uda się wszędzie tam, gdzie metoda wyłączyć i włączyć nie pomoże. W Radiu RMF 24 za chwilę zajrzymy do Lublina. Rok akademicki rozpoczęty, a mało jest w Polsce miast tak studenckich jak właśnie Lublin, uwierzcie. Mówię z autopsji. Warto być z nami w ten czwartkowy wieczór.

0: Słuchacie wieczornego programu Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Lublina, miasta, które w październiku odżywa. No bo wraz z rozpoczęciem roku akademickiego do miast wracają studenci, z czego bardzo cieszą się przedsiębiorcy, którzy z tych studentów żyją, i nie inaczej jest właśnie w Lublinie. Kioski z pieczywem, lokale z kawą, no i oczywiście punkty ksero szykują się na wzmożony ruch.
1: Wczoraj to tak, już miałam ruch.
2: Co piją studenci? Jaką kawę? Najtańszą?
1: Nie, flat white i cappuccino najczęściej.
2: Nie to, że najtańszą?
1: Nie, nawet dużą, najdroższą.
2: A wykładowcy?
1: Też, nawet z syropem i z dodatkowym espresso.
2: Co się bierze do kawy, jak się jest studentem?
1: Pączek, ciasteczko.
3: Cynamonki, kanapki, inne takie.
2: Co kupują wykładowcy?
3: A tutaj akurat, powiem szczerze mówiąc, że nie ma takiej konkretnej jednej rzeczy. Są tu różne...
2: Student bierze drogą kawę, wykładowca tanią?
3: Nie, wykładowcy biorą i kawy, i matcha, i też takie wydziwiane i proste, także naprawdę zależy od człowieka.
2: Czy już się tłumy zaczęły głodnych studentów dobijać?
4: Dopiero od poniedziałku się zaczną. Jeszcze jest chwila spokoju.
2: Cisza przed burzą?
4: Tak.
2: Piece gotowe?
4: Gotowe.
2: No. Ekspres do kawy też w gotowości?
4: Gotowy, tak.
2: Co najczęściej schodzi?
4: Wszystko schodzi. Kawa, odpieki na ciepło, drożdżóweczki, kanapeczki, przysiutko.
2: Cena gra rolę, czy ma być smacznie?
1: Ma być smacznie, oczywiście.
2: Nie ma takiego oszczędzania bardzo?
1: Nikt nie oszczędza. Na takich rzeczach to się nie oszczędza.
0: Usłyszał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga. No, jak usłyszeliśmy, studenci na razie nie oszczędzają, no ale mamy dopiero początek miesiąca. Pozdrawiamy wszystkich studentów, a tych z Lublina chyba w szczególności pozdrawiam osobiście jako były student z Lublina. Wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim. Tu Radio RMF 24. Bądźcie z nami, bo za chwilę najnowsze wydanie faktów.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
3: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński. Od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
4: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne

0: Komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg, 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się godzina 19, a to oznacza, że czas na najnowszą porcję faktów. A mają je dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
6: Zapraszamy.
7: Stawiamy pytania.
6: Ceny paliwa.
7: A może Trybunał Konstytucyjny.
6: Co będzie tematem wieczornego orędzia prezydenta.
7: Ciekawe, co piją studenci.
8: Żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
6: W faktach też przyszłość tego, który w przeszłości już jako kilkulatek zachwycał skokami.
9: No i odbiłem się, no i skoczyłem.
7: Kamil Stoch będzie teraz doradzał.
6: Za godzinę orędzie prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Czego będzie dotyczyło? Magda Sakowska pytała o to w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat z Nowej Lewicy.
10: Ja obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw.
6: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Magdaleną Biejat jest na rmf24.pl.
7: Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej krężnicy w pobliżu lasu potrącił policjanta drogówki.
6: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
7: Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo.
6: Pożar busa na łódzkim odcinku trasy ekspresowej S8 między węzłami Żgów i Łódź Południe.
7: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
6: Nowy rok akademicki rozpoczęty, uczelniane kampusy zapełniają się studentami.
7: Punkt. Ksero, piekarnie i kawiarnie. Jak sprawdził w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, powoli budzą się z wakacyjnego letargu.
11: Powoli, ale jeszcze nie tak, jak powinno być.
12: Tutaj pani głównie ze studentów żyje.
11: Tak, dokładnie.
12: O jaką kawę proszą studenci? Najtańszą?
11: Nie, najczęściej o dziwo proszą o takie właśnie z dodatkami, mrożone, z syropami, bitą śmietaną, także tutaj bardziej jak już kupują kawę, to chcą, żeby to było coś ciekawego.
12: Jak już się w portfelu znalazło na kawę, to świętujmy.
11: Tak, dokładnie. I żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
6: No i oby to samopoczucie utrzymało się do wakacji.
13: Odsłaniamy fakty.
6: Kamil Stoch będzie pracował dla Polskiego Związku Narciarskiego.
7: Były znakomity skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu do spraw skoków narciarskich.
6: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku. Na czym będzie dokładnie polegała rola Kamila Stocha?
14: Ma być takim łącznikiem pomiędzy kadrami skoczków, to nie tylko tą pierwszą, w której oczywiście są koledzy Kamila Stocha, no ale także tymi młodszymi, no i ma on łączyć właśnie te kadry z władzami związku. Jeżeli będą pojawiały się problemy w tych reprezentacjach, Stoch ma je przedstawić związkowi, bo jako były skoczek sam najlepiej rozumie problemy zawodników.
15: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
14: Przyznał w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch, który dodaje, że pracę tak na 100% rozpocznie od nowego roku. Teraz wyjeżdża jeszcze z żoną do Ameryki Południowej i Afryki. Ta podróż była prezentem, który musi wykorzystać jeszcze w tym roku.
6: Z Wojtkiem Marczykiem ponownie usłyszymy się w pierwszych wieczornych faktach sportowych już za godzinę.
7: Zapraszamy Was na 20.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Fakty za nami, a kolejna godzina wieczornego programu Radia RMF 24 przed nami. Igor Skrzypek, kłaniam się nisko, cieszę się, że jesteście z nami. Odwdzięczymy się za Waszą obecność najnowszymi i najciekawszymi informacjami. Za chwilę Francja i dyskusja o napiętym budżecie państwa. No nie tylko dyskusja, bo nad Sekwaną się nie tylko mówi, ale też protestuje, a tym razem protestują licealiści. O tym już za chwilę więcej, nie odchodźcie.

0: Francja w radiu RMF 24. Drastyczne cięcia budżetowe, w tym redukcję liczby nauczycieli w szkołach publicznych o 4000, zapowiedział francuski rząd. Spowodowało to zaostrzenie fali protestów licealistów, którzy blokują blisko 1000 szkół w całej Francji. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dobry wieczór, Marku.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Marku, fala zainicjowanych przez uczniów i skrajnie lewicowych aktywistów zamieszek, no wygląda na to, że zaostrza się w całej Francji, tak?
1: Jak najbardziej. W Marsylii, głównym mieście południa Francji, wstrzymano kursowanie metra, tramwajów i autobusów, bo bojówki zamaskowanych młodych ludzi próbowały podpalać autobusy i rozbijać w nich okna. Pasażerowie uciekali albo kładli się na podłogi pojazdów, by chronić się przed kawałkami rozbijanych szyb. Według specjalnej noty francuskich służb specjalnych, protesty licealistów wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli, bo przyłączają się do nich nie tylko studenci, ale również skrajnie lewicowi ekstremiści i młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść.
0: Marku, pojawiły się doniesienia o podpaleniu jednego z liceów we Francji. Powiedz, co wiadomo na ten temat?
1: Otóż liceum podpalone zostało w Nantes na zachodzie Francji. Część budynku spłonęła. Według strażaków dach grozi zawaleniem się. Przypomnijmy, że licealiści protestują m.in. przeciwko złym warunkom, w jakich, jak twierdzą, się uczą. Brakuje nauczycieli, a szkolne budynki często nie są remontowane. Obserwatorzy zauważają jednak, że spalone w części liceum w Nantes zostało zbudowane niedawno i było nowoczesne. Trudno więc to zrozumieć. W niektórych miastach podpalane były również zaparkowane na ulicach samochody. Według francuskich służb specjalnych najpoważniejszych aktów wandalizmu dopuszczają się bandy chuliganów i skrajnie lewicowi ekstremiści, którzy bynajmniej nie są uczniami liceów.
0: Gorąco we Francji. Nasz paryski korespondent o tym, Marek Gładysz. Dziękujemy. A w wieczornym programie Radia RMF 24 za chwilę jeszcze więcej informacji, tym razem sportowych. Zajrzymy na parkiety i siatkarskie, i koszykarskie już za chwilę. Warto być z nami.

0: Sport w wieczornym programie radia RMF 24. Są z nami fani siatkówki lub koszykówki? No na pewno, no w końcu to popularne sporty. A już jutro początek kolejnych ligowych rozgrywek w naszym kraju. Do gry o Mistrzostwo Polski ruszą i koszykarze, i siatkarki. Tytułów mistrzowskich bronią koszykarze Legii Warszawa i siatkarki PGE Budowlany Łódź. W Tauron Lidze Kobiet już 18 sezon rozegra Katarzyna Zaroślińska-Król. Z atakującą drużyny Unii Opole rozmawiał Patryk Serwański.
1: Czego pani się spodziewa po tym sezonie ligowym? Czy spodziewa się pani, że on się będzie jakoś różnił troszkę od poprzedniego?
2: Myślę, że nasza Tauron Liga w tym sezonie będzie o wiele mocniejsza. Już patrząc na papierze na niektóre zespoły, można stwierdzić, że wzmocniły się i dlatego tym samym myślę, że ta liga zyska bardzo na emocjach, na tym, że te mecze będą na wysokim poziomie i mam takie wrażenie, że w tym roku jeszcze lepiej będzie wyglądała rywalizacja.
1: Najważniejsze pewnie dla pani to, co będzie działo się w pani klubie w Opolu. Jakie są u was oczekiwania, nastawienie, bo właściwie to już godziny dzielą nas, można powiedzieć, od rozpoczęcia tego sezonu.
2: Szczerze mówiąc, jakby takiego przykazu od zarządu nie dostałyśmy, gdzie musimy się ulokować i gdzie fajnie by było znaleźć się na koniec sezonu. Ciężko mi tutaj wychodzić przyszłość, bo naprawdę sezony są różne i w tamtym roku myślę, że nikt nie zakładał, że możemy zdobyć brązowy medal i na pewno byłyśmy bardzo dużym zaskoczeniem. Dlatego też takie dywagacje troszeczkę do przodu w moim mniemaniu nie mają sensu. Mam nadzieję, że będziemy pokazywały to, co robimy na treningach przede wszystkim, że będziemy grały na wysokim poziomie.
1: Co powoduje, że przez tyle lat trwania kariery dalej przynosi pani taką satysfakcję, przyjemność, frajdę, ten moment zakładam, kiedy idzie piłka od rozgrywającej, kiedy się wyskakuje i za chwilę tą piłkę pośle w parkiet po stronie przeciwniczek. Co powoduje, że ta radość jest przez lata taka sama? Bo zakładam, że bez tej radości by już się po prostu pani nie chciało, mówiąc tak najprościej.
2: Tak, myślę, że to jest na pewno pasja, miłość do tego sportu i poczucie tego, że jest się po prostu w swoim żywiole i w miejscu, w którym powinno się być. I mi siatkówka przynosi ogromną radość. Ja tym dalej żyję, pomimo tylu lat grania na takim poziomie i to będzie mój 18 sezon w profesjonalnej lidze Tauron Lidze. Ja nadal mam ochotę przychodzić na treningi, zawsze jestem na 100%, wiadomo są gorsze dni, ale myślę, że sama ta radość i chcę ją też przekazać tym młodszym zawodniczkom, pokazać jak można pięknie żyć przez całe życie, kiedy towarzyszy siatkówka. Ja mam dalej w sobie po prostu tą młodą Kasię, która zawsze chce wygrywać, bo nawet jak gramy gdzieś tam jakieś fragmenty na treningach, ja zawsze chcę wygrywać, dalej nie potrafię przegrywać, dalej jestem zadziorą i myślę, że ten mój charakter powoduje to, że ja nigdy nie mam dosyć.
0: Katarzyna Zaroślińska-Król, atakująca Unii Opole. W rozmowie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej dziękujemy. Słuchacie Radia RMF 24. Za chwilę temat pewnych urodzin, bo system kaucyjny jest z nami już od roku.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: No, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
16: Po reklamie.
17: Wieczór w Radiu RMF 24.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF24. Teraz temat, który może nas rozgrzać ten październikowy już chłodny wieczór. System kaucyjny w Polsce działa już od roku. No i jak wiemy, zawsze wzbudza wiele dyskusji, czy on jest potrzebny, czy on jest pożyteczny, czy nie mógłby wyglądać nieco inaczej. Sprawdziliśmy, jak oceniają go mieszkańcy Łodzi. Ich opinię zebrała nasza dziennikarka Agnieszka Wederka.
1: Jak pani ocenia ten system kaucyjny?
2: Ciężko mi ocenić, bo nie korzystam.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że w zasadzie nie używam, nie kupuję napoi w plastikach. Jak rozmawiam z innymi, to uważają, że robi się czyściej. Nawet po ulicach, jak ludzie zbierają, nie? Żeby sobie dorobić do budżetu.
1: Jakieś problemy?
3: Rzadko, szczerze powiem rzadko, ale to ze wszystkim są problemy, tak więc... No, ale ogólnie pozytywnie, byłam mega sceptyczna do tego, ale ogólnie uważam, że dobra, tak.
1: Trzeba uważać, żeby odpowiednio nie za mocno popchnąć, tak?
4: Tak, i kody słabo szczytują.
1: A jeżeli chodzi o wypłatę tych pieniążków, później odzyskanie tej kaucji, jak pan na to patrzy?
4: Ja uważam, że super. Odzyskuje się super. Robię zakupy ponownie i płacę bonami. Wtedy rachunek wychodzi 50 zł na przykład.
1: Mamy taką rocznicę małą i pytam, jak to się sprawdza?
5: Ja nie zwracam butelek.
1: Dlaczego?
5: Do śmieci. Nie ma mi kto tego nosić, przynosi, to jest dla mnie kłopot.
1: U pani nie sprawdza się ten system?
5: Nie, nie sprawdza mi się ten system.
1: Czyli pani dokłada?
5: Trudno.
6: Myślę, że jest coraz lepiej. Jest coraz więcej automatów, kaucjomatów, coraz lepiej one działają, coraz szybciej są opróżniane przez pracowników różnych sklepów i punktów, także oceniam go bardzo dobrze.
1: A takie problemy, które gdzieś pani napotykała, z czego na przykład wynikały? Patrząc z pani doświadczenia.
6: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
7: Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo szybko się tutaj jakby myślałam, że będą problemy, ale naprawdę szybko, sprawnie, bez żadnych problemów moim zdaniem.
8: Tutaj nie ma kolejki, a pod innymi sklepami jest kolejka i to jest problem też. I zacinają się te urządzenia.
1: Czyli, że wrzuci się jedną butelkę i gdzieś to utyka, tak? O to chodzi?
8: Po prostu się zablokuje i muszą panie wychodzić i tam coś działać.
1: Więc jakby pan miał wystawić ocenę, tak powiedzmy, od 2 do 5 w starym systemie ocen w szkole?
8: 3.
1: I jak to działa pani zdaniem?
9: A różnie. Z tego, co ja wiem u siebie, to tak często jest nieczynne.
0: Usłyszała od mieszkańców Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wederka. System kaucyjny ma już rok. A wy co na ten temat sądzicie? Włączcie się do dyskusji pisząc na adres fakty@rmf.fm albo SMS-em 3322. U mnie to się sprawdziło doskonale, bo przestałem kupować butelki i puszki, ale czekam na wasze opinie.

To jest wieczór z radiem RMF 24. No a jak wieczór, to jest pewnie miejsce na historię mrożące krew w żyłach. Wrócimy do jednej z nich, do historii lotu samolotu linii Fly Dubai. Pasażer, który pomógł zapobiec katastrofie samolotu, wiedział, jak ustabilizować nurkujący samolot dzięki temu, że oglądał katastrofy w przestworzach. To taki serial dokumentalny ukazujący, jak dochodziło do wypadków lotniczych. Przypomnę, wczoraj na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych scen. Jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego, próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Szczęśliwie pasażerom udało się dostać do kokpitu i obezwładnić napastnika. Jednym z interweniujących był Yaniv Hejaun. Piloci byli na swoich miejscach, jeden leżał, drugi siedział przy sterach. Wraz ze mną weszła jeszcze jedna osoba. Złapałem napastnika, zacząłem go podduszać i wyciągnąłem na zewnątrz. Opowiadał Yaniv. Wtedy samolot zanurkował. Pasażer pytany, skąd wiedział, co zrobić, by wyrównać lot maszyny, odparł: oglądałem katastrofy w przestworzach. Prezydent Izraela zapowiedział, że ci, którzy uratowali pasażerów lotu Fly Dubai, zostaną uhonorowani odznaczeniem przyznawanym cywilom za bohaterstwo. Słuchacie radia RMF 24. Powoli zbliżamy się do godziny 20. Wtedy ma rozpocząć się orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Czego możemy się po tym orędziu spodziewać? Co w nim padnie? Zastanowimy się już za chwilę.

0: wieczornym programie Radia RMF24. Zbliżamy się do godziny 20. To oznacza, że prezydent Karol Nawrocki za kilka minut wygłosi orędzie. Co w nim usłyszymy? No, dowiemy się wkrótce, ale część polityków spodziewa się, że prezydent zabierze głos w sprawie ustawy dotyczącej opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
2: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
1: Panie redaktor, no przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, żeby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty
2: krzywdy. Pani marszałek,
1: a więc zapłacili podatek od nadmiarowych
2: zysków. Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi, bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
1: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa, mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
0: Mówiła Magdzie Sakowskiej w popołudniowej rozmowie RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. No, są też głosy, że wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego będzie dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego. Który typ okaże się prawidłowy? Dowiemy się po godzinie 20, a punkt 20, kolejne wydanie faktów. Polecamy, nie odchodźcie daleko.

0: sama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
14: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
15: Maria Sadowska.
16: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Po reklamie.
19: Dochodzi godzina 20, a więc pora na najnowsze wydanie faktów RMF FM, a mają je dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
20: Czwartego 20, zatem lada chwila.
21: Prezydent Karol Nawrocki powinien wygłosić orędzie.
20: Kto dewastował pociąg relacji Świnoujście-Szczecin?
21: Policja szuka kolejnych wandali.
20: Zakopane czekało na to ponad 80 lat.
21: W starym budynku powstanie nowe miejsce aktywności młodszych i starszych.
20: Ważne informacje dla kibiców za chwilę też podamy.
21: Słuchajcie faktów sportowych RMF FM. Wkrótce powinno rozpocząć się orędzie Karola Nawrockiego.
20: Zapowiedział je wcześniej we wpisie na Platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
21: Temat nie jest znany. Być może wystąpienie będzie dotyczyć drożejącego paliwa albo też sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
20: Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM. Informacje na bieżąco podajemy na rmf24.pl. Policja poszukuje kolejnych osób związanych z atakiem na pociąg w Zachodniopomorskiem.
21: Półtora tygodnia temu w Ładzinie skład relacji Świnoujście-Szczecin został zatrzymany przez zamaskowanych graficiarzy i zdewastowany.
20: Do tej pory zatrzymano 5 mężczyzn.
21: Nowe informacje na ten temat zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
22: Ten atak był dobrze zaplanowany. Jak przekazała mi zachodniopomorska policja, sprawcy prawdopodobnie umówili się przy pomocy zaszyfrowanych komunikatorów. Wielu z nich nie znało się wzajemnie. Do tego byli zamaskowani i uciekli ze stacji kolejowej jeszcze zanim policjanci z Wolina przybyli na miejsce. Podczas ucieczki zgubili jednak kamerę, która zarejestrowała przebieg całej akcji. Służby znalazły w pobliskim lesie również porzucone ubrania poplamione czerwonym sprayem. Zlecono badania DNA. Ich wyniki mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kolejnych osób. Służby będą też analizować zawartość komputerów i telefonów należących do 5 zatrzymanych mężczyzn.
20: System kaucyjny w Polsce ma pierwszy rok za sobą. Do tej pory zwróciliśmy ponad 5 miliardów opakowań, puszek i butelek w 65,5 tysiąca punktach zbiórki w całym kraju.
21: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne zmiany, czyli włączenie do systemu tak zwanych małpek, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
0: Za takim rozwiązaniem opowiada się ponad 60% Polaków, bo właśnie mniejsze szklane opakowania po alkoholu to często spotykane śmieci. Wprowadzenie małpek do systemu wymaga przyjęcia odrębnych przepisów i odpowiedniego vacatio legis, żeby producenci, sklepy i operatorzy zdążyli się przygotować.
7: Wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu.
0: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne ma się zwiększyć z 30 do 90 dni. Chociaż sama zapowiedź skłoniła części sieci handlowych do wcześniejszego wydłużenia czasu na zrealizowanie bonu, który dostajemy za oddane opakowania.
8: Tym żyje Zakopane.
20: Za ponad 18 milionów złotych stolica Podhala zyska dom kultury na miarę XXI wieku.
21: Podpisana została dziś umowa na rewitalizację dawnej komendy Straży Pożarnej, która należy dzisiaj do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
20: Wewnątrz znajdą się m.in. pracownie dla dzieci z Tatrzańskiego Centrum Kultury czy kryty skatepark, ale skorzystają też starsi mieszkańcy.
15: I seniorzy, i inni tutaj znajdą swoje przestrzenie do tego, żeby się spotkać, realizować.
18: Rewitalizacja to nie tylko budynek, ale również teren. My trochę nawiązujemy do koncepcji, gdzie na miejscu starej sokolni drewnianej, która była zburzona, później wybudowano budynek straży, był projekt Pałacu Sportu. To był monumentalny projekt sprzed II wojny światowej.
21: Wyjaśniali starosta tatrzański Andrzej Skupień
20: i Andrzej Para z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
21: Katarzyna Podraza przekaże następne fakty RMF FM o 21:00.
20: A już za chwilę na naszej antenie fakty sportowe.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
20: Na pierwsze wieczorne mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
26: Zaczynamy od piłkarskiej reprezentacji Polski, która jutro w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra z Rumunią. Jutrzejszy rywal biało-czerwonych ma na koncie jak na razie dwie porażki. Wiele wskazuje na to, że mecz od pierwszej minuty znów rozpocznie Wiktor Nowak, który jak sam przyznaje w ciągu niewiele ponad roku wykonał ogromny przeskok. Od Znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski.
27: Dzieje się to wszystko szybko i trzeba gdzieś zachować chłodną głowę przy tym wszystkim, ale jak widać radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
26: Mówił Wiktor Nowak, a mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Niemcy, którzy podobnie jak nasza reprezentacja są jeszcze w Lidze Narodów bez zwycięstwa, zmierzą się dziś w Monachium z Serbią. Nasi zachodni sąsiedzi pod wodzą nowego selekcjonera Jurgena Kloppa do tej pory zremisowali z Holandią i przegrali niespodziewanie z Grecją. A dziś znów, jak mówi Klopp, czeka ich kolejny ciężki mecz. Grecy są też bardziej zgrani jako zespół niż my byliśmy na tym etapie. Serbowie również będą bardziej ułożoną drużyną niż my teraz. Jednak nasz proces musi trwać podobnie jak rozwój zespołu. Musimy sprawdzić, kto może być jego częścią w przyszłości, przyznaje Klopp. Początek meczu za około 40 minut. Wtedy też pierwszy gwizdek w spotkaniu Danii z Portugalią, która zagra bez Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, opuścił zgrupowanie, za co pewnie czeka go zawieszenie i niewielka kara finansowa. Na koniec zmieniamy jeszcze dyscyplinę na tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Polak wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
19: 6 minut po godzinie 20. Słuchacie radia RMF 24. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego wieczornego programu. Igor Skrzypek, kłaniam się. Mam nadzieję, że wieczór upływa wam spokojnie. Politycznie emocji nie brakuje. Prezydent Karol Nawrocki występuje z orędziem. Chodzi o paliwa, to już wiemy. Ale sportowych wrażeń też nie zabraknie. W tej godzinie nie zerkniemy na boiska piłkarskiej Ligi Narodów.

0: Słuchacie wieczornego programu Radia RMF 24. Zerknijmy w kalendarz, bo pierwszy dzień października to Dzień Polskiej Muzyki. Stacje radiowe, serwisy streamingowe, sklepy muzyczne promują polskich wykonawców i polskie przeboje, szczególnie dziś. Do świętowania włączamy się także i my, Radio RMF 24, i mamy dla Was doskonałą wiadomość, szczególnie jeśli jesteście miłośnikami polskiej muzyki. Kasia Kowalska oraz członkowie zespołu Mysłowic zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. A z nami jest Przemek Myszor z zespołu Mysłowic. Kłaniamy się, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I gratulujemy. No i pytanie od razu, co smakuje lepiej? Taki medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis czy platynowa płyta? No bo tutaj mamy pewną płaszczyznę do porównania.
1: Kurczę, no trudne pytanie w sumie, bo medalu jeszcze faktycznie nie gryźliśmy, więc nie wiemy, dopiero jak wrócimy do domu, to mogę dać znać, ale...
0: To poprosimy później, tak.
1: Tak, to damy, w ogóle przyślemy wam może jakiś filmik, w ogóle to jeszcze gdzieś tam...
0: Zdecydowanie.
1: ...jeździ na stronę, tak. Ale wydaje mi się, że są rzeczy nieporównywalne. Bo normalnie bym ci powiedział, że na co dzień i tak w ogóle to bardziej smakuje platynowa płyta, bo ona... Wiesz, no ona świadczy o tym, że zrobiłeś coś, ludzie to przyjęli i strasznie im się to podoba. Natomiast nagroda Gloria Artis to jest, wydaje mi się, w ogóle z całkiem innego bieguna.
0: No właśnie, ja też dopytam, no bo tak, nie wiem, jak to jest dostać taki medal, w ogóle w życiu nie dostałem medalu, a tym bardziej takiej skali, ale domyślam się, że platynowa płyta, ogromne też wyróżnienie, ale ono jest takie namacalne, codzienne, to znaczy tak, zrobiłem robotę,
1: one, no.
0: Tak, a jakie emocje pojawiają się, jak się dostaje Zasłużony Kulturze Gloria Artis, no bo to brzmi dumnie.
1: No, to jest, wiesz, to jest... My możemy się z tego nabijać, bo w zasadzie całą drogę do Warszawy tośmy się podśmiechiwali z tego, dopóki nie trzeba było wyjść na scenę i nagle tam stoi taki poważny pan, minister, bierze szpileczkę, bierze order, uwaga, order, naprawdę prawdziwy medal, taki metalowy, wiszący na szlajfce, jak to się u nas mówi, że przez całe dzieciństwo zawsze włamywałem się dziadkowi do szuflady i on tam miał dwie jakieś takie tego typu medale tam PRL-u, czy zasłużony tam jakiś górnik i tak dalej. I zawsze je przymierzałem sobie i to było dla mnie coś, nie?
0: A teraz trzeba być górnikiem, a nie żołnierzem, żeby dostać medal.
1: Ja myślałem, że my dostaniemy dyplom i jakąś, nie wiem, jakąś dziwną figurkę, a to faktycznie dobrze, że nie kazał nam klękać. Ale generalnie przypięli nam order. Powiem ci, że nie wiem, co powiedzieć. Jest to bardzo osobliwe, dziwne przeżycie. Niesamowite. Naprawdę nie wiem,
0: tak.
1: Co o tym powiedzieć.
0: Z pewnością tak, trudno powiedzieć, co się w takiej sytuacji czuje. Rozumiem to doskonale, ale gratulujemy raz jeszcze. No ale mamy ten Dzień Polskiej Muzyki. No i pytanie, które powinno paść dziś, jak sądzę, właśnie w taki dzień. Czy polska muzyka jest wystarczająco obecna w radiu, w serwisach streamingowych, w ogóle w przestrzeni publicznej? Czy może powinniśmy robić więcej na rzecz tego, by polskiej muzyki było więcej?
1: Wiesz co, tak. Moim zdaniem powinniśmy robić więcej, żeby polskiej muzyki było więcej, ale...
0: Bo też można wyjść z założenia, że dobra muzyka sama się obroni. Czy jest po angielsku, czy po polsku.
1: Tak, i ja się z tym zgadzam. Natomiast no, w przypadku... To działa w przypadku na przykład internetu, gdzie ludzie sobie, słuchacze sobie wybierają, tak? Nic więcej jakby nie zrobisz. W przypadku, nie wiem, gdzie to leci... Piosenki lecą w publikatorach takich tradycyjnych, typu telewizja, rady i tak dalej, to ktoś o tym decyduje, tak? No i nie wiem, no, trzeba sobie zobaczyć, jaki jest na przykład procent polskich wykonawców i nie chodzi mi bynajmniej o to, że to ma być ustalane z góry i tak dalej, natomiast to bardzo często widać po prostu, czy słychać, czy polska muzyka jest obecna i czy jest obecna w wystarczającym wymiarze. Faktem jest, że jeśli się przejrzy, jeśli się poszuka na przykład w sieci, wiadomo, bo tam wpada od razu wszystko natychmiast, to widać, że tych polskich piosenek co tydzień powstaje multum. Pytanie, czy to się odbija dalej? Nie wiem, no. Jest coś takiego, że jakby świat świat promuje muzykę, tak, swoją. Jest bardzo duża promocja, bardzo duża obecność muzyki, która jest, umówmy się, to też są rzeczy promowane, tak, bardzo często. Nie polega to tylko na tym, że komuś się spodobało i ktoś puszcza. No, my wiemy, o co chodzi, jest promocja, więc mi się wydaje, że polskiej muzyce należy pomagać. Dlatego, że
0: za polską muzykę kciuki z pewnością. Mam nadzieję, że nie tylko w dzień polskiej muzyki, jaki jest dziś, trzymamy kciuki i gratulujemy raz jeszcze medalu zasłużony kulturze Gloria Artis dla zespołu Mysłowic i Kasi Kowalskiej. Z nami był Przemek Myszor z zespołu Mysłowic. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy raz jeszcze.
1: Dziękuję.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: No, ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was najświeższe informacje. Prezydent Karol Nawrocki podpisał złożoną przez rząd ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Przypomnę, w przeszłości taką samą właściwie ustawę prezydent zawetował. Drugie podejście przynosi zielone światło od głowy państwa. Karol Nawrocki jednocześnie przekonywał, że to rząd ponosi odpowiedzialność za wysokie ceny paliw. Tak mówił w orędziu.
1: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował. Środki muszą trafić także bezpośrednio do polskich rolników. Wiem, jak ogromnym obciążeniem dla polskiej wsi są wysokie ceny paliw. Dlatego oczekuję zwiększenia zwrotu za paliwo rolnicze do poziomu pozwalającego przywrócić opłacalność produkcji.
0: Mówił w orędziu prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że choć złożył podpis, nie wycofuje swoich zarzutów o niekonstytucyjności tej ustawy i zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie. Karol Nawrocki mówił też, że oczekuje, że Sejm zajmie się złożonym przez niego projektem ustawy, który doprowadzi do, jak podkreślił, prawdziwego obniżenia cen paliw. A jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, Ministerstwo Energii już jutro ma zaprezentować plan dotyczący obniżek cen paliw. Jak to się przełoży na pylone? Kiedy będzie taniej i o ile taniej? To ma przedstawić już jutro resort energii. Najświeższe informacje w RMF 24.

0: Radio RMF 24, nasz wieczorny program. Wsłuchiwaliśmy się w nim przed chwilą w słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnę wiadomość tego wieczoru z pewnością. Jest zielone światło dla ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Prezydent podpisał dokument, co oznacza, że wkrótce paliwa mają być tańsze, no bo podatek ma sfinansować obniżki kosztów tankowania. A teraz czas na ważne słowa kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że przygląda się sprawie budowy bazy sił USA w Polsce. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, tak powiedział Donald Trump. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł dziennikarzowi: skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć, skwitował prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump rusza dziś na kampanijny szlak, to też warto dodać, bo tak zwane wybory połówkowe, tak zwane midtermy, czyli wybory do Izby Reprezentantów i części amerykańskiego Senatu, odbędą się za nieco ponad miesiąc, już 3 listopada.
1: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas teraz na sportowe emocje, bo rozpoczynają się kolejne mecze Ligi Narodów. Nie tylko piłkarska reprezentacja Polski jest jeszcze w tych rozgrywkach bez zwycięstwa. W podobnej sytuacji są nasi zachodni sąsiedzi, z czego pewnie polscy kibice zgodnie z pewną taką świecką tradycją mogą się cieszyć. Oczywiście mówimy o Niemcach, którzy mają na koncie remis i porażkę, a przegrali niespodziewanie z Grecją. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór. Jednak tak, żeby trochę utrzeć nosa tym polskim kibicom, którzy szydzą z reprezentacji Niemiec Jurgena Kloppa, dodam, że oni jednak są w dywizji A Ligi Narodów. My jednak
0: tak.
1: B.
0: My jednak gramy trochę w innym towarzystwie niż nasi zachodni sąsiedzi. A dziś właśnie, jeśli chodzi o to towarzystwo, Niemcy grają z Serbią i to może być taki dla nich mecz na przełamanie?
1: No wydaje się, że tak. Chociaż jak mówił Jurgen Klopp, czyli nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec, Serbowie na mecze z wielkimi rywalami tak ambicjonalnie się motywują, więc spodziewa się bardzo fizycznego meczu, w którym na pewno Serbowie nie odpuszczą. No ale tak patrząc na te dwa poprzednie spotkania, no to z Holendrami uratowany remis, no a z Grekami niespodziewana porażka. I pewnie nikt sobie nie wyobrażał, że tak, Jurgen Klopp, ten, który był postrzegany w Niemczech jako ten zbawca reprezentacji, który ma jakąś czarodziejską różdżkę, przyjdzie, machnie dwa razy i zaczaruje niemiecką kadrę i ona znów zacznie wygrywać. No, tak się nie dzieje, ale Jurgen Klopp też uspokaja. On na to zgrupowanie powołał 44 zawodników, podzielił ich na dwa zespoły. Dwa mecze zagrał jeden zespół, teraz dwa mecze zagra ta druga kadra. No więc Jurgen Klopp pokazuje i mówi, że słuchajcie, my musimy sprawdzić, to jest pewna zmiana. My musimy dobrać sobie ten zespół tak, żeby on mógł walczyć w przyszłości. Mówi, jasne, że będą zdarzały się porażki, ale musimy to przejść, żeby było lepiej. Więc Jurgen Klopp tym swoim uśmiechem spod tej jego nowej, takiej specjalnej dżokejki, która ma mówić o tym, że wszyscy są reprezentacją Niemiec, u nas już to było, przecież pamiętamy, no to, to próbuje tam zaczarować. Zobaczymy, czy uda się to w tym meczu z Serbami. Niemcy oczywiście są faworytami, tutaj nie ma co dyskutować, grają u siebie, grają w Monachium, ale nie ma kompletu na Allianz Arenie, no więc zobaczymy, jak Niemcy się zaprezentują w tym, no, niełatwym dla nich mimo wszystko meczu.
0: Dziś ma się też zaprezentować Portugalia bez Cristiano Ronaldo. No i pytanie, Wojtku, czy to jest wzmocnienie Portugalii, czy osłabienie? Ten brak Cristiano Ronaldo w atmosferze afery jednak i opuszczeniu zgrupowania przez Ronaldo.
1: Afera nigdy żadnej reprezentacji jeszcze nie pomogła. Cristiano Ronaldo w takim swoim gwiazdorskim stylu opuścił to zgrupowanie, bo przypomnijmy, on w meczu z Norwegią nie zagrał ani minuty, mimo że rozgrzewał się solidnie w tej drugiej części meczu, bo Jorge Jesus chciał, żeby on wszedł na pół godziny w tym meczu. Tak obaj panowie mieli ustalić. No ale ostatecznie Cristiano nie pojawił się. Trener tłumaczył przecież, że to ja decyduję o składzie. Mogę zmienić decyzję w każdej chwili. Cristiano Ronaldo chyba odebrał to zbyt osobiście, zbyt personalnie, no i zamówił prywatnego jeta, opuścił zgrupowanie w Kopenhadze i wrócił do Madrytu, do swojego domu. No i tak piłka nie znosi trochę próżni. Wiemy, że Cristiano Ronaldo wielkim piłkarzem raczej już był. On gra przecież, przypomnijmy, w Lidze Arabskiej, no ale pamiętamy Mundial. On nie był wzmocnieniem reprezentacji Portugalii, ale piłkarzem, który mentalnie by wspomagał reprezentację, na pewno nadal by potrafił być. Tylko by trzeba było to wielkie ego troszkę chyba schować się do kieszeni. No ale ta piłkarska rzeczywistość próżni nie lubi, więc numer 7 po opuszczeniu Cristiano Ronaldo zgrupowania długo wolny nie został. Dzisiaj w pierwszej jedenastce mecz z Duńczykami w Kopenhadze z numerem 7 na koszulce rozpoczyna Rafael Leão, czyli można powiedzieć, że jest to pewien koniec czegoś chyba w historii reprezentacji Portugalii, bo trudno sobie wyobrazić, że Cristiano Ronaldo wraca teraz do kadry. On być może wróci, pewnie rozegra mecz pożegnalny, bo tak wielki piłkarz na pewno na to zasługuje, ale no już chyba nie będzie takim na stałe powoływanym graczem, tym bardziej, że grozi mu za opuszczenie samowolnie zgrupowania kara, zawieszenia, no i dodatkowo grozi też kara finansowa, uwaga, chyba będzie musiał prosić rodzinę o pożyczkę, bo od 500 do 1000 euro. Także
0: zobaczymy, czy Cristiano Ronaldo to udźwignie.
1: Tak, tak, dlatego mówię, że chyba rodzinna zrzutka będzie przy jakimś niedzielnym obiedzie po to, żeby tą karę w kadrze zapłacić. Oczywiście żartujemy sobie, ale coś się kończy w reprezentacji Portugalii i myślę sobie, że o wiele ładniejszy i o wiele większy sposób na opuszczenie kadry Portugalii mógł sobie wybrać Cristiano Ronaldo. No ale była taka piosenka, którą często się cytuje w tych sytuacjach, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I czasem te przedłużane na siłę kariery no też nie kończą się najlepiej.
0: Wydaje się, że Cristiano Ronaldo chyba nie słuchał perfektu w młodości. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa.
2: A szkoda,
0: bo to przecież ładna muzyka i polska w dodatku. Dziękujemy serdecznie. RMF24, wieczorny program.

Wieczorny program Radia RMF24. Zbliżamy się do godziny 21, ale zanim wybije, wsłuchujemy się podczas tego wieczoru w najważniejsze polityczne wystąpienia. Kontynuacja międzynarodowych konfliktów jest całkiem możliwa, bo świat się zmienia, a zmiany napędzają ambicje. Tak mówi przywódca Rosji, Władimir Putin. Zapewnił, że rosyjski system finansowy i gospodarka są bezpieczne. Rosja, jak niektórzy, nie będziemy wskazywać ich palcem, nie może biegać po całym świecie i upokarzać się, żebrząc o wsparcie z wyciągniętą ręką. Po pierwsze dlatego, że to jest poniżające. Po drugie, nikt i tak nam nic nie da i bardzo dobrze o tym wiemy. Po trzecie i najważniejsze, nie potrzebujemy tego. Rosyjski system finansowy i gospodarka są bezpieczne, powiedział przywódca Rosji. Według Putina ukraińskie ataki na rafinerię ropy kosztują Rosję 1% PKB. Stanowczo wykluczył wstrzymanie ataków na cele na Morzu Czarnym, bo jak mówił, to odpowiedź na to, że Ukraińcy zniszczyli tam więcej niż 100 statków. Na zegarach 20:52, czyli za niecałe 8 minut. Fakt, warto być z nami.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowic Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowic.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
15: Po reklamie.
17: Wieczorny program RMF24 dobiega końca. Igor Skrzypek, dziękuję, że mogłem być z wami. A już teraz najnowsze fakty ma dla nas Katarzyna Podraza.
18: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw w dół. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
19: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu.
18: Donald Trump potwierdził RMF FM. USA prowadzą rozmowy na temat stałej bazy swoich wojsk w Polsce. A w faktach sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do spadku cen paliw. Karol Nawrocki oczekuje obniżek do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Orędzia prezydenta RP wysłuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
20: Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór. Magdo, co jeszcze mówił prezydent?
20: Karol Nawrocki podkreślał, że nie pozwoli rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za trudną sytuację. Prezydent oczekuje, że każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie będzie wydana na obniżenie cen paliw.
21: Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
20: Karol Nawrocki liczy, że Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, która ma doprowadzić do, cytuję, rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Prezydent podpisaną ustawę skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a w tym samym czasie ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału.
18: W faktach za godzinę polityczne komentarze do decyzji prezydenta. Ministerstwo Energii zaprezentuje jutro plan dotyczący obniżek cen paliw. Po tym, jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Szef resortu energii głos w tej sprawie ma zabrać o 13 w małopolskim Brzesku. Donald Trump potwierdza RMF FM, że prowadzone są rozmowy na temat stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, przyznał prezydent USA, pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, który jest z nami na linii. Pawle, co dokładnie mówił Trump?
0: Dobry wieczór. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział mi prezydent Donald Trump. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
18: Zmiana zarzutów wobec 33-latka, który w ubiegłym tygodniu pociągnął za spust i strzelił w głowę policjanta. Po kilku dniach funkcjonariusz zmarł, więc mężczyzna będzie odpowiadał nie za usiłowanie zabójstwa, a zabójstwo. Do tragedii doszło w Kraśniku Górnym koło Bolesławca podczas interwencji związanej z kradzieżą. Sierżant Nathan Sieron miał 29 lat. Jutro w Rokitkach odbędzie się jego pogrzeb. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. A przed faktami sportowymi jeszcze ważna informacja dla kierowców podróżujących A4 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Wrocław w południe zderzyły się ciężarówka i bus. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: A na początek kolejnych faktów sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów, a zaprasza Wojciech Marczyk.
24: W Monachium Niemcy, którzy od kiedy kadrę prowadzi Jurgen Klopp, są jeszcze bez zwycięstwa. Grają z Serbią, jak na razie 18 minuta tego meczu i jest bezbramkowy remis. A w Kopenhadze Dania podejmuje Portugalię. Goście już bez Cristiano Ronaldo, który po tym, jak nie zagrał ani minuty w poprzednim meczu z Norwegią, opuścił zgrupowanie. Jak donoszą media w Portugalii, w tej sprawie miał interweniować nawet premier kraju. Jak na razie bezskutecznie, no bo Ronaldo nie ma, a Portugalczycy w 16 minucie meczu po golu João Cancelo prowadzą z Duńczykami 1-0. Z numerem 7 na koszulce, który należał do Ronaldo, gra dziś od pierwszej minuty Rafael Leão. A nasza kadra poza Warszawą przygotowuje się do jutrzejszego meczu na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zagrają z Rumunią. Reprezentacja Polski też jest jeszcze bez wygranej w dywizji Ligi Narodów. No i coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące zmiany selekcjonera zajmujący to stanowisko. Jan Urban wcale nie jest zdziwiony takimi głosami.
25: Nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje, po prostu.
24: Mówił selekcjoner Jan Urban, a czy swoje zrobią biało-czerwoni, przekonamy się jutro. Mecz z Narodowym o 20:45. Nową pracę będzie miał zaś Kamil Stoch, nasz były utytułowany skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, został doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich. Stoch będzie pełnił rolę, można powiedzieć, rzecznika między kadrami narodowymi, a władzami PZN-u. Sam skoczek po zakończeniu kariery mocniej zaangażował się też w swoim klubie Ewenement Zakopane, który prowadzi razem z żoną, gdzie szkolą się młodzi skoczkowie.
26: Najbardziej się cieszę, kiedy im coś wychodzi, ale to jest jeszcze lepsze niż to, jakby to sam zrobił.
24: Mówił w rozmowie z portalem Polskiego Związku Narciarskiego Stoch, który, jak przyznaje, pracę dla PZN-u tak na 100% zacznie po nowym roku. Teraz czeka go jeszcze zaplanowana wcześniej podróż do Ameryki Południowej i Afryki.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: pora na wrocławski wieczór w Radiu RMF24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. Zjawisko, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest nieco zaskakujące. Otóż coraz częściej dzikie zwierzęta chętniej znajdują sobie siedlisko w dużym mieście, takim jak Wrocław, niż na terenach wiejskich, teoretycznie bardziej dzikich, czyli im przyjaznych. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego konsekwencje? O to wszystko wypytam naszego gościa, pana profesora Marcina Kadeja, biologa, zoologa z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To prawda, że Wrocław ma dużo do zaoferowania dzikim stworzeniom i że one chętnie się w nim osiedlają tuż obok nas, coraz chętniej właściwie.
1: Tak, dokładnie tak jest, z tego względu, że Wrocław ma doskonałe usytuowanie, lokalizacja tego miasta.
0: Co to znaczy?
1: Mamy doliny rzeczne, które stanowią korytarze ekologiczne, doskonałe połączenia z innymi obszarami cennymi przyrodniczo, na przykład obszarami leśnymi, ale ba, zwróćmy uwagę na to, jak Wrocław wygląda. Wrocław sam w sobie jest obszarem wciąż bogatym w obszary atrakcyjne dla zwierząt. Mam tutaj na myśli chociażby rodzinne ogrody działkowe, które stanowią przecież rezerwuar dla bioróżnorodności, czyli wszelkiego życia, które korzysta z tego rodzaju zasobów. Mamy na obszarze naszego miasta co najmniej 60 parków. Mamy też lasy komunalne, których, jeśli dobrze pamiętam, jest około 25.
0: No i mamy jeszcze 5 rzek w sumie, a ich koryta wzdłuż są porośnięte zielenią. To też, jak sądzę, jest sprzyjająca rzecz.
1: Tak, dlatego, że doliny rzeczne, no właśnie, to nie jest tylko rzeka, którą coś może przepłynąć. Pamiętajmy, że woda jest jednym z elementów migracji wielu organizmów żywych. Nie tylko tych, które ją wykorzystują na co dzień, ale także takich, które na kawałku drewna spływającego czy innym przedmiocie przemieszczają się wraz z nurtem. Ale oprócz tego, no właśnie, nabrzeże, tak? Jeśli jest nienaruszone, niezabudowane, nieprzegrodzone,
0: niezabetonowane.
1: Dokładnie. A przy okazji drożne, bo tu konsekwencja tkwi w słowie drożne. Ono musi być drożne. Wtedy mamy możliwość zaobserwowania migracji bardzo różnych zwierząt, małych i dużych.
0: W takim razie, skoro pan już powiedział o tym, jak to przyjazny jest Wrocław pod tym względem, to wyjaśnijmy jeszcze tak zwyczajnie. Jakie zwierzęta i gdzie najchętniej się osiedlają we Wrocławiu? No bo zwierzęta to jest cały ogrom. Od dzików, lisów, po malutkie stworzenia panu bliższe, owady, których często nie doceniamy. Zaraz o to jeszcze osobno zapytam.
1: To jest doskonałe pytanie, ale bardzo trudne i złożone, jeśli chodzi o odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że miasto stwarza bardzo wiele możliwości. Nie tylko zwierzętom, także roślinom, grzybom. Krótko mówiąc, wszelkiemu życiu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że miasto stwarza bardzo wiele mikrohabitatów, mikrosiedlisk, które mają ogromny walor i są dzisiaj bardzo mocno przez nas badane, biologów pod tym kątem. No, weźmy sobie na jako przykład choćby stare, senilne, niekoniecznie dobrze z perspektywy zwykłego Kowalskiego wyglądające drzewo.
0: Tak? No to te drzewa są nielubiane i na przykład ci, którzy opiekują się parkami, zwykle chętnie je wyrzynają. Z punktu widzenia biologa niesłusznie.
1: Niesłusznie wtedy, kiedy one są bezpieczne. Bo ja rozumiem...
0: Dla ludzi, tak?
1: Tak. Ja rozumiem oczywiście podejście i decyzje osób, które zarządzają tego rodzaju strukturami w mieście, żywymi organizmami, z punktu widzenia ich statyki albo bezpieczeństwa. No ale oczywiście dbajmy o to, żeby tego rodzaju oceny były dokonywane przez właściwych, kompetentnych ludzi, a zatem dobrze przeszkolony personel. Niemniej jednak, jeśli tego rodzaju struktura biologiczna jest bezpieczna dla otoczenia, to z punktu widzenia życia, które na niej, w niej lub pod nią występuje, jest absolutnie wartością dodaną dla nas wszystkich. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę choćby gniazdo czmiela drzewnego, czmiela parkowego, który będzie w takim właśnie miejscu, wewnątrz jakiegoś wypruchnienia, realizował swój cykl rozwojowy jako postać larwalna czerw, to potem po przejściu w postać doskonałą, ten sam owad będzie zapylał przecież nasze ogródki działkowe.
0: Będziemy mieli kwiaty, owoce, warzywa i tak dalej.
1: Poza kwiatami, które cieszą nasz wzrok, czasem, prawda, budują dobry nastrój poprzez zapachy, nie zapominajmy, że większość owoców, które spożywamy, w tym owoce jagodowe, tak bardzo przecież polecane przez lekarzy, przez dietetyków, stanowią właśnie źródło, czy są owocem, no właśnie, pracy owadów zapylających. I czy to będzie w tym wypadku pszczoła, czy to będzie też pszczoła zwana czmielem, czy może będzie to muchówka albo chrząszcz, motyl, ćma, to ważne, jaki efekt finalnie my sami uzyskamy. Nie zapominajmy o tym.
0: One wszystkie zapalają tak samo, choć różnie wyglądają i różnie je lubimy.
1: Oczywiście, że tak, a z drugiej strony pamiętajmy chociażby, wracając do rodzinnych ogródków działkowych, że te struktury w tkance miejskiej, zarządzane przecież przez poszczególne osoby, obywateli tego miasta, w rozlicznych lokalizacjach, w ramach administracyjnych granic Wrocławia, no też wymagają pracy zapylaczy, tak? To samo się nie stanie. Krótko mówiąc, jesteśmy zależni od przyrody, którą to przyrodę niestety my sami odcinamy od siebie poprzez pryzmat naszych dzisiejszych zachowań czy stylu życia.
0: Wspomina Pan o tych zapylaczach, więc jeszcze dokończmy ten temat. Czy o owadach, bo one, tak jak powiedziałem, są najmniej doceniane, a często nielubiane przez nas, większość z nas. No zapylanie, tak, to wszyscy zrozumiemy, bo mamy dzięki temu piękne kwiaty, smaczne owoce i tak dalej. Ale to nie tylko to, we Wrocławiu mamy sporo takich, chciałbym, żebyśmy o konkretach powiedzieli, małych stworów, które są bardzo cenne, unikalne, rzadkie, koziorog dębosz na przykład, te rzadkie pszczoły, jak zadrzechnia chociażby, zadrzechnie, różne odmiany.
1: Najpierw zacznijmy od tego, że my naukowcy obserwujemy silną entomofobię wciąż u nas ludzi. To jest niezależne od miejsca, lokalizacji społeczeństwa i prawdopodobnie jest silnie zakorzenione właśnie w ewolucyjnym rozwoju człowieka.
0: Tak? Entomofobię, czyli?
1: Strach, taki nieuzasadniony, wyolbrzymiony lęk przed czymś, co nie jest groźne. Dobrym przykładem znowu niech będą pszczołowate, choćby lepiarka wiosenna. Jest to jeden z wcześniejszych gatunków tak zwanych pszczół samotnych, które na wiosnę, wczesną wiosną, jako jedne z pierwszych agregują, wytwarzają, prawda, feromony, samce z samicami poszukują się nawzajem po to, żeby potem założyć gniazda. Te gniazda najczęściej zakładane są w glebie.
0: I we Wrocławiu mamy ich sporo.
1: Ależ oczywiście. I we Wrocławiu mamy też co chwilę, każdego roku wiosną, nie tylko we Wrocławiu, ale w wielu innych lokalizacjach w Polsce, swoistą histerię i takie naciski na zarządców terenów, czy to spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych. Olla Boga, matko jedyna, świat się kończy, chmary owadów, groźnych owadów wokół nas.
0: Pszczoły się zalęgły, wyroiły, trzeba je wytruć.
1: A ludzie nawet nie wiedzą, że to pszczoły. Jest jakiś owad, nazywany zresztą często robakiem, niepoprawnie. I co za tym stoi, czy co tym kieruje, tymi ludźmi? No wielki strach wynikający z niewiedzy. Natomiast uwaga, gdybyśmy zrobili eksperyment, ustawili się w takim miejscu, w takiej lokalizacji, ba, zrobili tam sobie piknik, czy położyli się na tej glebie, żadna z tych pszczół nie zrobi nam najmniejszej krzywdy, nie będzie stanowiła żadnego ryzyka i niebezpieczeństwa.
0: No, wie pan co, ja tego doświadczam co roku na własnym organizmie, na własnej skórze i na własnych zwierzętach. U mnie na poddaszu, w dachu, co roku gniazda budują sobie murarki. Przylatują, mnóstwo ich jest, nigdy nie było żadnego sporu między moimi kotami, a między nimi. I nami też.
1: O, to jest właśnie doskonały przykład. Po raz kolejny mamy całą masę organizmów, które dla nas z punktu widzenia tego lęku mogłyby, rzekomo, potencjalnie stanowić zagrożenie. Nie stanowią. Cały czas idziemy w kierunku braku wiedzy, czyli edukacji. Bo teraz, bardzo często, wracając do poprzedniego przykładu, jeśli my odpowiednio zakomunikujemy, że dane zjawisko, czy dany owad w przestrzeni wokół nas nie jest groźny, a wręcz pożyteczny, to dopiero wtedy zmienia się nastawienie i tak zwany specjalista technik DDD, czyli zawodowy truciciel, z całym szacunkiem, bo jest to też profesja, która jest nam potrzebna w wielu miejscach, natomiast nie jest wtedy wysyłany w takie miejsce z jakąkolwiek chemią, tylko po to, żeby zabić coś, co de facto z punktu widzenia nawet nas jako ludzi i gospodarczego punktu też jest potrzebne i pożyteczne.
0: Panie profesorze, ale kończąc wątek owadzi, bo jeszcze cała masa stworzeń czeka w kolejce, o jeszcze najbardziej takiej dla nas dramatycznie groźnie, w cudzysłowie, grupie chcę porozmawiać, zapytać pana krótko, bo tego się boimy najbardziej. Osy, szerszenie to też osy, tylko trochę większe. Tak naprawdę one są też ważne z punktu widzenia naszego. One się przydają przecież w otoczeniu naszym. Są naszymi sprzymierzeńcami paradoksalnie.
1: Bardzo dobrze to zostało ujęte, bo to są prawdziwi sprzymierzeńcy. To są owady, które w świecie bezkręgowców spełniają funkcję bardzo podobną do tej, którą w głębinach oceanów pełnią rekiny, czy na lądzie inne duże drapieżniki. No bo przecież to są drapieżniki, które polują, a zatem limitują, w sposób absolutnie naturalny utrzymują w ryzach populacje innych bezkręgowców, w tym także owadów, w tym także tych, które z naszego punktu widzenia mogą być przez nas nielubiane.
0: Na przykład uprawy zjadają.
1: Na przykład zjadają uprawy, albo, uwaga, siadają na naszej skórze jako owady hematofagiczne, pożywiają się naszą krwią. Potem swędzi, potem drapiemy to, czujemy dyskomfort. Krótko mówiąc, są to nasi przyjaciele. I teraz warto to podkreślić, nawet w kontekście tego często demonizowanego szerszenia, naszej największej europejskiej w tym kraju, także osy, która jest szalenie spokojnym gatunkiem. Przez lata mojej pracy w terenie obok tego gatunku nie zostałem ani razu pożądlony przez ten gatunek. To jest niesamowite.
0: Mimo, że taki latający czołg wydaje się groźny.
1: Oczywiście. Natomiast nie ukrywam tego, że nie namawiam do tego, by nie respektować, a zatem lekceważyć potencjalne zagrożenie, jakie wynika chociażby w przypadku osób uczulonych na jady owadów w kontakcie z żądłem i z tym właśnie jadem zawierającym swoistą truciznę, toksynę.
0: Myślę, że tę część naszej rozmowy możemy podsumować czymś takim stwierdzeniem, że zanim zabierzemy się za niszczenie tych dziwnych małych stworów, które gdzieś koło nas bytują, a jest ich we Wrocławiu naprawdę dużo, jak pan powiedział, warto się od specjalisty dowiedzieć, Czy one są naprawdę groźne i jak można sprawić, żeby sobie żyły, nie przeszkadzając nam?
1: To jest doskonała narracja, to jest doskonały przepis. Chciejmy pytać ludzi, chciejmy pytać ekspertów. Ja nie lubię tego terminu, sam nie lubię być określany w ten sposób. Niemniej jednak szukajmy wiedzy i informacji u ludzi z kompetencjami. W dobie internetu, w dobie tak wielkiego i szerokiego miksu informacji, który często jest przepełniony fejkiem, nieprawdą, kłamstwem, warto rzeczywiście pytać osób z kompetencjami o to, co powinienem zrobić, jak powinienem się zachować. Czy decyzja, którą planuję podjąć, ostatecznie jest dobrą, nie tylko dla mnie, dla mojego otoczenia, ale także dla tych braci mniejszych, którzy występują wokół nas.
0: Do wrocławskich siedlisk dziś zwierząt wrócimy za chwil kilka razem z naszym dzisiejszym gościem, czyli panem profesorem Marcinem Kadejem, biologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław.
3: Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego dzikie zwierzęta chętniej wybierają życie w pozornie nieprzychylnym i wielkim mieście, jakim jest Wrocław. A naszym przewodnikiem po tym nie zawsze zrozumiałym dla nas świecie dzikich stworzeń jest biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Marcin Kadej. Przed chwileczką mówiliśmy o owadach, jeszcze jednego owada nie dotknęliśmy, bo to jest znowu paradoks. Koziorog dębosz, rzadki stwór, niszczy dęby, no ale bez niego wiele zwierząt nie miałoby normalnego życia w mieście.
1: I to jest dokładnie kwintesencja istnienia koziorога, bo koziorog, trzeba tęskno powiedzieć, jest gatunkiem chronionym w tym kraju. Wielu się zastanawia, dlaczego? Przecież te piękne, zabytkowe dęby, których mamy wciąż we Wrocławiu dużo i oby jak najwięcej, jak najdłużej, one tutaj z nami były, zabijają te owady. Natomiast prawda jest taka, że koziorog dębosz biologii konserwatorskiej jest traktowany przez nas jako inżynier środowiska.
0: Deweloper zwierzęcy?
1: Poniekąd. Dlatego, że on buduje galerie, takie otwory, korytarze wewnątrz tych pięknych drzew, dębów szypułkowych, bezszypułkowych i w tych oto otworach znajduje życie, schronienie, jakiś mikrohabitat, cała masa organizmów, w tym mikrostawonogi, makrostawonogi, ba, nawet kręgowce. Niedawne przecież badania naszych kolegów tutaj z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzone nad otworami wygryzionymi przez koziorogi dębosze w dębach udowodniły to czarno na białym.
0: Co tam może żyć takiego?
1: A na przykład różne gatunki gadów, węże, jaszczurki korzystają z tych miejsc nie tylko jako schronienie, ale miejsce do rozwoju. Oprócz tego, co bardzo dla nas ludzi interesujące, bo to też są nasi sprzymierzęcy, nietoperze, a chociażby nietoperze z rodzaju karlik wykorzystują te przestrzenie jako swoje dobowe kryjówki, a niewykluczone także, że miejsca do przezimowania.
0: Pozornie wydaje się oczywiste to, o czym pan powiedział, dlaczego nietoperze są naszymi sprzymierzeńcami, ale nie do końca. Przede wszystkim dlatego, z powodu ich diety, tego czym się żywią, a czego my nie lubimy, komary.
1: Tak, absolutnie nietoperze, wszystkie gatunki w naszym kraju, nomen omen objęte ochroną gatunkową, to zwierzęta, które są owadożerne. I w związku z tym w trakcie polowań, które są przeprowadzone głównie nocą, po zmierzchu, stanowią dla nas doskonałe wsparcie, takie biologiczne wsparcie. W walce, nie lubię tego słowa, bo ono jest pejoratywnie nacechowane, ale jednak użyję go tutaj z perspektywy nas ludzi jako społeczeństw, w walce z gatunkami, które są dla nas uciążliwe, tak bym je określił. Uciążliwe przez pryzmat właśnie takiego natrętnego.

0: naczynia połączone mamy.
1: No trudno, żeby było inaczej. Cały świat biologiczny jest tak skonstruowany, że żeby coś mogło żyć, coś innego musi umrzeć.
0: Panie profesorze, ale od tych małych stworów, bardzo ważnych, przejdźmy do większych, bo Wrocław to też miasto, w którym można zauważyć najdziwniejsze stwory. Ja w swoich okolicach Ołtaszyna widuję sarny, widuję bażanty, lisy na porządku dziennym, mnóstwo ptaków. Tych zwierząt, które u nas żyją, tak naprawdę jest mnóstwo. Wystarczy się rozejrzeć i znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie one mogą bytować.
1: Tak, paradoksalnie my możemy mieć szereg gatunków cennych, rzadkich, zagrożonych wyginięciem wręcz według kategorii chociażby Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody czy Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt gdzieś za płotem, gdzieś blisko nas. To jest piękna cecha tego miasta. Ja akurat Wrocław za to bardzo lubię i cenię. Oczywiście pytanie o to, czy będziemy w stanie my jako społeczność lokalna i ci, którzy tym miastem rządzą, utrzymać ten status. Bo tak jak pan słusznie zauważył, w naszej przestrzeni, w naszym otoczeniu jest bardzo wiele gatunków bardzo interesujących pod kątem biologii i ekologii, a przy okazji właśnie chronionych, objętych jakąś formą ochrony. To jest bezcenne, dlatego że my kojarzymy występowanie takich taksonów głównie z obszarami chronionymi.
0: Czym są taksony?
1: Gatunki. Takimi jak parki narodowe, nie wiem, rezerwaty przyrody, tak? Czytamy o tym, jeździmy w takie miejsca. Natomiast nie oszukujmy się, także miasto, nie tylko Wrocław, może być przepiękną tkanką, która jest wysycona takimi właśnie organizmami.
0: No skoro pan wywołał ten temat, krótko powiedzmy o tym. Rezerwaty we Wrocławiu ma powstać. Bardzo ciekawy rezerwat. W bardzo ciekawym miejscu, nieoczywistym. Na dawnych polach irygacyjnych na Osobowicach. Coś, co było śmierdzącym problemem Wrocławia, może stać się jego zaletą, bo tam mnóstwo gatunków bytuje. Ma idealne warunki w tej chwili.
1: Tak, nie zapominajmy, zanim przejdziemy do tego wątku, że powstał pierwszy we Wrocławiu rezerwat, Las Pilczycki imieniem pana profesora Dariusza Tarnawskiego. To jest niedawna historia i brawa dla wszystkich, którzy przyczynili się do funkcjonowania, zaistnienia tego rezerwatu w tkance Wrocławia. Natomiast pola irygacyjne są doskonałym przykładem obszaru, który ma ogromny potencjał przyrodniczy.
0: Dlaczego?
1: No, po pierwsze jest blisko położony doliny rzeki Odry, ale też rzeki Widawy. Kolejna rzecz, jest to teren otwarty. Dzisiaj brakuje nam terenów otwartych. Flora i fauna terenów otwartych, niezabudowanych, niezabetonowanych, nieprzeszklonych, dzisiaj jest jedną z grup najbardziej zagrożonych wyginięciem.
0: Taki.
1: Nie tylko ptaki, to także rośliny, grzyby. To cała masa, prawda, organizmów, które wykorzystują właśnie tego rodzaju przestrzeń do funkcjonowania. Ptaki oczywiście w tym miejscu stanowią języczek naszej uwagi, dlatego że właśnie te obszary, niegdyś jeszcze zdecydowanie bardziej uwodnione, umówmy się, że tak przecież historycznie było, dzisiaj na polach irygacyjnych mierzymy się z tym problemem. To jest problem generalnie dotyczący całego kraju, czyli tak zwana susza hydrologiczna, kwestie właśnie dość długich okresów bezdeszczowych albo zbyt intensywnych, prawda, opadów krótkotrwałych, które nie są wystarczające do tego, żeby tą naszą glebę, grunt nawodnić.
0: W tym, co pan mówi, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy się mu przyjrzeli trochę bliżej. To, co my robimy, ma też wpływ na to, jakie stwarzamy warunki zwierzakom, które niekoniecznie mogą nam przeszkadzać. No jasne, jeżeli dziki mieszkają w naszym ogródku, to to jest groźne i niekoniecznie musimy się cieszyć. Ale z drugiej strony niekoniecznie wszystkie zwierzaki, które bytują wokół nas, trzeba wytępić.
1: Nawet te dziki, które żyją wokół nas, bo są poniekąd z tej macierzy wokół miasta, tej wiejskiej, przeganiane do tej macierzy miejskiej. My już nawet mówimy o tym, że niektóre populacje dzików są typowo miejskie, to znaczy one nauczyły się tutaj żyć i mało tego, to są już potomkowie właśnie tych założycieli populacji miejskich, które doskonale rozpoznają to miasto, czują się w nim doskonale, lepiej na pewno niż poza nim.
0: No zwłaszcza, że tutaj mają całą masę karmników, sami się przyczyniamy do tego, bo wrzucając śmieci byle gdzie, byle jak, dajemy im pożywienie.
1: No właśnie kluczowe jest to, jak się zachowujemy, bo powinniśmy wyjść z założenia, że my możemy koegzystować. Bo to się da. Kwestia tylko tego, jak bardzo my ludzie będziemy wyedukowani, czyli posiadali odpowiedni zestaw informacji do tego, jak się powinniśmy zachować wtedy, gdy widzimy dzika, który przechodzi przed nami i ma podniesiony do góry ogon.
0: Co to znaczy?
1: To jest informacja, jeszcze dodatkowo zmierzchowiony grzbiet. To jest informacja, no nie czuję się dobrze w twoim otoczeniu. No nie zapominajmy, że to wciąż dzikie zwierzę. Teraz krótka odpowiedź. Powinniśmy w tym wypadku umieć spasować, czyli wycofać się, a nie robić zdjęcia, podchodzić, prawda, nakręcać filmiki, które potem, prawda, wysyłamy do mediów, bo to przecież jest tak piękne i klikalne. To nie tak. powinniśmy po prostu umieć zachować się. To jest dokładnie to samo, o czym my, biolodzy, mówimy do ludzi, których to ludzi

0: Często straszy się, demonizując niedźwiedzia czy wilka. Nie, tu chodzi o to, żeby mieć podstawową wiedzę na temat tego, w jaki sposób powinienem zachować się, jeśli przyszłoby mi wejść w siedlisko takiego gatunku lub jeśli doszłoby do potencjalnego spotkania twarzą w twarz.
1: Ale mówiąc o tym, że stwórzmy właściwe warunki, myślę też o mniejszych stworach, których jest dużo wokół nas, nie zawsze je doceniam, jak choćby jeże. Zagrozić nam niczym nie są w stanie, a mogą być naszymi sprzymierzeńcami, bo na przykład wyżrą ślimaki, owady, ba, jeż potrafi też zaatakować węża, który się pojawi w okolicy.
0: To są cudowne organizmy, cudowne zwierzęta, ja osobiście bardzo je uwielbiam i nie ukrywam, serce mi krwawi, ponieważ jeże dzisiaj z punktu widzenia jak gdyby ilości osobników zabijanych.
1: We Wrocławiu też?
0: Nie tylko we Wrocławiu. W każdym jednym mieście, miasteczku, czy nawet obszarze wiejskim, to jest coś, co napawa trwogą. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, to są bardzo pożyteczne organizmy, super przyjazne i przyjaźnie nastawione do tego otoczenia. Natomiast, no właśnie, w bardzo drobnych naszych decyzjach możemy im bardzo pomagać. Choćby przez pryzmat tego, że na takim obszarze zwalniamy. To nie jest przecież aż tak bardzo wymagająca rzecz. Nie śpieszmy się, albo śpieszmy się powoli. To zawsze daje szansę na to, że ten zwierzak nie wejdzie nam pod koła. Kolejna rzecz. Dbajmy o to, żeby ten jeż miał pokarm, miał dostęp do czystej, świeżej wody. Pamiętajmy, że woda, często nie zapominamy, jest czymś absolutnie niezbędnym do życia wszystkich organizmów, od tych mikrostawonogów po kręgowce wyższe. Pamiętajmy o tym, żeby nie niszczyć miejsc schronień, zarówno tych dziennych, dobowych, mówię o tym okresie, w którym za dnia takie zwierzę chciałoby mieć odrobinę spokoju, było zabezpieczone przed potencjalnym atakiem naszego pupila, psa, kota, lisa, a z drugiej strony mogło bezpiecznie wyjść na wieczorowe, nocne żerowanie, obchód tego terenu.
1: A do dzikich zwierząt w wielkim, cywilizowanym mieście, jakim jest stolica Dolnego Śląska, wracamy razem z naszym gościem, profesorem Marcinem Kadajem, biologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, za kilka chwil.
2: RMF 24 Wrocław.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary z

0: Maciej Sas, słuchacie programu Wrocławski Wieczór, Radia RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy dzisiaj o pewnym paradoksie przyrodniczym. Otóż coraz częściej dzikie zwierzęta, od maleńkich po całkiem duże, chętniej osiedlają się w mieście takim jak Wrocław, niż w jego wiejskim sąsiedztwie. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie to wyjaśnia nam profesor Marcin Kadej, biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieś staje się coraz mniej przyjazna, bo tereny rolnicze, no to jest chemizacja potworna. Więc te zwierzaki nie są głupie i przed tym uciekają. Wiedzą, co czym to grozi.
1: No, zasadniczym problemem obszarów wiejskich, które niegdyś właśnie były taką sielanką, takim miejscem tej dziczy, prawda, gdzie ten człowiek przenikał się z naturą i to było takie naturalne, to już jest dawne, dawno nieprawda. To fakt, trzeba to głośno powiedzieć. Natomiast faktycznie głównym problemem jest to, że obszary wiejskie są po pierwsze homogenne.
0: Co to znaczy?
1: Wyglądają tak samo. Mamy wielkie połacie na przykład uprawy rzepaku albo jakiejś innej rośliny uprawnej, która siłą rzeczy stanowi monokulturę. Jak niebezpieczne są monokultury, chociażby na przykład w przyrodzie, doskonale o tym wiedzą państwo leśnicy, bo monokultury są bardzo mocno narażone na inne czynniki ryzyka, które mogą taką monokulturę bardzo szybko załatwić.
0: Czy jeden las sosnowy czy świerkowy, przychodzi jeden szkodnik po lesie?
1: Na przykład. To jest jeden z przykładów tak po prostu wzięty tu i teraz. Natomiast drugą rzeczą, którą my widzimy od dawna, jest właśnie poziom i nie tylko intensyfikacji działań rolnych, czyli komasowanie tych gruntów, które niegdyś tworzyły mniejsze poletka. Te pola uprawne czy poletka uprawne były poprzecinane chociażby, uwaga, takimi strukturami, które my nazywamy łąkami, pastwistkami. Tego przecież nie ma.
0: Jest miedzami, miedz też nie ma.
1: Dokładnie. A miedze z punktu widzenia właśnie krajobrazu rolniczego dzisiaj, co też jest udowodnione w badaniach naukowych, mają absolutnie pozytywny wpływ nie tylko na krajobraz rolniczy i te uprawy, ale także na zachowanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej, od której zależymy. Ale wróćmy właśnie do tej intensyfikacji. Poza tymi działaniami tam jest właśnie bardzo dużo dzisiaj wysiłku po stronie rolników, osób, które nas karmią po to, żeby tą uprawę utrzymać, wyprowadzić, mieć z tego jakiś dochód, postawionych czy pociągniętych w kierunku no właśnie czego? Używania środków chemicznych, szeroko rozumianych, bo przecież to mogą być nawozy, a poza nawozami środki ochrony roślin.
0: Tak? No i jeszcze insektycydy tak
1: ale
0: zwane.
1: Ale to też jest środek ochrony roślin, bo w tej grupie mamy i środki, które mają zabić grzyba, czyli fungicydy, będziemy mieli insektycydy, a szerzej możemy to nazwać po prostu pestycydami. Krótko mówiąc, to są substancje, które z definicji mają być letalne.
0: Czyli mają zabijać.
1: Dokładnie tak. Mają być bronią w rękach rolników, po to, żeby oni uzyskiwali to, na czym im zależy, dochód.
0: No w związku z tym i flora, i fauna, broniąc się przed tym, no, może fauna mniej intensywnie, ale zwierzęta uciekają tam, gdzie ich to nie czeka.
1: Znaczy, krótka piłka. Tam, gdzie nie mam warunków do życia, nie jestem w stanie założyć ani rodziny, nie jestem w stanie zakończyć cyklu rozwojowego. W związku z tym zasiedlam takie miejsca, które są mi przyjazne. To jest kwestia warunków suboptymalnych, optymalnych, czyli właściwych do tego, żebym ja funkcjonował. I miasto paradoksalnie, z uwagi właśnie na obostrzenia wynikające przez nas, ludzi, to my tu mieszkamy, nasze dzieci tutaj są, chodzą do przedszkola, żłobka wcześniej, tak? Potem do szkoły. My przemieszczamy się po tej macierzy. My jako my nie chcemy być narażeni na działanie tych substancji, w związku z tym w obszarze miasta nie każdy środek chemiczny może być użyty, a jeśli tak, to pod pewnymi, prawda, warunkami. I w związku z tym bardzo wiele z tych organizmów dzisiaj znajduje się tutaj po prostu azyl. Jest to taka arka Noego dla wielu organizmów żywych, roślin, grzybów, zwierząt.
0: Powiedzmy w takim razie tak już dosadnie o takich miejscach we Wrocławiu, które może nie są oczywiste wcale, ale które są doskonałymi, jak to pan to nazywa fachowo, habitatami dla rozmaitych stworów. No bo dobrze, mamy ten rezerwat jeden, który istnieje, drugi, który za chwileczkę powstanie, są te parki, ale to nie tylko to. To czasami łączka wokół naszego domu, czy jakiś tam staw, to też może być cenne miejsce.
1: Łączka, staw, oczko wodne, które mamy gdzieś przy domu jednorodzinnym, bo przecież takie dzielnice z domami jednorodzinnymi też we Wrocławiu występują, to nawet często balkon, który to balkon jest ukwiecony, bo przecież te balkony też mogą być kwietne, będzie stanowił miejsce do furażowania, zatem zdobywania pokarmu w postaci pyłku czy nektaru przez rozliczne gatunki owadów chociażby. Ale faktycznie musimy zwrócić uwagę na to, że paradoksalnie te struktury zielone i te niskie, mówię o naszych trawnikach, użyjmy takiego terminu, ale też te wyższe, na przykład żywo płoty, ale też te najwyższe w kontekście pionowych struktur, czyli drzewa, będą stanowiły zawsze bardzo pozytywny element. My powinniśmy chcieć tej zieleni jak najwięcej, dlatego bardzo chwalę kroki, które podejmują włodarze poszczególnych miast, w tym Wrocławia, zmieniające trend niegdysiejszy, polegający na betonowaniu wszystkiego. Wracajmy do zieleni wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Nie dyskutujmy z ekspertami, którzy namawiają do tego, żeby strefować koszenie. To nie zawsze się wszystkim podoba, ale rozumiejmy, że wysokość roślinności zielnej ma ogromne znaczenie dla tego życia, które wokół nas występuje.
0: Teraz pan mówi o tym, że no, to jest kwestia może nie mody, ale praktyki ostatnich kilku lat, że mówi się o tym, że nie kosimy tak często albo tak nisko. Nie dlatego, że jesteśmy leniwi albo że oszczędzimy, tylko po to, żeby te właśnie małe stwory, nasi mniejsi bracia mieli szansę przeżycia wokół nas.
1: Znaczy często ten argument do nas nie dociera, bo my bardzo często zapominamy o tym,
0: że tam są kleszcze złe.
1: O właśnie. Widzimy tylko złe rzeczy, a nie widzimy tych dobrych. Dlatego ja nie ukrywam, ja często odwracam narrację i właśnie atakuję tym argumentem finansowym. Tak, właśnie dlatego, że będziemy mieli więcej pieniędzy w naszej kasie miejskiej, ze szkodą oczywiście dla wykonawców tego rodzaju prac. Przepraszam. Natomiast prawda jest taka, że my biolodzy często mówiliśmy o tym bardzo głośno już dawno temu. To nie o to chodzi, żeby przed Urzędem Wojewódzkim nie było ładnie w znaczeniu estetyki potencjalnego, standardowego Kowalskiego raz jeszcze. Chodzi właśnie o to, żeby w tych miejscach, w których koszenie nie musiało być tak intensywne, zachowywać wszelkie gatunki, które oczekują koszenia. Ale dlaczego? Bo my nie jesteśmy za tym, żeby nie kosić. Dlatego, że uwaga, odstąpienie od koszenia finalnie, ostatecznie skończy się sukcesją, czyli wchodzeniem na dany teren roślinności krzewiastej czy drzewiastej, ostatecznie zmienimy całkowicie ten mały mikroekosystem, który powinien w tym wypadku stanowić właśnie otwartą przestrzeń potrzebną tym zwierzętom, tym roślinom, ale także nam ludziom.
0: Co prawda dzikie zwierzęta nie biorą udziału w wyborach, więc nie zawsze nasi politycy zwracają na nie uwagę, no ale my możemy wybrać dbanie o naszych braci mniejszych tak, by w naszym betonowym, miejskim świecie mieć choćby namiastkę dzikości. Jak pan pokazuje, to o czym pan mówi, warto, bo korzyści nie tylko te estetyczne, czy takie powiedziałbym samopoczucie lepsze, ale to też wymierne, realne korzyści są dla nas.
1: Tak, zacznijmy właśnie od tego, co jest dla nas najlepsze. To jest kwintesencja, bo to jest ten nasz egoizm. My poprzez pryzmat naszego otoczenia możemy być zdrowsi albo mniej zdrowi. To jest kluczowe. Im więcej zieleni, im więcej śpiewu ptaków i więcej kolorów, barw, im więcej bodźców pozytywnych, takich od natury płynących, to jest udowodnione nie tylko przez biologów, ale też przez psychologów i psychiatrów, lekarzy, tym lepiej funkcjonujemy w odniesieniu do tego, jak niski poziom kortyzolu będziemy mieli w naszym organizmie, mówię o hormonie stresu, jak bardzo zatem będziemy czuli się wypoczęci i zmotywowani do podejmowania działań. To jest coś, czego nie powinniśmy sobie odbierać. Mało tego, to się też przekłada na ekonomię. No bo jeśli my będziemy lepiej pracować, no to nie muszę tłumaczyć, że na tym stoi cała gospodarka, ale jeśli owady albo inne organizmy, choćby właśnie zaangażowane w to słynne, wielokrotnie powtarzane zapylanie, będą robić tą swoją pracę dla nas, to znowu uderzamy w nutę gospodarczą. Ekonomia się kręci, a jak się ekonomia kręci, to nam ludziom jest po prostu dobrze. Ja nie chcę tutaj przytaczać tych znanych już zresztą tez, to są dla mnie truizmy, mówiące o tym, jak w Polsce czy na świecie wyceniana jest praca owadów zapylających. Jakie to są miliardy polskich złotych czy euro.
0: No nikt nie dał się wypowiedzieć owadom zapylającym przede wszystkim.
1: Dokładnie, ale one muszą to robić, bo to jest ich usługa ekosystemowa, co do której one są przypisane ze względu na cykl rozwojowy. Po prostu muszę wylecieć, zebrać nektar, zebrać pyłek, przy okazji przeniosę ten pyłek na inny kwiat. W ten sposób to wszystko się kręci. Natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo często łapiemy się w bardzo niebezpieczną dziś pułapkę, polegającą na tym, że jesteśmy w tych naszych pomieszczeniach, zamknięci gdzieś za drzwiami, oknami, przed ekranami naszych laptopów, komputerów czy telewizorów, jest nam doskonale, bo mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, jeszcze nam żywność podstawią pod drzwi, bo przecież można to szybko zamówić i będzie kurier.
0: Żaden problem, tak?
1: Krótko mówiąc, żyć, nie umierać. Ale żeby żyć i nie umrzeć, trzeba mieć właśnie to otoczenie i te warunki,
0: tę różnorodność biologiczną,
1: zapewnione wszędzie, nie tylko w mieście, ale także w krajobrazie małomiasteczkowym, ale także w krajobrazie wiejskim i paradoksalnie w lesie, który gdzieś wokół tych miejscowości jest też, bo wszystko to stanowi przecież macierz, po której my się prędzej czy później będziemy poruszać. Przez dłuższy, krótszy czas, ale jednak. Miejmy zatem na uwadze, że dobro tego świata natury, który nas otacza. I dbałość o to, to nie jest fanaberia, to nie jest ideologia, to jest potrzeba, która została już wielokrotnie podnoszona i wyartykułowana przez naukowców bardzo różnych specjalizacji. Nie tylko w zakresie nauk biologicznych, w zakresie nauk medycznych też, w zakresie nauk ekonomicznych też, w zakresie nauk społecznych też.
0: Amen, chciałoby się powiedzieć. Naszym gościem był pan profesor Marcin Kadej, biolog, zoolog z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ślicznie za zaproszenie i za tą rozmowę.
0: Do usłyszenia.

0: rana.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
10: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie. I zapraszam na Fakt o 22, który przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Tak jest. Kierowcy, dajcie głośniej. Niższe ceny paliw na stacjach już w najbliższy weekend. W tych faktach polityczne komentarze po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego podpisania ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Zebrała je dla Was dziennikarka RMF FM. A w faktach sportowych mecze Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów. Fakty o 22. Zaczynamy od wpisu sprzed chwili ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapowiedział on w swoich mediach społecznościowych, cytuję, już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Nie milkną też

0: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: A zaczynamy od trwających meczów Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów. Niemcy podwyższyli prowadzenie w meczu z Serbią dosłownie przed chwilą. 62. minuta gry i nasi zachodni sąsiedzi prowadzą 2-0. Do bramki przed chwilą trafił Florian Wirtz. Portugalia bez Cristiano Ronaldo, który opuścił zgrupowanie reprezentacji, mierzy się w Kopenhadze z Danią. 59. minuta gry w tym meczu i jest remis 2-2. A o pierwszą wygraną w Lidze Narodów powalczy jutro nasza piłkarska kadra. Biało-czerwoni, którzy w Dywizji B są jeszcze bez wygranej, zmierzą się z Rumunią. Goście mają na koncie 2 porażki. Jan Urban na dzisiejszej konferencji nie chciał zdradzić, w jakim ustawieniu zagra jego zespół, czy trójką, czy może czwórką w obronie.
2: Wiemy, że jeśli będziemy mieli do dyspozycji zawodników tych, których my uważamy, możemy zagrać również czwórką. To też w dużej mierze będzie decydowało o tym, przeciwko komu gramy i w jaki sposób gra przeciwnik.
1: Mówił Jan Urban na początek meczu na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Jutro też startuje nowy sezon PGE Ekstraligi. W pierwszym meczu nowego sezonu koszykarski mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Koszykarze ze stolicy po tym, jak wygrali w Sosnowcu Superpuchar, chcą jak najszybciej wejść już na ligowy parkiet.
3: Wszyscy nie możemy się doczekać po tych meczach superpucharowych, aż zaczniemy normalny sezon.
1: Mówił koszykarz Legii Jakub Piśla. Początek tego spotkania o 18:00, a w drugim jutrzejszym meczu Trefl Sopot zagra z Dzikami Warszawa.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
6: Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Dobry wieczór. Chwilę po 22:00. Jak co dzień w RMF 24 Wrocław od poniedziałku do czwartku zapraszam na podsumowanie dnia.
7: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
6: Niestety przeciągną się prace przy naprawie uszkodzonej magistrali wodociągowej w rejonie placu Orląt Lwowskich. Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa wrocławskiego MPWiK Martyna Bańcarek, prace mogą potrwać nawet do najbliższego poniedziałku.
8: Nasi pracownicy pracują w pierwszej kolejności nad usunięciem awarii, natomiast potem będziemy także musieli odtworzyć jezdnię w miejscu nie tylko awarii, ale także pozostałe pasy, ponieważ doszło tam do podmycia tej jezdni. Te utrudnienia dla kierowców na pewno jeszcze troszeczkę potrwają. Niestety nie jestem w stanie w tym momencie podać dokładnej daty, ponieważ dużo też zależy od tego, jak będzie możliwe dostanie asfaltu, bo no, ten końcowy etap to już jest, dotyczy właśnie asfaltowania, więc w zależności jak będą pracowały otoczarnie, tak ten termin będzie dopasowany. Najprawdopodobniej pracę uda nam się dopiero zakończyć po weekendzie. Od samego początku dostawy wody są zabezpieczone, ta awaria nie ma związku z brakiem wody, mieszkańcy o to się nie muszą obawiać, woda jest i będzie.
6: Kierowcy, pamiętajcie, że w stronę Braniborskiej pomiędzy Robotniczą i Nabycińską możecie korzystać tylko z jednego pasa. W czwartek w faktach w RMF 24 Wrocław sporo miejsca poświęciliśmy hulajnogom i rowerom elektrycznym. To pojazdy, które według wrocławskiej policji w ogóle nie powinny wyjechać na ulicę. Funkcjonariusze mówią o rosnącej liczbie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem sprzętu, bijącego rekordy popularności wśród młodzieży. Ale, co podkreślał Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, w nieodpowiedzialnych rękach bywa śmiertelnym zagrożeniem.
9: Bardzo dużo się w sieci pojawia tych informacji o tego typu pojazdach. Faktycznie, no, Wrocław to jest duża aglomeracja. Każdy szuka jakiegoś sposobu do przemieszczania się po tym mieście, czy komunikacji miejską, czy zwykłymi rowerami, czy właśnie z jakimś napędem elektrycznym. Faktycznie zauważamy, że jakby pojawiła się jakaś pewna moda na tego typu pojazdy. Jednak musimy mieć na uwadze, że jednak przepisy no, są jasne w tym przypadku, więc musimy zweryfikować, czy w ogóle takim pojazdem możemy się po drogach publicznych poruszać. Prędkość, która jest określona na drodze dla rowerów, no, wynika przeważnie ze znaków, tak, ze znaków pionowych. Jeśli korzystamy z pasa rowerowego, który jest wzdłuż jezdni, no to obowiązuje nas ta sama prędkość, jak inne pojazdy samochodowe, które poruszają się po jezdni obok. No, w przypadku, gdy mamy dzieloną przestrzeń z pieszymi, to wtedy faktycznie musi być to prędkość zbliżona do pieszych, żeby jakieś nie występowało dodatkowe zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników niechronionych na tej drodze.
6: Zanim nastolatek wyjedzie na drogę, musi spełnić konkretne wymogi, inaczej łamie prawo, przypominał sierżant sztabowy Marek Myśliwiec.
9: Podstawowa zasada jest wiek. czyli aby kierować hulajnogą elektryczną, osoba małoletnia musi mieć skończone 13 lat, musi mieć do tego też uprawnienia, czyli musi mieć sprawdzoną wiedzę, czy faktycznie zna się na przepisach tych podstawowych ruchu drogowego. W tym przypadku musi posiadać kartę rowerową. Jeśli ma skończone 14 lat, można już mieć kategorię prawo jazdy AM. Wtedy można takim pojazdem do 18 roku życia korzystać. Bardzo ważne jest, żebyśmy korzystali także z kasku, ponieważ taki obowiązek w tym roku się pojawił. Do 16 roku życia jest to obowiązek nałożony przepisami prawa, żeby z takiego kasku taka osoba małoletnia korzystała. No i też jest ważne, jakim tym pojazdem się porusza ta osoba. No, mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego. Bardzo ważna jest tutaj maksymalna prędkość, która jest, powinna być ograniczona takiego pojazdu do 20 km na godzinę, jeśli mówimy o hulajnodze. Także zdarzają się takie sytuacje, że policjanci zatrzymują hulajnogi, które też nie spełniają warunku wagi maksymalnej. Maksymalna waga hulajnogi to jest 30 kg. Jeśli przekracza, no to też nie spełnia tych warunków technicznych przewidzianych przepisami, żeby taki pojazd mógł się poruszać po drodze publicznej.
6: Policja alarmuje o rosnącej liczbie wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych.
10: Te pojazdy jednoślady często poruszają się bardzo szybko. Czy policjanci w ogóle mają możliwości i sprzęt odpowiedni, żeby właśnie zatrzymywać takie osoby?
9: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego korzystają w takim przypadku z tych narzędzi, które aktualnie posiadają do mierzenia też innych pojazdów samochodowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanych miernikach prędkości ręcznych, tak zwane przysłowiowe suszarki. Mamy także wideorejestratory. Też się zdarzają takie sytuacje, że hulajnoga jadąca jezdnią zostaje zmierzona przez nieoznakowany pojazd jadący za tą hulajnogą. No to są takie przypadki. No niestety nie posiadamy jeszcze jakichś dodatkowych urządzeń typu na przykład hamownia, żeby móc stacjonarnie, zatrzymując do kontroli taki pojazd, bo tutaj o tych wspomnianych wcześniej metodach, są to metody pomiaru takie bardziej dynamiczne, a jeśli byśmy, no, chcielibyśmy mieć dodatkowe na przykład hamownie, są takie plany, są testy w Polsce takich urządzeń, żeby były homologowane hamownie do mierzenia tego typu pojazdów. W takim przypadku byśmy mogli wystawić właśnie taki posterunek kontrolny i po prostu zaprosić taką osobę jadącą obok do kontroli. Wtedy taki pojazd stacjonarnie jest mierzony i faktycznie byłaby tutaj homologacyjnie sprawdzona ta prędkość. No i jeśli ustawodawca by przewidział jakąś tutaj dodatkową karę, no to moglibyśmy też o tym rozmawiać.
6: Z Markiem Myśliwcem z wrocławskiej policji rozmawiała Paulina Niedźwiedzińska. W czwartek mówiliśmy także na temat skutków nieodpowiedzialnej jazdy na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Mieliśmy przykład ułamka sekundy na drodze, w efekcie którego poszkodowany wylądował na długie godziny pod mikroskopem. Lekarze z Wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego po raz kolejny udowadniają, że potrafią zająć się najtrudniejszymi przypadkami w Polsce. To tutaj po ratunek przyjeżdżają ofiary dramatycznych wypadków komunikacyjnych z całego kraju. Wśród nich Jonasz z Wielkopolski, u którego wrocławscy chirurdzy przeprowadzili skomplikowaną operację nerwów splotu ramiennego, której nie chcieli podjąć się lekarze z innych placówek.
11: Rok temu, a dokładnie 23 września, miałem wypadek. Sarna wbiegła mi przed motocykl, padłem do rowu o głębokości 1,50 m. Połamałem trzy kości, obie ramienne i przedramienną prawą. Do tego doszł jeszcze krwotok wewnętrzny spowodowany uszkodzeniem śledziony. Była uszkodzona wątroba. Trafiłem do szpitala w swoich rejonach. Około 4 tygodni leżałem w śpiące farmakologicznej. Po 4 tygodniach wybudzono mnie. Niestety mój szpital, w którym pierwszy byłem leczony, nie miał takiego zaplecza medycznego, aby operować sploty. Niestety nie specjalizowali się w tym i musiałem szukać pomocy dalej. Pół roku temu miałem operację na uwalnianie tych nerwów w splotach ramiennych. No i mogę stwierdzić, że częściowo wróciły ruchy, też przeczulica w dużym stopniu znikła z przedramion.
6: Jak mówił w czwartek profesor Paweł Reichert, kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu, prawdziwym wyzwaniem dla chirurgów są właśnie uszkodzenia splotu ramiennego. Ich leczenie to wielogodzinne operacje wymagające precyzji pod mikroskopem.
12: W pierwszym etapie używamy powiększenia optycznego lub operacyjnych. W przypadku zespolenia mówimy o używaniu mikroskopu. Tak obrazowo można powiedzieć, że nici, które stosujemy do zespoleń nerwu, to są nici cieńsze niż nasze włosy. Jest to bardzo precyzyjna i żmudna chirurgia.
6: Wrocławska klinika radzi sobie jednak z najtrudniejszymi przypadkami. Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu przekazała w czwartek, że ruszyła z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów w sąsiedztwie ulicy Żmigrodzkiej. Chodzi o odcinek od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. Będzie to oddzielona szpalerem 16 wiązów, dwukierunkowa trasa i przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Nowa droga ma być gotowa w ciągu miesięcy, a jej budowa kosztuje prawie 2,5 miliona złotych. Część z tej kwoty to unijne dofinansowanie. Przypomnijmy, że to druga próba wykonania tego zadania. Wcześniejszego wykonania niestety spółka musiała pożegnać, przygotował projekt oraz wymagane dokumenty wykonawcze, ale nie rozpoczął pracy budowlanych. Ta informacja kończy pierwszą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Spotykamy się ponownie dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Pora na drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Sprawdźmy, jakie jeszcze ważne fakty przyniósł czwartek.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: W czwartek na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich zaczęła obowiązywać strefa płatnego parkowania. O jej funkcjonowaniu więcej mówił nam rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Damian Kret.
2: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania, który mamy już teraz. Ja tylko przypomnę, że wdrażamy kolejne odcinki w tej strefie od 2022 roku. Jest to właśnie i to właśnie następuje. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku. Wtedy, kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator i właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz AnyPark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w Zdium. Wszelkie szczegóły co do abonamentów, opłat abonamentowych warto sprawdzić na naszej stronie Zdium. Tam są wszelkie te konkrety podane, jest ich dosyć kilka i warto się zapoznać z tą ofertą abonamentową. Tam są również właśnie podane wszelkie rodzaje oraz ceny abonamentów, zasady ich nabycia oraz sposoby płatności, także do tego serdecznie zachęcam.
0: Sprostujmy tylko, ostatecznie płatny postój zaczął obowiązywać tylko na ulicach Zielińskiego, Gwiaździstej i Wielkiej. Strefą bez opłat pozostanie jednak obszar sąsiadujący bezpośrednio z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy placu Hirschfelda. Mowa tu o ulicy Szczęśliwej, fragmencie ulicy Zielińskiego pomiędzy Szczęśliwą a placem Hirschfelda, jak i samym placu. W faktach w czwartek przywołaliśmy też przykład niedawnej interwencji wrocławskiej policji w związku z rowerem elektrycznym. Policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Gany, który pędził kilkadziesiąt kilometrów na godzinę po chodniku na ulicy Stalowej wprost między pieszymi. Mężczyzna poruszał się pojazdem, który na pierwszy rzut oka wyglądał jak rower elektryczny. Jednak jak wyjaśniał Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, z rowerem miał niewiele wspólnego.
3: Tym kierującym okazał się 34-letni mężczyzna, obywatel Gany. Policjanci przystąpili do kontroli technicznej tego pojazdu, którym się poruszał, ponieważ zwrócił on swoją uwagę policjantów. Podnieśli tutaj tylne koło, żeby sprawdzić napęd tego pojazdu oraz prędkość, jaką wskazuje maksymalną prędkościomierz tego pojazdu. Była to liczba aż 80 km na godzinę. Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał tablicy rejestracyjnej, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Ten kierujący nie posiadał też uprawnień do kierowania tym pojazdem.
0: Dodajmy, że finał tej brawurowej jazdy okazał się bardzo kosztowny. 34-latek dostał 2 mandaty na łączną kwotę 3000 zł. Ponieważ nie miał prawa jazdy, sprawa trafi do sądu. Dodatkowo mundurowi powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co dalej z dziurą przy stadionie miejskim, sprawdzaliśmy w czwartek. Trwają analizy dotyczące budowy hali widowiskowo-sportowej przy Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Przyrodnicy zakończyli 12-miesięczną inwentaryzację terenu, potwierdzając możliwość realizacji inwestycji pod warunkiem przeprowadzenia działań kompensacyjnych ze względu na obecność rzadkich gatunków ptaków i płazów. Gotowe jest już studium wykonalności i rentowności inwestycji. Szacowane koszty budowy to 900 milionów złotych. Nowy obiekt miałby składać się z dwóch hal widowiskowo-sportowych. Całkowita powierzchnia wyniosłaby ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych, a w podziemiu przewidziano m.in. parkingi i zaplecze techniczne. Analizy finansowe pokazują, że podobne hale w Polsce generują dodatnie wyniki z bieżącej działalności, choć nie pokrywają kosztów budowy. Przychody mają pochodzić m.in. z wydarzeń, wynajmu, gastronomii i sponsoringu. Kluczową kwestią pozostaje wybór modelu finansowania. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji jeszcze nie zapadła. Dokumenty będą podstawą do dalszych konsultacji z radnymi i mieszkańcami. W czwartek wystartowała 9. edycja akcji W kółko kręcę. Przez najbliższe 2 miesiące mieszkańcy będą nagradzani za dojazdy jednośladem do pracy, szkoły czy na uczelnię. Zasady przypomniała Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej Wrocławskiego Magistratu.
4: Trzeba ściągnąć aplikację. Ona jest i na Androida, i na iPhone'a, dostępna w sklepie Google, nazywa się W kółko kręcę. Wychodząc każdego dnia z domu do pracy, musimy tą aplikację włączyć. Po dojeździe do pracy czy do szkoły znowu ją wyłączyć i automatycznie te punkty są każdego dnia nabijane. Po pełnym tygodniu, kiedy mamy 5 regularnych przejazdów w tą i z powrotem, dostajemy później po kilku tygodniach dodatkowe punkty za regularność.
0: A punkty wymieniamy m.in. na akcesoria rowerowe, odzież oraz bilety i vouchery. We Wrocławiu otwiera się Dom dla Młodych. To nowa inicjatywa archidiecezji wrocławskiej, która powstała z myślą o nastolatkach mających często kilka godzin przerwy między lekcjami, dodatkowymi zajęciami czy powrotem do domu. Zamiast spędzać ten wolny czas na dworcu lub w galerii handlowej, młodzi wrocławianie będą mogli przyjść do przestrzeni stworzonej specjalnie dla nich. Dom dla Młodych rusza już 3 października, a o szczegółach opowiadał diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Piotr Rozpędowski.
5: A ten dom jest gotowy. Już można tam przychodzić, młodzież już tam przychodzi, sobie siedzi gdzieś tam na tych pufach, odpoczywa, ładuje telefony, czyta książki, ale rzeczywiście ten 3 października jest takim momentem przełomowym, bo młodzi będą mogli już tam teraz przychodzić codziennie, od poniedziałku do piątku. Wstępnie taki planujemy podział. Nie chcemy tworzyć przestrzeni na wagary, to znaczy to będzie otwierane po południu, gdzieś tam około godziny 14. Ten czas taki pomiędzy tą najwcześniejszą popołudniową godziną a wieczorem, czyli około godziną 18, to jest taki open space, czas dla nich, mogą sobie tam odpoczywać, jeść, spędzać czas, uczyć się. Ale wieczorami planujemy tam dla nich też różne warsztaty. W poniedziałki mamy przygotowanie do matury z matematyki i kiedy ogłosiliśmy zapisy, to w 5 minut się zamknęły, więc to pokazuje dużą potrzebę. We wtorki najprawdopodobniej będzie kurs alfa, ale też taki czas na to, żeby młodzież tam mogła sobie swobodnie spędzać czas. W środy chcemy też młodych trochę rozśpiewać, dlatego raz na 2 tygodnie będą zajęcia takie śpiewu, takie rozwojowe, jeśli chodzi o śpiew. Też w środy raz na jakiś czas planujemy takie spotkania na temat sportu, ogólnorozwojowe.
0: Dom dla młodzieży, dodajmy, mieści się przy ulicy Katedralnej 5A. I tak dotarliśmy do końca drugiej części podsumowania dnia w RMF 24. Wrocław, ale wracamy jeszcze przed 23. Bądźcie z nami.
1: Tu RMF 24 Wrocław.

0: Na zegarach jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Powraza. Na początek polityczne komentarze do ruchu Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał ustawę paliwową, dzięki której od weekendu na stacjach niższe ceny paliw. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły może zostać bez pracy. Chodzi o tragedię sprzed roku. W faktach też moda inspirowana łowickim folklorem. Echa wczorajszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w weekend za paliwa mamy płacić szacunkowo o złoty 20, złoty 30 mniej za litr, przekazał wieczorem minister finansów Andrzej Domański. Posłowie opozycji taki ruch prezydenta oceniają dobrze, bo ich zdaniem jasno pokazuje, że dziś najważniejsze jest, żeby zakończyć drożyznę. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
1: Przez 4 budżety za obecnej władzy ponad 1 bln zł, 1 000 mld zł dodatkowego długu. No, kto to będzie spłacał? No, nasze dzieci i wnuki, na pewno nie obecny rząd.
0: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
2: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
0: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. A my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Sprawdzajcie fakty w RMF FM. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły, do której chodziła zamordowana 11-letnia Danusia, może stracić pracę. Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie domaga się wobec niego najwyższej przewidzianej kary. Tragedia z końca 2025 roku poruszyła całą Polskę. Dziewczynka zginęła od ciosów nożem. Zatrzymana w tej sprawie została zaledwie rok starsza uczennica. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała sporo nieprawidłowości w placówce. Zatrzymana 12-latka miała dawać do zrozumienia w kartach samooceny, że ma problemy z agresją, ale szkoła nie udokumentowała ani nie podjęła adekwatnych działań na te alarmujące wpisy. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na organizację pracy szkoły. Wychowawczyni podejrzanej o zbrodnię 12-latki łączyła w tym samym czasie aż 3 role. Wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, co zdaniem kuratorium utrudniało efektywną pracę. Dyrektor może nie tylko stracić stanowisko, ale także zostać ukarany 3-letnim zakazem pracy w oświacie. Sprawą zajmie się komisja dyscyplinarna na początku grudnia. Postępowanie prowadzone jest również wobec nauczycielki.
0: Wieloletni palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań wraz z początkiem października zyskały osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
4: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje.
5: Ile trwa takie badanie?
4: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
5: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
4: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
0: Pulmonologiem profesor Joanną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, jak skorzystać z nowych badań, piszemy na rmf24.pl. Z folkloru do mody, czyli o tym, jak charakterystyczne łowickie pasy stały się inspiracją do stworzenia współczesnego ubioru. Ten pomysł przyniósł 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie Etnotrendy, a jego autorką jest 17-letnia Hania Biała, uczennica klasy projektowania ubioru w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jak mówi, zaczęło się od męskiego stroju łowickiego.
6: Jest to moja własna interpretacja i przeistoczyłam go na strój użytkowy dla kobiet. Zaczął się od pomysłu, pomysł, aby ten lejbik ze stroju męskiego przepołowić na pół i dzięki temu powstała kamizelka i spódniczka. Potem się zastanawiałam, co zrobić z tymi spodniami, skoro mam już spódniczkę, więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić z nich ciekawe rękawy.
0: Młoda projektantka z Wiśniowej Góry nagrodę finansową z konkursu przeznaczyła na zakup własnej maszyny do szycia, której wcześniej nie miała. A my gratulujemy pomysłu i nagrodę.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Jacek Sasin, poseł PiSu, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
9: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
8: Ten sędzia, się nie
9: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie
8: chyba to
9: winosić.
8: A to
9: ministra Żurka, no właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
8: Ale mają prawo chodzi... złożyć zażalenie.
9: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego. Nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas Dibuła, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
8: Wiemy,
9: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśmierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak czwartym razem trafiono właściwego,
8: to wtedy ono. I teraz będzie tak samo?
9: Tak, spodziewam się.
8: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
9: nie
8: do Polski.
9: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez wykazania
8: winy. Na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
9: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego.
8: To jeszcze pytanie o ceny paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
9: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili. Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
8: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
9: Dlatego, możemy.
8: Cały czas słyszymy o tym.
9: Możemy.
8: Ale no to dlaczego się
9: dlatego, że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
8: Donald
9: powiedzieliśmy,
8: Tusk nie chcą, mówi, podpisujcie
9: my powiedzieliśmy,
8: do
9: poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
8: Premier też tego nie chce, pana
9: no, dlatego tego nie chcę, ponieważ...
8: Mówi, że to wy nie chcecie.
9: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
8: Ponieważ za chwilę będzie wyższa inflacja, wyższe
9: rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych
8: panie
9: cenach
8: pośle,
9: jest wyższa.
8: Przecież pan wie o tym, panie, że za chwilę pójdą jeszcze inne ceny w górę.
9: Inflacja
8: wybory
9: służy,
8: są za rok.
9: Panie redaktorze,
8: i to nie służy temu
9: mamy
8: rządowi.
9: Katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
8: panie
9: tym
8: pośle,
9: VAT wyższy.
8: Jest pan doświadczonym politykiem.
9: Tak,
8: ma świadomość,
9: wiem,
8: że w ciągu roku
9: powiem panu więcej.
8: Polacy będą płakać,
9: powiem panu więcej.
8: Krzyczeć,
9: wie pan ile zarobił? Wie pan ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2,700.
8: Pieniądze się w polityce liczą,
9: ale bez pieniędzy.
8: Liczą się także wyniki
9: panie
8: wyborcze za rok.
9: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
8: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
9: odebrane.
8: I pan
9: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
8: To chodzi o to, co ja wierzę, co do tej pory nie zabrali.
9: Nie zabrali.
8: Panie pośle, mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
9: Panie redaktorze,
8: uczciwie
9: na razie,
8: trzeba powiedzieć,
9: na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
8: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie. No jak jest ruina,
9: panie redaktorze, my pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
8: Premierem był Mateusz Morawiecki,
9: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu, premierem była Beata Szydło, a minister finansów, pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaję również
8: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w uzdrowieniu.
9: Również oddaję.
8: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
9: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
8: Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego.
9: Ja też tu o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to ja też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował. Natomiast
8: robił?
9: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypomnę.
8: Panie ministrze,
9: cała ekipa fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej konferencji.
8: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
9: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
8: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
9: Panie doktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
8: Daniel Obajtek może nim być?
9: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie doktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
8: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
9: Nie
8: żałuje pan żadnej straty?
9: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
8: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
9: Z tego, co wiem, to tak jest.
8: Pan też rozmawia?
9: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
8: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
9: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
8: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie Prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody
9: pod nogi. Bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona.
0: Tomasz Terlikowski i Jacek Sasin z PiSu. Ta rozmowa w całości na rmf24.pl, a kolejną jej część będziecie mogli posłuchać w kolejnych faktach. O drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już prawie godzina druga, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Paliwa mogą potanieć nawet o ponad złotówkę. Rząd zapowiada rozporządzenia w tej sprawie jeszcze przed weekendem. Orlen rozważa wprowadzenie peletomatów na swoje stacje paliw. Podobno rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach Europy. Beton ma zniknąć wokół elektrociepłowni w centrum Łodzi. Powstanie tam miejski ogród. Tańsze paliwo już w ten weekend, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd chce obniżyć VAT i akcyzę na paliwa. Według szacunków ministra, litr benzyny i diesla może potanieć o około złotówkę i 20 do 30 groszy. Do tego potrzebne są jeszcze odpowiednie rozporządzenia. Rząd zapowiada, że będą gotowe jeszcze przed weekendem. Rolnicy poznali ceny referencyjne nawozów, na podstawie których wyliczane będą dopłaty. Ma to być nawet 500 zł do hektara. Problem w tym, że według rolników ceny są zbyt wysokie i wiele osób nie dostanie wsparcia.
1: Te ceny są całkowicie odklejone od rzeczywistości i wykluczają nas jako rolników całkowicie. Powiem więcej, w tym okresie, gdzie mógłbym się zakwalifikować na wsparcie, czyli od 1 marca do końca sierpnia tego roku, zakupiłem 120 ton nawozu, przepłacając w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie około 50-60 tysięcy złotych, nawet więcej. I niestety ja tej pomocy nie dostanę wcale.
0: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Trwają rozmowy nad wprowadzeniem na stacjach paliw Orlen tak zwanych peletomatów. To rozwiązanie, które jest nam znane i sprawdzamy, w jaki sposób można wdrożyć je na polskich stacjach, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: To nie jest rozwiązanie nowe, to jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach Europy. Coś, czego dzisiaj brakuje w zakresie tego systemu, to sprawnej dystrybucji. I ją po prostu chcemy poprawić, już szukamy takiego rozwiązania. I państwo będzie w tej sprawie aktywne. Na finał tych rozmów czekamy, ale jest to jedno z rozwiązań, które funkcjonuje na Zachodzie i moglibyśmy zaimplementować. Coś, co zrobiliśmy już dzisiaj, to jest udrożnienie importu. Przy tym kryzysie, który dotknął cały nasz region i bardzo wysokich cenach także peletu i surowca od państw bałtyckich po Europę Środkowo-Wschodnią i Niemcy także, ze względu na to, że ten kierunek wschodni dotychczas, skąd głównie importowaliśmy